obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu, w

Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody, zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Koty? Albo zamiast po kowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

Są Japonki bardzo grzeczne, ciche, ciemnookie. Wschodnie gejsze, nie dzisiejsze, skośne, niewysokie. Może dałbym się Japonce nawet zauroczyć, ale jak tu takiej Chińce spojrzeć proszę.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza,

0: on, będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy, i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Za minutę, a w zasadzie w tym momencie wybija już godzina 6. Mamy środę, 12 dzień sierpnia, tu Radio Warszawa na 106.2 FM.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz odwiedził żołnierzy pod oddziałów pieszych ćwiczących przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak widzimy w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, ordynariusz obejrzał przemarsz, a następnie zwrócił się do żołnierzy, dziękując im za pełnienie służby zarówno podczas świąt, jak i na co dzień.
2: Można powiedzieć, że to, co się wydarzy 15 sierpnia, to jest coś wyjątkowego, to jest taki fajerwerk. Ale codzienna służba wymaga od was poświęcenia, wytrwałości, sumienności, wyrzeczenia i za tego ducha służby gorąco wam dziękuję, a ponieważ...
1: Biskup zapowiedział także mszę świętą w intencji żołnierzy i ich rodzin. Odprawił 15 sierpnia o 8 rano w katedrze polowej Wojska Polskiego. Kapelani modlą się za żołnierzy, nie tylko od święta, zapewnił.
2: Że jako biskup polowy, jako kapelani Wojska Polskiego otaczamy was nie tylko raz do roku, ale częściej, codziennie naszą modlitwą. Życzę wam dużo sił fizycznych i duchowych, potrzebnych do służby Wojsku Polskim.
1: Ordynariat polowy Wojska Polskiego składa się z 76 parafii, w tym 17 wojskowo-cywilnych. Kapelani pełnią także służbę w jednostkach wojskowych oraz na misjach zagranicznych.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Trwa pielgrzymowanie na Jasną Górę. Do celu zmierza kilka stołecznych pielgrzymek, w tym warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Jej dyrektorem jest ksiądz Piotr Błażejczyk, który na naszej antenie mówił, że rekolekcje w drodze dotykają wielu sfer życia.
4: Rodzina, zdrowie, relacje, przebaczenie. Kiedy ludzie nagle czują w sercu, że trzeba wypowiedzieć, prosić Boga o pomoc. W tak wielu intencjach ta modlitwa wznoszona przed oblicze dobrego Boga.
1: Hasłem tegorocznej warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej są słowa Pan mój i Bóg mój. 14 sierpnia, więc w najbliższy piątek, do kin wchodzi film Odzyskany. To poruszająca historia Janka, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość. Porzucony przez ojca alkoholika, każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą matką. Ta produkcja to nie tylko produkcja dla ludzi wierzących, mówił na naszej antenie reżyser i autor scenariusza Marcin Kwaśny.
5: Myślę, że ten film jakoś państwa poruszy również, bo myślę, że to jest film, który też ja nie zrobiłem też dla, tylko żeby utwierdzić ludzi wierzących w wierze, ale też dla ludzi, którzy szukają tego Boga, szukają wszędzie, ale go nie znajdują, więc mam nadzieję, że ten film będzie taką, nie wiem, taką receptą, antidotum na to szukanie.
1: Odzyskany pokazuje, że nie ma tak tragicznej sytuacji, w której Pan Bóg nie mógłby pomóc, dodaje reżyser.
5: Także ten film daje nadzieję, pomimo trudnej tematyki, jaką jest alkoholizm, jaką jest nieprzebaczenie, trauma, to daje, myślę, dużą dawkę nadziei, pokazuje, że właśnie jest to światełko w tunelu.
1: W filmie występują m.in. Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz czy Maria Gładkowska. Papież Leon XIV modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii.
6: W telegramie skierowanym do przewodniczącego Episkopatu Kolumbii, podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina, papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar poszkodowanych i wszystkich, którzy niosą pomoc. Wczoraj w Kolumbii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie niemal 7,5 stopnia w skali Richtera. Leon XIV przekazał też wyrazy współczucia rodzinom opłakującym śmierć bliskich. Wyraził wdzięczność za poświęcenie ratowników. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Poranek dziś naprawdę rześki. 13 stopni pokazują termometry w Warszawie, 10 kresek jest w Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i w Legionowie, 9 w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Mińsku, a także Wołominie, więc temperatury takie naprawdę już orzeźwiające, chciałoby się powiedzieć. Maksymalne wskazania na termometrach dziś to 22 stopnie. Będzie sporo słońca, ale po południu przybędzie też chmur. Bez deszczu jednak, a wyższe temperatury dopiero od weekendu.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Czy złość zawsze niszczy?
9: A czy miłość zawsze pomaga?
8: O tym, jak budować więzi w rodzinie
9: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
8: porozmawiamy w piątek o 22:00.
9: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
8: Marcin Wnoszyński.
9: Zapraszamy.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
11: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
12: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
7: Po reklamie.
0: 6,5 minuty po godzinie 6 na zegarze na 106,2 FM. Oczywiście Radio Warszawa. Jak co dzień budzimy wszystkich, którzy o poranku potrzebują dodatkowego orzeźwienia. I Carnes in Lean Rhinos to nasze propozycje na dziś.

0: Przed nami fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała karmelitanka siostra Ewa Maria od Bańki Pańskiej.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan wołał donośnie, także ja słyszałem. Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów drogą od górnej bramy położonej po stronie północy. Każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak taf na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł: tak, iż słyszałem. Idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia ani litości. Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: zbezcześćcie również świątynię. Dziedzińce napełnijcie trupami. Wyszli oni i zabijali w mieście. A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc, uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu do wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga Izraela spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żyjąca, którą oglądałem pod Bogiem Izraela nad rzeką Kebar. I poznałem, że były to cheruby. Każdy z nich miał po 4 oblicza i 4 skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie.
2: Pierwsze czytanie mszalne ukazuje naszym oczom obraz zniszczenia niewiernej Jerozolimy, unicestwienia będącego konsekwencją grzechów ludu. Pośród tragicznego obrazu zabijania wszystkich żyjących jaśnieje jednak znak nadziei, litera taf, która w hebrajskim alfabecie miała kształt krzyża. Jeśli przez pryzmat prorockiego opisu spojrzymy na naszą codzienność, dostrzeżemy ponadczasową prawdę o Bożym miłosierdziu i stanowczości. Bóg bowiem, jak mówi święty Paweł w liście do Galatów, nie dozwoli z siebie szydzić. Mimo to, znak krzyża jest dla wszystkich znakiem ocalenia. Dla wszystkich? Dla tych, co wzdychają i biadają nad popełnionymi obrzydliwościami. Krzyż nakreślony na czole świadczy o zakorzenionym głęboko w umyśle i sercu pragnieniu trwania w prawdzie Bożego Przymierza, a więc o wierności wobec zobowiązań podjętych przed Bogiem. Taka postawa jest dla nas źródłem ufności, że Pan nas nie opuści, że pozostanie z nami do końca naszych dni. Wtedy nie będziemy musieli obawiać się wizji odejścia chwały, obecności Boga od świątyni naszego ciała.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże komentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
2: Zbyt często patrzymy na modlitwę przez pryzmat spełniania życzeń. Chrystus nie jest maszynką do realizacji naszych zachcianek. Istota modlitwy, o której jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, zawarta jest w budowaniu relacji. Relacji z Bogiem, a przez to w budowaniu relacji z drugim człowiekiem. Czas to miłość, jak mówił błogosławiony kardynał Wyszyński. Dlatego każdy czas poświęcony Bogu kształtuje nas w postawie miłości wobec Niego i wobec bliźnich.

29 minut po godzinie 6 na zegarze. Za moment przeniesiemy się do Wołomina, do parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Będziemy stamtąd transmitować mszę świętą dla słuchaczy Radia Warszawa, a później o 7 dziś nietypowy, wyjątkowy poranek z Radiem Warszawa. Szczegóły już niebawem. Zostańcie Państwo z nami.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. W tej mszy świętej modlić się będziemy za świętej pamięci Janinę Szymaniak w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan wołał donośnie tak, że ja słyszałem: zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł tak, iż słyszałem: idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia ani litości. Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: zbezczeście również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami. Wyszli oni i zabijali w mieście. A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu do wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga Izraela spoczywała nad nimi, u góry. Była to ta sama istota żyjąca, którą oglądałem przed Bogiem Izraela nad rzeką Gebar i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po 4 oblicza i 4 skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie.

Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy, żeby miał możliwość się opamiętać, żeby zastanowił się i zrozumiał swój błąd. Jeśli to nie pomoże, weź jednego lub dwóch świadków i znów upomnij swojego brata, aby już byli świadkowie tego, co mówisz. I tutaj mamy znów sytuację, gdzie trzeba poprosić Pana Boga o coś ważnego. I znów Pan Jezus mówi, gdzie dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca. Pan Jezus cały czas pokazuje nam, że wspólnota Kościoła ma wielką moc, wielką siłę i uczy nas, żebyśmy nie byli indywidualistami, ale starali się dążyć do wspólnoty, żebyśmy mieli jeden cel, jednego ducha, żebyśmy potrafili wspierać się wzajemnie w drodze do nieba. Amen. Jezusowi Chrystusowi, który jest wcielonym Słowem Bożym, przedstawmy pokorne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, kapłanów i diakonów, aby ich posługiwanie było zakorzenione w Słowie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijan, aby wśród uczniów Jezusa rychło ustały wszelkie podziały i konflikty. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, którzy borykają się z trudnościami życia, aby umieli je pokonywać, czerpiąc siły z wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Janinę Szymaniak, aby miłosierny Bóg przyjął ich do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, za słuchaczy Radia Warszawa, za redakcję tego radia, abyśmy pielęgnowali w sobie miłość do Słowa Bożego i szacunek dla drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemienię w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.

Oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: była transmisja mszy świętej z Wołomina z parafii Matki Bożej Częstochowskiej na 106.2 FM Radio Warszawa. Minęła siódma.
1: Premier reaguje na aferę powodziową. Kolejne sycylijskie lotnisko zamknięte. Dziś zaćmienie słońca. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Wcześniej działaczka Koalicji Obywatelskiej została zawieszona w prawach członka partii. Sprawą zajmuje się CBA, prokuratura i Ministerstwo Rozwoju. Aferę skomentował także premier Donald Tusk.
2: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
1: Sama Anna Konieczyńska uważa, że padła ofiarą politycznej nagonki.
3: Powiedzmy, skąd indziej usłyszałam, że mam się stać ofiarą polityczną. Przyjmuję. Czasem to tak jest. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Dopełniłam wszystkich procedur. Zawsze to robię.
1: 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech firm z jednej wsi. Właśnie tam mieszka wiceprezes instytucji i zawieszona już polityk KO. Jedno z dofinansowań otrzymał mąż działaczki.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Po zamknięciu lotniska w Katanii kolejny sycylijski port lotniczy w Komiso wstrzymał przyloty i odloty. Powodem jest trwająca erupcja wulkanu Etna. W obu portach ruch lotniczy został zawieszony co najmniej do godziny 11. Z powodu erupcji w atmosferze unosi się popiół, który jest zagrożeniem dla ruchu lotniczego. Pasażerowie, których loty zostały wstrzymane, są kierowani do innych lotnisk na Sycylii, m.in. w Palermo i w Trapani, skąd mogą kontynuować podróż. Władze Sycylii uruchomiły ponad 100 dodatkowych kursów autobusowych oraz 5 specjalnych pociągów między Palermo a Katanią, by pomóc pasażerom dotrzeć do celu. Wśród podróżujących, których dotknęły utrudnienia, są także Polacy. Według informacji polskiego MSZ-u, problemy z powrotem może mieć około 200 obywateli Polski.
4: Dzieje się blisko.
1: Przed nami wyjątkowo widowiskowy wieczór oraz noc, w trakcie których będziemy świadkami zarówno częściowego zaćmienia słońca, jak i maksimum roju Perseidów, czyli tak zwanej nocy spadających gwiazd. Oba kosmiczne widowiska będzie można oglądać z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, gdzie o szczegółach tych zjawisk dodatkowo opowiedzą również eksperci. Postaramy się, żeby dało się zobaczyć jak najwięcej, mówi astronom dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
5: Oczywiście wszystko mogą zepsuć chmury, które często są nisko, blisko horyzontu. Ale specjalnie, żebyśmy mieli dobry widok na zachodni horyzont, wybierzemy się na dach Kopernika. Stamtąd będziemy prowadzili obserwacje, będziemy też prowadzili transmisje, żeby więcej osób mogło zobaczyć to zdarzenie. W naszych warunkach, oglądane z Polski, słońce nie zostanie przesłonięte całkowicie, ale będzie przesłonięte najbardziej od 1999 roku.
1: Po zapadnięciu zmroku rozpocznie się kolejny kosmiczny spektakl, a więc tak zwana noc spadających gwiazd. W szczytowym momencie tej wyjątkowej nocy w ciągu zaledwie jednej godziny można zobaczyć nawet od 100 do 150 spadających gwiazd. Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 20.09. Z kolei najlepsze warunki do obserwacji tzw. nocy spadających gwiazd pojawią się nad ranem.
4: Takie są lokalne inicjatywy.
1: To oczywiście za kilkanaście godzin, a tymczasem zapraszamy na wyjątkowy poranek z Radiem Warszawa, który nadajemy dzisiaj z Pasieki w gminie Klębów. To okazja, aby poznać tajniki prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego, zdrowotne właściwości miodu, a także usłyszeć rozmowę z przedstawicielami lokalnej społeczności. Poranek potrwa do godziny 10.
6: Ale błękitne niebo od samego rana, jest pięknie, dużo słońca. Teraz w Michałowie, czyli tu, gdzie jesteśmy, na termometrach 11 stopni, w Warszawie trochę więcej, 13.
7: Cieplej w Warszawie tutaj jest idealnie, doskonale.
6: Niech sobie słońce... tam w Warszawie będzie cieplej.
7: Słońce akurat nas tak fajnie ogrzewa, maksymalnie dzisiaj na termometrach 24 stopnie i pięknie, słonecznie.
4: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
7: Czy życie może się piękniej zaczynać o poranku niż świeżą kawą przy ulu, gdzie brzęczą pszczoły, gdzie można pochodzić po trawie i poczuć rosę na stopach?
6: Weronika cały czas dochodzi do siebie, bo jesteśmy od 30 minut w tym miejscu i Weronika jest zachwycona. Ja też jestem zachwycony. To pasieka 4 pory miodu. Jesteśmy w Michałowie, w gminie Klębów i naprawdę.
7: Mogę, Jarek, opowiedzieć, co robisz właśnie?
6: Bujam się w hamaku. Tylko mam trochę za krótki kabel, więc się nie mogę tak ostatecznie położyć, ale i tak jest dobrze.
7: Wiesz co, może to i dobrze, bo ja myślę, żebyś zaczął. O, tutaj się odzywa nasz kolega, bardzo dobrze. Kolega, który już od 30 minut cały czas przynosi frisbee i jest w tym niezmordowany. Za chwilę poznamy, jak się kolega nazywa, ale jest naprawdę przeuroczym pieskiem. No, a my tutaj w pasiece 4 pory miodu jesteśmy. Jest słońce, jest rosa, jest dużo produktów pszczelich, no i kawa pyszna o poranku, to także bardzo ważna rzecz. A w zasadzie dzisiaj nie mogę powiedzieć, że nasi goście, bo to my jesteśmy dzisiaj w gościach.
6: Tak.
7: I do nas będą przychodzić kolejne osoby, które poznają cudowny smak miodu i cudowny smak poranka z Radiem Warszawa właśnie w tym miejscu.
6: A dlaczego właśnie jesteśmy w gościach, to wszystko już za chwilę wyjaśnimy. Weronika Ostrowska.
7: Jarek Wydra.
6: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jarek, słyszałeś? Kogut zapiał przed chwilą.
2: Nie.
1: Budzimy stolice, okolice i kogut. Kukuryku!
2: No to tak idealnie się wpasował. A razem z nami Tomasz Siembida, właściciel pasieki 4 pory miodu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No jednocześnie bardzo dziękujemy za zaproszenie, że możemy spędzać ten poranek właśnie w tak pięknym miejscu i w tak pięknym otoczeniu. A to trochę też zasługa Wielkiego Dnia Pszczół, który obchodziliśmy 8 sierpnia. To święto, do którego pan przywiązuje jakąś uwagę, czy on no, tak po prostu jest? Jest miło.
3: Jest miło, jest miło. Ja miałem i nadal mam Dzień Pszczół 7 sierpnia, 8 sierpnia, 9 sierpnia, dzisiaj również. Także świętuję, można powiedzieć, każdego dnia.
1: A jak bardzo nasze życie zależy od tych niewielkich owadów? Już mieliśmy okazję spotkać niektóre z nich. Zaczyna się ich dzień powoli, powoli.
2: Też się budzą.
1: No właśnie, w jakim stopniu my jesteśmy od pszczół zależni?
3: Oj, bardzo jesteśmy zależni. Przede wszystkim nie mielibyśmy bez pszczół tych smakowitości, które zaraz będziemy dzisiaj próbować. Ale nie mielibyśmy również wielu owoców, które również możemy tutaj u nas obserwować. Nie mielibyśmy wielu warzyw, bylibyśmy można powiedzieć skazani na dosyć takie bardzo jednostajne pożywienie.
2: Pszczoły sobie tutaj już coraz odważniej latają wokół nas. Jest też bardzo dużo uli, no po prostu skrzyneczki. Ale co jest fascynującego w tych skrzyneczkach i w tym miejscu, gdzie mieszkają pszczoły?
3: Zdecydowanie mogę powiedzieć, że życie pszczół jest fascynujące. To, jak one organizują sobie pracę. Właściwie w każdym sezonie dowiadujemy się nowych rzeczy o tych pszczołach. Więc jeżeli miałbym jednym zdaniem powiedzieć, to wszystko to, co można obserwować, ich organizację, ich życie, ich tak.
1: A czy możemy ustalić, o której godzinie wstają pszczoły, żeby podpowiedzieć naszym słuchaczom, czy budzą się z pszczołami, bo mamy takie powiedzenie, że budzimy się z kurami albo trochę później, a jak to jest z tymi pszczołami?
3: Z pszczołami to jest głównie tak, że ich pora, godzina, kiedy wylatują z ula, to jest temperatura i światło słoneczne. Jeżeli będzie światło słoneczne i odpowiednia temperatura powyżej 15 stopni, to one już tutaj będą robiły szum i huk.
2: My dziś spędzamy ten poranek wspólnie z Państwem, będąc w Michałowie. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Dziś będzie Pan nam pokazywał, jak ten świat pszczół wygląda i jak to się dzieje, że powstaje miód. Ale będziemy też poznawać miejsce, w którym jesteśmy. Bardzo na razie dziękujemy za rozmowę i już i będziemy jeszcze do tej rozmowy powracać.
1: Ja myślę, że słuchacze nam bardzo już zazdroszczą w tym momencie.
2: A jest czego.
1: Jest czego. Słuchajcie, pasieka 4 pory miodu. Dzisiaj, no też jakby ktoś miał okazję, to zapraszamy.

0: 16 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i oczywiście trasa S8, jeśli chodzi o korki, nie zawodzi. Standardowo okolice mostu Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, ale jeśli jedziecie w przeciwnym kierunku, na wysokości Bemowa, kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji, być może wypadku. Będziemy tę sytuację monitorować i za tym miejscem tworzy się korek. Korek od wysokości ulicy Szeligowskiej mniej więcej się zaczyna i tak się ciągnie. Ciaśniej robi się już w Alejach Jerozolimskich. Tutaj już dosyć sporo postoicie. Jadąc w kierunku centrum Warszawy na Prymasa Tysiąclecia bez większych utrudnień i poza tym jeszcze przejazd przez Warszawę bez większych utrudnień.
1: Tu i teraz.
2: A w naszym plenerowym studiu Rafał Matiak, wójt gminy Klębów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy obecność pasieki i pszczelarzy oznacza, co w ogóle oznacza dla takiej gminy jak Klębów?
3: No, same atuty, oprócz oczywiście tych efektów ekologicznych, to też efekty marketingowe. Tak? Pokazujemy, że gmina dba o zrównoważony rozwój, że jest to bardzo dobre miejsce do zamieszkania, a potwierdzają to pszczoły, które tutaj również zamieszkują.
2: No właśnie, już coraz śmielej sobie tutaj latają wokół nas. Cześć pszczółko, o właśnie przy moim mikrofonie jest. Klębów to tereny, gdzie mamy pola, łąki, lasy, ogrody. Czy o takie miejsca po prostu trzeba dbać, żeby było ich jak najwięcej? I czy jednocześnie postępujący rozwój, więcej osób, które uciekają z takich dużych miast jak Warszawa, chcą tutaj być, a to znaczy oznacza kolejne domy, czyli mniej tych pięknych terenów, na których dzisiaj jesteśmy.
3: Tak, zaczyna pan rozmowę od bardzo trudnego tematu i drażliwego. Tak, rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko Warszawy, w pięknych otoczeniu natury. I zresztą państwo tu sami widzicie, że wokół się budują domy. Mamy tą ogromną presję urbanizacyjną. Walczymy oczywiście z tym, bo chcemy właśnie dbać o ten zrównoważony rozwój gminy, bo cały czas podkreślam, że naszym atutem właśnie jest ta sielskość, wiejskość, ale zarazem bliskość Warszawy. I oczywiście to, co się dzieje w ostatnich latach, no to duża urbanizacja i coraz więcej mieszkańców, coraz więcej budynków. Dbamy i pilnujemy tego, żeby nie wpuścić zabudowy wielolokalowej typu bloki. Dbamy o to, żeby ta zabudowa powstawała taka adekwatna dla terenów wiejskich, czyli domy jednorodzinne. I oczywiście dbamy o to, żeby tych terenów zielonych, otwartych było jak najwięcej, ale jest to coraz trudniejsze.
2: No właśnie, im więcej tych terenów zielonych, tym lepsze warunki dla życia pszczół, o których dzisiaj tak dużo będziemy rozmawiać. Czy pan jako wójt dba o pszczoły poprzez na przykład takie działania jak planowanie koszenia traw, czy strzyżenia trawników, zakładanie łąk kwietnych, czy to w ogóle jest takim trochę celem, który jest obok, czy rzeczywiście to jest ważne, istotne? No bo nie wszyscy mieszkańcy może też to rozumieją, uważają, że tu jakaś nieskoszona łąka i tak dalej i mają do pana pretensje.
3: Zgadza się. Osobiście nie trzeba mnie przekonywać do tych wszystkich działań, o których pan wspomniał. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiliśmy parę lat temu, to założyliśmy gminną pasiekę przy współpracy właśnie tutaj.
2: To konkurencja.
3: Dzisiaj. Tą pasiekę prowadzą właśnie gospodarze dzisiejszej audycji. Skromna pasieka składająca się z pięciu uli. Miód, który tam pszczoły produkują, wykorzystujemy jako gadżet gminny, czyli w różnych sytuacjach mam możliwość przekazania miodu z gminnej pasieki. Nazwaliśmy to miód z Doliny Rzeki Żądzy, no bo rzeczywiście ta pasieka jest nad rzeką Żądzą. Przy okazji zawsze ja dodaję, że to jest miód wybierany osobiście przez wójt, bo tak rzeczywiście jest. Natomiast tak, trzeba pogodzić te dwie rzeczy, czyli ten aspekt ekologiczny, ale też i ten taki aspekt społeczny, o którym pan wspomniał, że nie wszyscy to rozumieją, dlaczego pewna łąka jest nieskoszona, że jakieś tam chwasty rosną jakieś do pasa. I musimy gdzieś tam jako gmina, jako urząd to zrównoważyć. Oczywiście są tereny, które kosimy regularnie, bo musimy je kosić, bo to są przy miejscach użyteczności publicznej, ale również w centrum gminy mamy łąkę kwietną, którą założyliśmy parę lat temu i rzeczywiście czasami spotykam się z opinią, a dlaczego to nie jest koszone?
2: Dlaczego to nie trawnik?
3: Dlaczego to nie trawnik? Ale wygląda pięknie, szczególnie jak kwitną maki. Również teraz ona wygląda przepięknie. Także gdzieś właśnie jako urząd gminy musimy to zrównoważyć. No bo z jednej strony ekologia, a z drugiej no estetyka, ale też i bezpieczeństwo, bo tu mówimy na przykład o koszeniu poboczy, które też no, muszą być regularnie koszone, mimo że później to wygląda jak wygląda, no ale to już wtedy chodzi o bezpieczeństwo.
2: Czy pan jako wójt stara się o to, żeby tych miejsc, które są przyjazne zapylaczom, było jeszcze więcej, czy jest ich wystarczająco na terenie gminy?
3: No, dbamy o to. Każde miejsce, które poddajemy rewitalizacji, odnowieniu, mówię o terenach zielonych, które w ostatnich latach wykonaliśmy, no dbamy o to, żeby tam właśnie było jak najwięcej tej zieleni kwitnącej, czyli takiej dobrej dla zapylaczy. Nie sadzimy iglaków.
2: Edukacja. Czy gmina prowadzi wraz z ekspertami, takimi jak nasz dzisiejszy gospodarz, właśnie takie działania edukacyjne, spotkania w szkołach, żeby to wszystko tłumaczyć, żeby nie było tych pytań o tą łąkę kwietną, która nie jest skoszona albo jest raz do roku koszona i tak dalej, i tak dalej.
3: No tutaj znowu wspomnę o naszych gospodarzach. Nawet bodajże 2 lata temu tutaj gospodarze, pszczelarze byli starostami naszych dożynek gminnych. To też był właśnie jakby pomysł na to, żeby promować pszczelarstwo, pokazać, na czym pszczelarstwo polega. I tutaj po raz pierwszy w czasie naszych dożynek, właśnie starostami dożynek byli pszczelarze, a nie rolnicy. Czyli to był taki no, duży krok w stronę tej edukacji. No i to oczywiście tutaj gospodarze pewnie opowiedzą. Prowadzą szereg działań edukacyjnych w szkołach, również tutaj u siebie w Pasiece. Także to jest ta duża część związana z edukacją. Również jak organizujemy różnego typu akcje związane na przykład ze zbieraniem makulatury, no to w nagrodę dajemy na przykład wrzosy, które też później służą zapylaczom.
2: A pan osobiście dogląda tej gminnej pasieki?
3: Tak. I co roku wybieramy razem tutaj z gospodarzami miód z tej pasieki.
2: Ale czy pan tam jakieś takie działania prowadzi na co dzień? Pan wychodzi,
3: no to właśnie na co dzień tutaj liczę na naszych pszczelarzy.
2: Czy gmina Klębów to jest miejsce, gdzie taka działalność jest powszechna, czy ta pasieka, na terenie której jesteśmy, 4 pory miodu, to wyjątek?
3: Nie, jest kilka pasiek, natomiast ta pasieka jest wyjątkowa właśnie ze względu na te działania edukacyjne, które prowadzi.
2: Czyli po prostu żyjemy życiem pszczół, martwimy się też, bo to nie jest tak, że pszczoły wszędzie mają wspaniałe warunki, tak jak w gminie Klębów. Tak niestety nie jest i to też cel naszej wizyty właśnie tutaj. Wójt gminy Klębów, Rafał Matiak, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
3: Utrudnienia na podwarszawskiej linii autobusowej. Z przyczyn technicznych odwołano część kursów linii L1. Drogowcy będą pracować na skrzyżowaniach z ulicą Krasińskiego. Odtworzą nawierzchnię po wymianie wodociągu. Prace będą odbywać się nocami do piątku. 15-latek na elektrycznym motocyklu w Warszawie. Nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień, a sam pojazd nie miał homologacji i obowiązkowego ubezpieczenia. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny. Warszawa partnerem defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Obok prezentacji sprzętu wojskowego na Wisłostradzie miasto przygotowuje szereg atrakcji w różnych dzielnicach. Noc spadających gwiazd w Centrum Nauki Kopernik. Instytucja organizuje dziś otwartą dla wszystkich obserwację nieba z dachu swojej siedziby. Wcześniej zaprasza też na oglądanie zaćmienia słońca. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Coraz cieplej, bo słońce coraz wyżej i w Michałowie teraz 12 stopni, w Warszawie 14. Dziś tego słońca nam nie zabraknie.
5: To jest już ten moment, jak mówię o tym, że fajnie by było posiedzieć na słońcu i żeby słońce grzało w plecy.
2: To właśnie teraz grzeje ci w plecy, a ja trochę w cieniu się schowałem.
5: 24 stopnie dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy. O tej porze 12 w Michałowie, ale podobnie w Wołominie, 11 w Mińsku Mazowieckim i w Pruszkowie.
4: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Michał Matek, radny gminy Klębów, razem z nami w naszym plenerowym studiu, dzisiaj w pasiece 4 pory miodu i rozmawiamy o pszczołach, ponieważ za nami 8 sierpnia, Wielki Dzień Pszczół. No i mamy do Pana takie pytanie, czy temat pszczół i ochrona zapylaczy jest dzisiaj rzeczywiście obecny w rozmowach o lokalnej polityce, czy jest to jednak taki temat poboczny, traktowany jako niezbyt poważny? Dzień dobry przede wszystkim.
2: Dzień dobry Państwu. Myślę, że temat pszczół i ogólnie pszczelarstwa jest obecny tutaj w obecnej polityce w regionie. Jest to też między innymi zasługa naszych gospodarzy Eweliny i Tomka, ponieważ oni już od kilku lat tutaj prowadzą na terenie naszej gminy właśnie pasiekę i ten temat rozpromowali. Myślę, że tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że na terenie naszej gminy to rolnictwo, które tutaj występuje, jest raczej takiego charakteru bardziej mniejszego, bardziej ekologicznego i są to sprzyjające warunki dla pszczół, dlatego że nie mamy tutaj takich upraw takich intensywnych, takich na przykład jak w Wielkopolsce czy w innych regionach Polski i te pszczoły po prostu mogą zbierać pyłek i nie są jakby zagrożone jakimiś opryskami czy innymi środkami ochrony roślin w takiej skali, jak to jest na przykład w Wielkopolsce czy w innych regionach Polski i tutaj też myślę, że warto powiedzieć o tym, że nasi gospodarze też oprócz samej sprzedaży miodu mają w swojej ofercie inne produkty, na przykład pyłek pszczeli. I tutaj ja osobiście regularnie zakupuję ten pyłek, dlatego że to jest bardzo dobry produkt na wzmacnianie odporności. Wystarczy go regularnie spożywać przez odpowiedni okres z przerwami i picie regularne picie pyłku po prostu wzmacnia odporność.
3: A czy radni, jak spotykają się i zastanawiają się, co zrobić, żeby było lepiej i myślą sobie, tu zrobimy chodnik, tu drogę, tu to, coś innego, to czy rzeczywiście te pszczoły gdzieś tam cały czas z tyłu głowy są, żeby ta zieleń nie była w miejscu bez sensu, gdzie pszczoły się i tak nie pojawią, tylko to wszystko było też właśnie przyjazne dla przyrody. Czy rzeczywiście tak radni pracują? Czy nadal jest to jednak drugorzędna sprawa?
2: Myślę, że przy uchwalaniu planów miejscowych, czy ogólnie przy jakimś planowaniu przestrzennym, zwracamy uwagę na to, żeby tej zieleni było jak najwięcej. Oczywiście sama zieleń miejska, powiedzmy, czy taka publiczna, nie zastąpi jakby pszczołom dostępu do kwiatów z jakichś, nie wiem, sadów, ogrodów. Natomiast jakby jesteśmy teraz w takim czasie, że gdzieś tą zieleń jednak się dba o nią i się ją, tą strefę zieleni rozszerza, szczególnie w jakichś pasach drogowych, czy w miejscach publicznych, w parkach i tak dalej. A wiadomo, że każde kwiaty rośliny, każda zieleń, która posiada, jakby może wytworzyć kwiat i jakby dać pszczołom pyłek, jest dla nich jakby korzystna, pozytywna i one mogą w ten sposób ten pyłek zdobywać, tak?
1: Stolicy. Michał Matak, radny gminy Klębów, razem z nami. Jeszcze jedno pytanie. Co może zrobić pojedynczy mieszkaniec Klębowa? Co mogłabym zrobić ja, gdybym tu mieszkała, żeby stworzyć taką przydomową stołówkę dla pszczół?
2: No przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj warto, aby mieszkańcy dbali o swoje ogrody i w swoich ogrodach jak najwięcej, że tak powiem, wprowadzali jakichś roślin, kwiatów, które mogłyby być korzystne jakby dla naszych pszczół, tak? Bo im więcej tych roślin jest, im jest więcej kwiatów, tym pszczoła ma więcej możliwości zdobycia tego pyłku. Tutaj w okolicy może nie ma aż tak rozbudowanego sadownictwa, ale występuje wiele starych jakichś sadów. Ludzie też mają ogrody i w okresie, kiedy pszczoły przygotowują czy zbierają pyłek na miód wielokwiatowy, no to jakby to jest idealny moment, tak, to jest czerwiec, powiedzmy maj, gdzie właśnie te ogrody rozkwitają i wtedy właśnie pszczoły mają dużo, dużo pyłku, tak? Też mi się wydaje, że właśnie jak są w ogrodach rośliny, które kwitną w różnych okresach, wiosennym i jesiennym, to wtedy jakby przez cały rok ten, powiedzmy, taki pszczoły mają dostęp do pyłku. Nie tylko jakby w okresie początkowym, tylko też właśnie wiosennym, letnim i jesiennym.
3: Radny gminy Klębów Michał Matak był razem z nami. Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Korkują się dwa mosty w kierunku Śródmieścia. Most Śląsko-Dąbrowski i Most Gdański.
1: Ciasno także na trasie S8. Tutaj te okolice Bemowa już coraz luźniej na szczęście, chociaż wciąż kierowcy dają znać, że być może tam jakaś kolizja albo wypadek nawet. Ciaśniej w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy.
2: Radio Warszawa na lato.

0: Weronika, ty się ucieszyłaś bardzo, jak usłyszałaś, jaka dzisiaj patronka.
1: No bo to kolejna wielka, święta kobieta, święta Joanna Franciszka de Chantal. Poznajmy ją lepiej.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Była młodą wdową z szóstką dzieci. Do tego nie mieszkała już na swoim zamku, tylko w posiadłości teścia, będąc całkowicie zależna od dobrej woli jego samego oraz towarzyszącej mu na każdym kroku metresy, czyli de facto jego kochanki. Gdyby jeszcze wyszła ponownie za mąż, ale nie. Joanna Franciszka de Chantal chciała po prostu dobrze wychować swoje dzieci, a potem jako wdowa oddać się do dyspozycji Bogu. I tak oto ze zwykłej, młodej i raczej zadowolonej z życia arystokratki stała się ikoną ascezy i umartwienia. Na szczęście pod tą maską całkowitej surowości, która straszliwie drażniła jej otoczenie, było tyle autentycznego bólu po stracie i tyle pragnienia bliskości Boga, że nie uszło to uwagi pewnego Bożego człowieka, świętego Franciszka Salezego, który poznał baronową de Chantal w roku 1604. I było to najważniejsze spotkanie w jej życiu, bo pokazało jej Boga, który pragnie bardziej miłosierdzia niż ofiary. A jeśli już prosi o tę ofiarę, to ma nią być przede wszystkim skruszone, wewnętrznie umartwione i wypełnione Bożą obecnością serce. Serce zdolne do litowania się nad bliźnimi, a nie do samoumęczania i siebie, i ich. W przypadku świętej Joanny Franciszki de Chantal owa litość zaowocowała nową zakonną rodziną, której charyzmatem był nieustanny modlitewny szturm do nieba za tych wszystkich, których normalnie, zanim spotkała

0: Przyszedł do nas gość, tylko trochę taki małomówny i wstydliwy, ale może coś powie.
1: Daj głos.
0: O, Porto.
1: Porto. Daj głos.
0: O, trochę było słychać, ale jaki całuśny. Za półtorej minuty będzie ósma.
2: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
7: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Po reklamie.
0: Wybiła godzina ósma, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Apache będą serwisowane w zakładach w Łodzi. Nowy prezydent na Węgrzech otrzymuje gratulacje. W wiadomościach także o małych i dużych zwierzętach. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. W Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Nowoczesny ośrodek będzie działał w ramach wojskowych zakładów lotniczych i zgodnie z założeniami w przyszłości ma również obsługiwać innych sojuszników operujących tymi maszynami. Wczoraj podpisano umowy dotyczące transferu technologii i know-how. To kolejny ważny dzień w stosunkach polsko-amerykańskich, powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.
9: Our partnership grows as our strength grows.
8: Nasze partnerstwo rośnie wraz z rosnącą siłą. Mógłbym narazić się na kłopoty ze strony naszych pozostałych 31 sojuszników z NATO, ale myślę, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO. O dobrej współpracy Warszawy z Waszyngtonem mówiła też wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Gigantyczny kontrakt na Apache, a wartość wszystkich naszych kontraktów zbrojeniowych ze Stanami Zjednoczonymi jest warta więcej niż cały mechanizm SAFE.
8: Pełną funkcjonalność Łódzkie Centrum Obsługi ma osiągnąć najpóźniej do 2036 roku.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Andraszowi Boce wyboru na prezydenta Węgier, określając go jako kolejny ważny krok w odnowie Węgier. Gratulacje popłynęły również z innych państw regionu. Prezydent Słowacji wyraził przekonanie, że oba kraje będą nadal rozwijać dobre relacje sąsiedzkie. Nowemu prezydentowi pogratulowali też przywódcy Rumunii i Łotwy. Piątym zagranicznym przywódcą, który pogratulował Boce, był prezydent Serbii Aleksandar Vučić. Obecność tego przywódcy w tym gronie jest o tyle ciekawa, że Vučić do tej pory był uznawany za przyjaciela Viktora Orbana. Ondraż Boka został wybrany we wtorek przez węgierski parlament w tajnym głosowaniu. Były przewodniczący Sądu Najwyższego otrzymał 140 głosów przy 6 przeciw. Jego wybór jest postrzegany jako symboliczne odejście od epoki Viktora Orbana, za którego rządów Boka został przedterminowo usunięty z kierowania Sądem Najwyższym.
2: Dzieje się blisko.
8: Poranek z Radiem Warszawa nadajemy dzisiaj z Pasieki w Michałowie w gminie Klębów. Naszym gościem był już m.in. wójt gminy Rafał Matiak, który mówił o trosce o pszczoły w regionie.
11: Każde miejsce, które poddajemy rewitalizacji, odnowieniu, mówię o terenach zielonych, które w ostatnich latach wykonaliśmy, no dbamy o to, żeby tam właśnie było jak najwięcej tej zieleni kwitnącej, czyli takiej dobrej dla zapylaczy.
8: Po godzinie 8 w poranku z Radiem Warszawa także rozmowa z właścicielem pasieki Tomaszem Siembidą.
2: To się dzieje lokalnie.
8: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Słonia. Z okazji tego święta warszawskie ZOO przygotowało specjalny program, mówi Anna Tadra, przedstawicielka ogrodu.
12: W warszawskim zamieszkają trzy wspaniałe słonie, Buba, Fryderyka oraz samiec Leon, a na dzisiejszym wydarzeniu będziemy mieć spotkania z opiekunami, którzy nam opowiedzą o Bubie, Fryderyce i Leonie i będziemy też rozmawiać o diecie słoni, co jedzą, jakie są ich ulubione smaki, jeśli chodzi o warszawskie słonie, ale także porozmawiamy o tym, jak warszawskie zoo chroni właśnie takie ginące gatunki, jakimi są słonie.
8: Początek atrakcji o godzinie 12.
0: Dziś dużo słońca padać nie będzie, ciśnienie w normie i słaby wiatr. A to jest przepis na wspaniałą pogodę i jakiś plan.
13: Na hamaku temperatura idealna, delikatnie wieje wiatr i słońce zagląda tylko przez kilka listków, więc delikatnie dociepla te miejsca, które są delikatnie chłodne. Maksymalnie na termometrach dzisiaj 24 stopnie. W hamaku, powtórzę, temperatura idealna.
0: 16.
2: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: 4 minuty po godzinie 8, a my dzisiaj w Michałowie. Nie śpi, bo ty masz kartkę z naszym dzisiejszym budzikiem, a ja nie mam, więc nie pamiętam, co nas dzisiaj budzi.
13: A może ci powiem, a może ci nie powiem.
0: Ja po pierwszych nutkach na pewno już będę otrzeźwiony, ale pamiętam, że to brytyjski zespół.
13: Ja, tak jest. Wake Up Boo to ta piosenka, która dzisiaj będzie nas budzić. Zespół oczywiście brytyjski, no i piosenka z roku 1995 stała się ogromnym hitem, a dzisiaj na pewno będzie też bardzo przyjemnie budzić słuchaczy Radia Warszawa. Ja się bardzo cieszę, że mogę po raz pierwszy zapowiadać muzyczny budzik z hamaka. Co prawda, no już...
0: No to trochę się gryzie.
13: Ale że co?
0: Albo możesz tak sobie zainicjować wstawanie razem z budzikiem.
13: Ja chcę po prostu słuchaczom pomóc, tak? Czyli po raz pierwszy, nie na siedząco. No tak.
0: Czujesz się jak ci, którzy właśnie wstają pod wpływem naszego muzycznego budzika.
13: O, dokładnie tak. Dokładnie tak. I pamiętajcie, wstajemy prawą nogą, chociaż z porankiem z Radiem Warszawa, nawet jeżeli wstaniecie lewą nogą, bo ja akurat częściej lewą, dlatego że jestem leworęczna i lewonożna, to na pewno to będzie dobry dzień, pełen uśmiechu, pełen miodu, bo dzisiaj jesteśmy w pasiece 4 pory miodu. Bardzo przyjemna atmosfera, bardzo przyjaźni goście, no i pszczoły też bardzo przyjazne.
0: Weronika Ostrowska,
13: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry, zapraszamy.
2: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Uśmiechnięte, od rana zadowolone. I tutaj pomagają uwijać się rodzicom Ola i Dominika, Ola i Agata Siembida. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: I Dominika Dzieniszewska, która mieszka tutaj w okolicy. Witaj.
3: Dzień dobry.
1: Ola, Agata, jak się mieszka z pszczołami wokół domu? Czy wy w ogóle pszczół się boicie, czy raczej je lubicie?
3: Ja się nie boję, nie boimy się obie w sumie. Bardzo dobrze się mieszka, jak wstajemy rano, to one tak fajnie latają wokół domu, można je oglądać i też można tu przyjść, posłuchać. A
4: bywają uciążliwe, czy tylko takie miłe macie wspomnienia i odczucia?
2: Raczej miłe. No, jeśli się nie zestresują, jeśli się na nie nie napnie, to dobrze się z nimi żyje.
4: Dominika, do ciebie dolatują?
3: Oczywiście. I to wiele. Jak ma się dużo kwiatków, a moja mama bardzo lubi kwiatki, jest ich bardzo dużo w ogrodzie, to jak najbardziej jest ich cała masa.
1: Pozdrawiamy już teraz bardzo serdecznie panią Martę, która też bywała u nas w studiu Radia Warszawa. Ola, Dominika, a jeżeli miałybyście coś zaproponować innym osobom, które trochę się boją pszczół, co zrobić, żeby mniej się bać? Ola, Agata.
3: Na pewno dużo czasu z nimi spędzać i uważać, żeby pszczoły nie poczuły się zagrożone, to wtedy będzie z nim przyjemnie.
4: Czyli jak podlatują, to nie robimy sio, sio, sio, sio, nie odpędzamy.
3: Nie, nie.
4: No dobrze. A dlaczego pszczoły są potrzebne?
2: Na pewno zapylają dużo roślin, dzięki czemu mamy dużo owoców i warzyw i mamy co jeść.
4: No właśnie. I Dominika, co tam lubisz jeść, co dzięki pszczołom powstaje?
3: Miodek.
4: Miodek.
1: Najsłodziej, tak najsłodziej jest. A słuchajcie, czy wy macie z tej działki swoje jakieś ulubione owoce, zapytam, bo ja już miałam przyjemność spróbować przepysznej renklody. Jest naprawdę prawie tak słodka jak miód. A czy wy macie swoje ulubione takie owocowe słodycze?
3: Na pewno śliwki, jabłka mamy.
2: Czereśnie.
1: Słodko by było. Dominika, a ty coś słodkiego, jeśli chodzi o owoce, lubisz?
3: Oczywiście. Ja najbardziej lubię maliny. Nie mam ich niestety w ogrodzie, ale wiem, że moja babcia ma. I tam pszczółki właśnie pomagają i zapylają dużo malinek.
4: O, maliny to ja lubię. Bardzo wam dziękujemy. Ola i Agata, córki państwa Siembidów, którzy nas dzisiaj tutaj goszczą, i Dominika Dzieniszewska, no można powiedzieć sąsiadka. O, która tutaj też pewnie często jest. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: korki i utrudnienia stoi Wisłostrada od Mostu Gdańskiego do wysokości Centrum Nauki Kopernik, Most Śląsko-Dąbrowski i Most Gdański też w korku w kierunku lewej strony Wisły. No i mamy też utrudnienia w komunikacji miejskiej. Teraz tramwaje linii 3, 1 mają utrudnienia, więc trzeba trzeba po prostu mieć trochę cierpliwości stojąc na przystanku, bo mogą nie przyjeżdżać zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Rozmowa poranka.
2: W tak przyjemnej atmosferze prowadzić poranek z Radiem Warszawa to jest naprawdę czysta przyjemność. Jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że ja korzystam z wygód hamaka. Hamaka, który znajduje się na terenie pasieki 4 Pory Miodu. Tomek Siembida, który nieraz też gościł w studiu Radia Warszawa, opowiadał Państwu o korzyściach płynących czy z jedzenia miodu, czy też innych produktów pszczelich. Jest teraz razem z nami. My dzisiaj jesteśmy, Tomku, u Ciebie w gościach. Cześć, dzień dobry jeszcze raz.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Tomku, powiedz mi, czy twoje tradycje pszczelarskie to jest tradycja rodzinna? Jak się narodziła u ciebie ta pasja?
3: Tak. Mój pradziadek miał swoją pasiekę. Ja osobiście nie poznałem pradziadka. Z opowieści wiem, że był to człowiek zafascynowany pszczołami i potrafił spędzać godziny przy ulach i obserwować ich zachowanie. Natomiast ja osobiście pamiętam pasiekę mojego dziadka i mojej babci w leśniczówce. I to, co pamiętam, to właśnie zapach, który się unosił z uli. Pszczoły, które latały przy tych ulach i to było dla mnie fascynujące i myślę, że wtedy się, może jeszcze nie pasja, ale takie zainteresowanie narodziło do pszczół.
2: Tomku, przed chwilą słyszałam, że jakaś pszczoła próbowała usiąść mi chyba na głowie. Czy bać się tego, czy się nie bać, co zrobić w takiej sytuacji? Bo to delikatnie wywołuje jednak stres. Odruch taki, żeby ją przegonić.
3: Tak, i to jest całkowicie zrozumiałe, że to wywołuje odrobinę stresu. Natomiast najprostszym rozwiązaniem, sposobem to jest zignorować, nie machać energicznie rękami. Ona przyleciała po to, żeby sobie tam coś sprawdzić i za chwilę odleci.
2: No właśnie, już sobie poleciała, także już czuję się dużo bezpieczniej. A powiedz mi, jak ta rodzinna historia wpłynęła właśnie na to, żebyś po latach wrócił do tych pszczół, żebyśmy dzisiaj mogli już po kilku latach twojego urzędowania tutaj siedzieć w tak przyjemnym miejscu, przy tym stole, no i budzić słuchaczy Radia Warszawa w towarzystwie tego pszczelego bzyczenia.
3: Mhm. Powiedziałbym, że w nieoczywisty sposób, bo przez długi czas ja w głowie i w pamięci miałem oczywiście obraz pasieki w leśniczówce, pasieki mojej babci i mojego dziadka. Pamiętam jedno miodobranie, w którym brałem udział, oczywiście jako tak zwany kibic, jako widz, a nie pomocnik. I przez długi czas chodziłem z tą myślą, może nawet nie jeszcze taką skrystalizowaną, że chciałbym mieć pasiekę, ale że to jest na pewno bardzo fascynujące zajęcie. I przechadzając się po okolicy, gdzie była pasieka, lubiłem się zatrzymać i po prostu z daleka popatrzeć na ulę, a nawet podejść i popatrzeć na te skrzydlate owady. Natomiast przyszedł taki moment, kiedy w końcu postanowiłem, że to już jest ten czas.
2: A zdradzisz naszym słuchaczom, czym się wcześniej zajmowałeś?
3: Tak, wcześniej pracowałem w firmie, która zajmowała się produkcją urządzeń do procesów plazmowych i tam zajmowałem się na początku projektowaniem, a później prowadzeniem projektów.
2: No jak zmieniło się twoje życie? Życie człowieka, który pracował w korporacji, tak? To była duża korporacja, czy...
3: Tak, to była duża korporacja, międzynarodowa korporacja z projektami, klientami właściwie na całym świecie.
2: Standardowo 9 to 5?
3: Niestety rzadko.
2: Czyli nadgodziny.
3: Nadgodziny, przedgodziny, zwłaszcza w czasie, kiedy już pojawiła się pasieka w naszym domu, to starałem się zaczynać jak najwcześniej, po to, żeby w miarę wcześniej wyjść i właśnie pojechać do moich pszczółek.
2: A co było tym takim najważniejszym impulsem, tym momentem, kiedy stwierdziłeś, musi być ten pierwszy ul, a potem pojawiły się kolejne?
3: Takim impulsem to na pewno były odwiedziny naszego szwagra. Pozdrawiam Konrada, jeżeli nas będzie słuchał. I to jeszcze, Konrad jest pszczelarzem od kilkudziesięciu lat, odwiedził nas po to, żeby się spotkać. Przechadzaliśmy się tutaj po okolicy Michałowa i Konrad rzucił tak zupełnie niewinnie, a wiesz co, Tomek, super miejsce tutaj jest na pszczoły. I to był, wydaje mi się, ten impuls. To był właśnie ten czas i ten impuls, na który czekała trochę moja głowa. I ja w tym momencie postanowiłem, że od przyszłego sezonu u nas będą już pierwsze ule.
2: I teraz to jest twoja pełna etatowa praca?
3: Tak, tak. Zajmuję się już tylko tym.
2: A no właśnie, czy w kontekście pszczelarstwa pszczół powiedziałbyś, że to jest... praca? Czy czujesz się tak jak wtedy, jak chodziłeś do korporacji, robiłeś i przedgodziny, i nadgodziny?
3: Czuję się inaczej. Czuję się zupełnie inaczej. Teraz jak zadałeś to pytanie, to przypomniało mi się, jak moja żona Ewelina kupiła mi na gwiazdkę książkę Życie pszczół i dodała tam swoją dedykację. Jeśli będziesz robił to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. To nie do końca jest tak. Powiedziałbym, że jeżeli robi się to, co się naprawdę kocha, to można pracować bardzo dużo i czasami trzeba z tym uważać. A odpowiadając krótko na pytanie, czy to jest dla mnie pasja, na pewno jest to pasja. Sprawia mi to niesamowitą frajdę. W takim okresie jak teraz, kiedy ten sezon pszczelarski się już kończy, jestem już trochę i zmęczony i czekam na ten moment, kiedy będzie można trochę odetchnąć. Ale ja wiem, że przyjdzie październik i przyjdzie listopad i zgodzi się ze mną na pewno wielu pszczelarzy. To jest dla nas pszczelarzy bardzo trudny czas. My wtedy po prostu bardzo tęsknimy i bardzo cierpimy, że nie możemy pospędzać z pszczołami tyle czasu, ile spędzamy teraz.
2: No ja widzę, że też pszczoły relaksują. Dobrze o tym myślę?
3: Tak, pszczoły relaksują i tak naprawdę jak zaczynałem swoją przygodę z pszczołami, to taki trochę miał być cel tej pasieki, żebym ja wrócił z pracy i usiadł przy tych ulach, popatrzył sobie, jak one latają i się zrelaksował. Nawet teraz, jak siedzimy, pewnie się ze mną zgodzisz. Ten szum, to bzyczenie, które słychać w tle, ma taką częstotliwość, że jak przychodzi, wygasza się ten sezon pszczelarski właśnie pod koniec sierpnia i we wrześniu. Ja tutaj mogę godzinami leżeć w tym hamaku, patrzeć na pszczoły i to mi się nigdy nie znudzi.
2: Nie wróciłbyś do tego starego życia?
3: Nie, kocham to, co lubię.
2: A jeśli chodzi o smaki miodów, to już będzie ostatnie pytanie w tej rozmowie. Smaki miodów, bo my mamy tu okazję spróbować miodu gryczanego, miodu wielokwiatowego, o ile dobrze pamiętam. No i zdecydowanie te nuty smakowe są zupełnie inne, ale to oczywiście tylko dwa rodzaje miodu. Od czego zależy ta nuta smakowa danego miodu?
3: Zależy od nektaru, z którego pszczoły, na który pszczoły aktualnie latają. I jeśli chodzi o grykę, gryka rzeczywiście ma bardzo specyficzny smak. I to ściśle ten smak miodu wynika po prostu z nektaru gryki. Lipa ma bardzo słodki i aromatyczny z kolei nektar, więc to tak odpowiadając krótko, ten smak i aromaty miodu wynikają z tego, na jakie rośliny latają pszczoły.
2: My zostajemy w naszym słodkim, miodowym klimacie. Mam nadzieję, że udaje nam się Państwu przekazać trochę tego rytmu slow, który tutaj mamy, takiego powolutku, powolutku, nieśpiesznie, w rytmie przyrody, w rytmie natury, no i w tych pięknych warunkach i atmosferycznych i w pięknym otoczeniu także rodzinnym, bo my się tutaj czujemy zupełnie jak w domu. Tomasz Siembida, właściciel Pasieki 4 Pory Miodu, dziękujemy Ci Tomku bardzo za tę gościnę, no i zostajemy z Tobą jeszcze. Ja skorzystam sobie z hamaka, na którym jest bardzo przyjemnie.
3: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Ale masz słodkie skarpetki.
2: A, no w Garfielda.
1: Słodziutkie.
2: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
1: Mają swoje radio.
2: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
1: Ale my mamy słuchaczy.
2: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
1: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
2: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
1: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
0: Po reklamie.
3: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
4: Już ponad 30 tysięcy podpisów za referendum mającym odwołać prezydenta Warszawy. Taką liczbę deklaruje stołeczna operacja referendalna zmierzająca do odwołania Rafała Trzaskowskiego. Podpisy będą zbierane do 28 września. W sobotę początek remontu torowiska na ulicy Puławskiej. Od pętli metro Wielanowska do pętli Wyścigi. Zamknięty będzie pas przy torowisku, a buspas zostanie tymczasowo zlikwidowany. Prace potrwają do końca listopada. To od soboty aktualnie występują utrudnienia w kursowaniu linii 1, 3 i 4. Kursy tramwajów mogą być utrudnione z przyczyn technicznych w rejonie zespołu przystankowego. Zbliżają się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Najwięcej będzie się działo w weekend w Warszawie i w powiecie wołomińskim, ale pierwsze uroczystości już jutro w Ząbkach. Rozpoczną się o 9:00 mszą świętą w kościele Świętej Trójcy. Stołeczne ZOO świętuje Dzień Słonia. To okazja, aby bliżej poznać warszawskie słonie, Fryderykę, Bubę i Leona oraz dowiedzieć się więcej o życiu i ochronie gatunku. Na teraz to już wszystko. Zapraszam za pół godziny na wiadomości Radia Warszawa.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Robi się coraz cieplej, ja już swoją bluzę zdjąłem i na słonku jest naprawdę super miło i nie widzę ani jednej chmury na niebie, tak jest przynajmniej w Michałowie.
1: Moja perspektywa też podpowiada, że ani jednej chmury na niebie nie ma, nie widać. Widać za to napój, jest to lemoniada z dodatkiem miodu. Takie smakołyki tutaj mamy, 24 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach, a w weekend jakby kto pytał, to nawet upalnie, około 30.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Budzimy stolicę
5: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Pani Dorota Franczak, sąsiadka państwa Siembidów, razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
1: Jak pani się dowiedziała, że ule będą w sąsiedztwie, to pani się ucieszyła? Czy pani sobie pomyślała, jakieś pszczoły tu będą mnie gryźć, przylecą i będzie niemiło? Nie chcę, żeby były te ule.
2: Nie, nigdy taka myśl nie przyszła mi przez głowę. Cóż, nawet nie było takiej myśli, że któraś może ugryźć. Raczej w stronę sympatii do zwierząt, w ogóle kocham zwierzaki, więc nie przyszło mi to nigdy do głowy.
1: No my tutaj w sobie stoimy już od dłuższego czasu. Pszczółki przylatują, tak jak pan Tomasz mówił w rozmowie, że no, sobie patrzą i odlatują i nic się nie dzieje, więc to jest całkowita prawda. My tego doświadczamy właśnie teraz podczas tego programu.
3: A tak naprawdę jesteśmy jakieś 2 metry od najbliższego ula i tych pszczół jest tutaj naprawdę dużo. A jeszcze panią chciałam zapytać o to, jak ta obecność pszczół z pani perspektywy wpłynęła na najbliższą okolicę? Czy widać, że tych pszczół jest więcej?
2: Zdecydowanie tak, jest ich więcej. Ja zauważam je w swoim ogródku i tak naprawdę zmieniły też moje myślenie i podejście do tego, co powinno być w ogrodzie. Zmieniłam trochę kwiaty. Poza tym, które kocham, dosadzam jeszcze te, które sprzyjają pszczółkom. Że mam dużo drzew, krzewów owocowych, bardzo lubię je, kiedy do mnie przylatują i nauczyłam się nawet je odróżniać.
3: Czy pani, a no właśnie, odróżniać pszczoły?
2: Tak, tak, zdecydowanie. Jak zaczęły...
1: Jak pani to robi?
2: To dzięki sąsiadom. Sąsiedzi pokazali, jak wyglądają, ponieważ ja w ogóle pochodzę z Warszawy, mieszkam tu od niedawna, więc troszeczkę też i wczytałam się i sąsiedzi też pokazali mi, jak wyglądają ich pszczółki i teraz już wiem, że to są moje sąsiadki, jak przylatują. Dbam o nie, staram się też w upały poidełka wystawiać, tak jak sąsiedzi mówią, kamyczek, patyczek, żeby się nie potopić. Piły. No skoro są sąsiadami, to trzeba nie dbać.
1: Ale jaka wspaniała sąsiedzka współpraca, bo tutaj są pszczoły, pani ma nektar, który jest pszczołom potrzebny, czyli no, można powiedzieć, że tu cała okolica współpracuje, tutaj piękny, wspaniały i smaczny miód, którym się zajadamy od rana, powstał.
2: Zgadza się, no to nie właśnie nie tylko to, ale no ja również korzystam z tych dobrodziejstw od sąsiadów, zakupuję miód, jest naprawdę cudowny. Naprawdę cudowny, polecam serdecznie.
3: A jeszcze o te kwiaty, które są odpowiednie i dobre, korzystne dla pszczół, chciałam panią zapytać, bo być może ktoś, kto właśnie ma jakiś swój przydomowy ogródek, teraz pomyślał, o, to może ja bym zrobił coś w ogródku, co by sprawiło, że więcej pszczół będzie do mnie przylatywać. Co to są za kwiaty?
2: Ja na pewno postawiłam na dużą ilość jeżówek. Są, nie dość, że są przepiękne, są bylinkami, to jeszcze widzę, że pszczółki bardzo chętnie na nie siadają. Na pewno szałwia, przepięknie kwitnie całe lato. Na pewno drzewa owocowe. No wtedy, kiedy zakwitają jabłonie, to jest ich cała masa. Jeżeli nauczyłam się też kosić inaczej trawę przy sąsiedztwie pszczółek, zostawiam miejsca, gdzie kończyna kwitnie, zostawiam miejsca, gdzie są kwiatki, nie koszę tej trawy bardzo nisko ziemi, no żeby dać im też coś, żeby sobie pojadły.
3: A jeśli chodzi o takie poidełko dla pszczół, jak je przygotować?
2: Ja wystawiam podstawki pod kwiatki w takie duże upały, no nie tylko dla pszczół, ale również i dla ptaków, ale właśnie w te podstawki nalewam niewielką ilość wody, sprawdzam w ciągu dnia, czy ona jest, wkładam kamyczki, wkładam patyczki, żeby się nie potopiły.
1: Bardzo pani dziękujemy za obecność. Pani Dorota Franczak, sąsiadka państwa Siembidów i sąsiadka tej pasieki, która jest tu obok nas. Bardzo dziękuję.
3: Pani ulubiony miód?
2: Mój ulubiony miód to jest nawłociowy. A w ogóle, jeśli mogę jeszcze 2 słowa, to jestem bardzo dumna, że mam takich sąsiadów. W ogóle to jest cudowna sprawa, że młodzi ludzie mają taką pasję i robią coś naprawdę
1: sąsiedzi
2: super.
1: Sąsiedzi się uśmiechają. Bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia.

0: snow until my chariot takes me home.
1: Trasa S7, Czosnów, Palmiry, Dziekanów Leśny, tutaj roboty drogowe, więc utrudnienia w obu kierunkach, ale na S7 z Łomianek, konkretnie z Burakowa, będziemy na Młociny jechać w korku, ale później ten korek przed mostem Stefana Grota Roweckiego też się korkuje, zresztą cały most też.
2: Południowa obwodnica Warszawy, jeżeli jedziecie na Poznań czy Łódź, na wysokości Ursynowa, tutaj roboty drogowe i też na szczęście niewielkie, ale jest korek w kierunku Wilanowa, na wysokości Wilanowa dokładnie się zaczyna. Ciasno także wciąż w Alejach Jerozolimskich, jeżeli jedziecie w kierunku centrum Warszawy, na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską także nieco ciaśniej. Ciaśniej zaczęło robić się również w Alei Prymasa Tysiąclecia i tutaj ten korek już niestety coraz większych rozmiarów.
3: Radio Warszawa.
4: Dobrze słuchać. Wow.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 11 minut będzie godzina 9. Teraz razem z nami Marta Dzieniszewska, sąsiadka państwa z Siembidów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ze wsparciem Wojtka, witaj.
3: Dzień dobry.
1: Jak się żyje wokół pasieki?
2: Cudownie. Uwielbiam energię tego miejsca, uwielbiam mieszkańców Michałowa. Naprawdę mamy tutaj świetną ekipę. Pszczółki przylatują do nas, bo staram się mieć dużo roślin, które przyciągają pszczoły. I kocimiętkę, i lawendę, i liatrę kłosową, i szałwie. To wszystkie rośliny są takie miododajne, także dużo mamy pszczółek, dużo do nas przylatuje.
1: Czyli tutaj też współpraca sąsiedzka ma miejsce?
2: Jak najbardziej. Generalnie my tu się bardzo wszyscy wspieramy, lubimy. Organizujemy wspólnie pikniki dla dzieci i takie nasze rodzinne. Także to fajnie wszystko funkcjonuje i dobrze nam się tu mieszka.
1: Miód to nie tylko jedyny produkt pszczeli, bo pani też taką ma ramkę ze sobą, która pięknie pachnie. I cóż to takiego?
2: To jest węza pszczela, zrobiona właśnie z pszczelego wosku. Węzę wtapia się w ramki i na tym pszczoły budują dalej komórki i wypełniają je miodem. Węza pięknie pachnie woskiem i muszę powiedzieć, że to jest zapach mojego dzieciństwa, bo mój dziadek był pszczelarzem, mój dziadek Józef. Zresztą Wojtek ma na drugie Józef. A tak się złożyło, że tak się zaprzyjaźniliśmy z Eweliną i z Tomkiem, że Tomek finalnie jest chrzestnym naszego Wojtka.
1: Wojtek, a ty chciałbyś tradycje jakieś pszczelarskie kontynuować, które w rodzinie były zapoczątkowane?
3: No bym mógł, bo podoba mi się to, nie mówiąc.
1: No to super. Pani Marto, bardzo dziękujemy. Pani Marta i Wojtek, sąsiedzi, bardzo wam dziękujemy za obecność.
2: Dziękuję.

0: Za minutę będzie dziewiąta. Weronika będzie podróżować po pracowni, po leśnej pasiece, ale my cały czas jesteśmy też w pasiece 4 pory miodu. Za chwilę wiadomości.
1: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
0: Jest dziewiąta, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Polacy coraz gorzej oceniają wymiar sprawiedliwości. Nie ustają napięcia na linii USA-Iran. Pogoda dokonała zniszczeń przy muzeum w Opinogórze. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. 61% badanych źle ocenia działanie wymiaru sprawiedliwości, a dobrze o jego funkcjonowaniu wypowiada się 26% ankietowanych. Wynika z sondażu CBOS. Najwięcej badanych, 38%, jako największy problem wskazało przewlekłość postępowań. Dane pokazują, że ocena polskiego wymiaru sprawiedliwości pogorszyła się względem 2022 roku.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Donald Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. Iran twierdzi natomiast, że ten szlak żeglugowy pozostanie zamknięty, jeżeli Amerykanie nie zgodzą się na warunki Irańczyków. Tymczasem amerykańskie wojsko ostrzelało wczoraj w cieśninie Ormus statek pływający pod banderą Panamy, który próbował przełamać amerykańską blokadę. Sytuację z Abu Zabi obserwuje Tomasz Sajewicz.
8: Załoga miała wielokrotnie ignorować ostrzeżenia amerykańskiego wojska. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych od tygodni blokuje wejście do cieśniny Ormus. To element nacisku na władze w Teheranie, które nie zgadzają się na bezwarunkowe otwarcie cieśniny Ormus. Udrożnienie szlaku Iran wciąż uzależnia od spełnienia przez USA szeregu warunków, m.in. wypłaty reparacji wojennych i zgody na pobieranie przez Iran opłat za pokonanie cieśniny. Donald Trump deklaruje, że USA nie zgodzą się na takie żądania. Choć irańskie władze twierdzą, że są coraz bliższe zawarcia porozumienia o warunkach żeglugi z Omanem, nic nie wskazuje na to, że newralgiczny szlak zostanie w najbliższym czasie otwarty. W ostatnich dniach ponownie zmalała liczba statków, które przepuszczane są przez cieśninę. W poniedziałek było ich 8. Przed wojną przez cieśninę Ormus przepływało dziennie ponad 140 jednostek.
6: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej ucierpiało w wyniku wichur, do których doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Wprowadzono zakaz wstępu do muzealnego parku. Trwa szacowanie strat. Marszałek Adam Struzik w mediach społecznościowych zapowiedział, że samorząd województwa zrobi wszystko, by uratować ten teren.
9: Doszło do znacznych uszkodzeń w parku. W tej chwili trwa szacowanie strat, usuwanie wiatrołomów. Oczywiście zaangażujemy nasze środki, aby uratować to, co będzie można uratować, ewentualnie uzupełnić poprzez nowe nasadzenia. No to jest cenny, bardzo zabytkowy park i robimy wszystko, żeby go uratować.
6: Muzeum znajduje się w... Muzeum znajduje się w Opinogórze Górnej w powiecie ciechanowskim, gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich. W jego skład wschodzi kilka obiektów i park. Lotnicy z bazy w Krzesinach od tygodni przygotowują się do warszawskiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Piloci samolotów F-16 trenują w Powidzu, gdzie szlifują współpracę z załogami innych maszyn. To ostatnie dni przygotowań do wojskowej defilady. Za kilka dni zobaczymy efekty ćwiczeń, mówi kapitan Sonia Popko z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
10: Przeloty pokazują tutaj akurat... akurat w formacjach, więc to troszeczkę inaczej wygląda. Będzie nas więcej. Połączone loty z innymi samolotami, które również wezmą udział. Więc tutaj bardziej chodzi o synchronizację tego przelotu, ale tak naprawdę to jest nasza codzienność.
6: W sobotę nad Warszawą będzie można zobaczyć w powietrzu kilkadziesiąt maszyn. Będą to śmigłowce i samoloty różnych typów, które pojawią się na niebie w różnorodnych kluczach. A dziś poranek z Radiem Warszawa budzi Państwa z pasieki w podwarszawskim Michałowie. Właściciel gospodarstwa Tomasz Siembida na naszej antenie radził, co zrobić, gdy usiądzie na nas pszczoła.
11: To wywołuje odrobinę stresu, natomiast najprostszym rozwiązaniem, sposobem to jest zignorować, nie machać energicznie rękami. Ona przyleciała po to, żeby sobie tam coś sprawdzić, za chwilę odleci.
6: Poranek z pasieki potrwa do godziny 10.
0: Słonecznie, pięknie i cudownie, i bezchmurne niebo. Teraz 18 stopni w Michałowie, 20 w Warszawie. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy na termometrach 22-23 stopnie. Żadnego deszczu nie będzie. I to cała seria słonecznych dni przed nami. Weekend już będzie upalny. Ciśnienie w normie, więc nie powinniśmy dzisiaj na samopoczucie narzekać.
1: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: 5 Karpinie, minut po godzinie 9. I tak, 18. Weronika
12: 18,
0: już jest
12: tak,
0: pracowni.
12: I żadnej chmury
0: w pracowni.
12: Nadal.
0: Razem z Tomaszem Siembidą. Co tam, jakie masz pierwsze wrażenia, jak oglądasz, co tam jest?
12: Bardzo dużo pojemników, które mają pojemność 520 litrów. Jest też bardzo dużo słoików, mniejszych, większych, i w powietrzu unosi się zapach miodu. Tak jakbyś był zanurzony w takim jacuzzi z miodem. O, tak się czuję.
0: No to będzie bardzo sympatycznie. Już za chwilę będziesz opowiadać w rozmowie, co w tym miejscu się znajduje i co powstaje. No ale też pamiętamy o tym, że na Podlasiu, w Anusinie, koło Siemiatycz nad Bugiem, też jest całkiem przyjemnie. I tam właśnie Państwa chcemy wysłać. Dwuosobowy pobyt na dwa noclegi jest do wygrania. W pobliżu Milejczyce, Drohiczyn, wiele innych ciekawych miejsc, regionalne, pyszne jedzenie najwyższej jakości. Folwark
12: chcemy
0: Księżnej
12: tam was
0: Anny.
12: Zaprosić.
0: Tak jest. A tak, co trzeba zrobić, żebyśmy tam mogli kogoś wysłać?
12: Wystarczy, że wyślecie SMS-a. Te SMS-y wysyłajcie już teraz. Rozwiązanie naszej zabawy w najbliższy piątek po godzinie 14. SMS na numer 7248 7248. W treści wpisujecie rw. Swoje imię i nazwisko i hasło Podlasie. Piątek po godzinie 14. Rozwiązanie naszej zabawy i wtedy wyślemy was do tego cudownego miejsca. Teraz zapraszamy. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska, 2.46 za SMS-a. Ja jestem już ciekaw, co w pracowni się znajduje.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Halo, halo, stolica i okolica, tutaj pracownia, gdzie powstaje miód, pracownia, do której trafia, no właśnie, co, jak, co tu się w ogóle dzieje, o tym będzie opowiadał Tomek Siembida. My jesteśmy w pracowni w Karpinie, to jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: I opowiedz mi, zobacz, ja się nie pomyliłam z tym jacuzzi, co Jarkowi opowiadałam, że tutaj jest takie jacuzzi, tam jest miód w środku, bo chcę Państwu opisać, co to jest taka wielka balia, jak to nazwać prawidłowo?
2: To jest miodarka, w której wirujemy ramki z miodem. Ramki z miodem trafiają do tej wirówki po tym, jak przywieziemy ramki do pracowni z pasieki. Odsklepimy te ramki tak, żeby ten miód, który jest zmagazynowany w ramkach, mógł pod wpływem siły odśrodkowej wypłynąć z plastrów. Do tego służy właśnie ta wirówka, która kształtem trochę przypomina balię albo jacuzzi. Następnie miód z tej miodarki trafia do odstojników, których musi spędzić najlepiej dobę lub dwie, tak żeby wszystkie zanieczyszczenia, które nie zatrzymały się na sitach, żeby wypłynęły na górę. I następnie w naszej pasiece taki miód bezpośrednio trafia do słoików i krystalizuje u nas w słoikach.
1: I tam widzę magazyn wielki z miodami.
2: Tak.
1: Ile ich tam jest? Wiesz, ile masz kilogramów miodu tam?
2: Trochę wiem. Tak, słoików jest kilkaset różnych rodzajów, różnych odmian. I tutaj jest nasz główny magazyn miodowy.
1: Tomku, o czym trzeba pamiętać, żeby nie popsuć tego pszczelego produktu, bo domyślam się, że miód to też jest towar delikatny.
2: Tak, jest to towar bardzo delikatny. O czym należy pamiętać? Należy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim nie poddawać miód wysokiej temperaturze przez długi czas. Wiadomo, jeżeli ktoś lubi miód płynny, można go delikatnie podgrzać, nie przekraczając temperatury najlepiej 39 stopni, żeby go delikatnie upłynnić, ale nie powinniśmy tego robić w sposób długotrwały.
1: A czy jest coś takiego, że patrzysz na miód i od razu widzisz na ramkę, patrzysz na ramkę i od razu wiesz, o, to będzie dobry miód. Tylko jaki jest ten etap, kiedy już jesteś w stanie stwierdzić, że to będzie super miód?
2: Przede wszystkim, jeżeli ramki są zasklepione, jest to znak, że pszczoły już wiedzą, że miód jest dojrzały, czyli odparowały wodę z nektaru, który przyniosły do ula. I ta graniczna wartość to jest 18% zawartości wody w miodzie. Wtedy pszczoły zasklepiają te komórki i my wiemy, że ten miód jest dojrzały.
1: Jaka jest granica między technologią, która ułatwia produkcję miodu, a taką ingerencją, która by ten miód mogła popsuć? I moglibyśmy powiedzieć, to już nie jest naturalny miód. Gdzie dla Ciebie ta granica przebiega?
2: Ta granica u mnie przebiega, można powiedzieć, właśnie w podgrzewaniu i działaniem na miody wysoką temperaturą, tak żeby ten miód nie był w stanie skrystalizować. A drugi taki proces to jest nadmierna filtracja miodu, która pozbywa miód właśnie tych aromatów, przede wszystkim pyłków roślin, ale też aromatów miodowych, woskowych i propolisowych.
1: W samej nazwie Twojej pasieki, cztery pory miodu, jest ta sugestia, że rytm życia pszczelarza, rytm życia pszczół jest podporządkowany rytmowi natury. Czy rzeczywiście jest tak, że to pora roku decyduje o tym, co trafia do słoika?
2: Tak, tak jest. I pszczelarze ogólnie, ja również, czekamy na wiosnę z utęsknieniem, żeby przede wszystkim poobserwować, jak pszczoły latają. Potem zbierają te pierwsze wiosenne miody, które charakteryzują się jasnym kolorem. Następnie mamy miody letnie, które ciemnieją coraz bardziej, aż po późne lato, kiedy mamy miody spadziowe, gryczane i spadziowe, i to są wtedy miody bardzo ciemne. Wchodzimy następnie w jesień, kiedy mamy do czynienia z miodem nawłociowym, który trochę się wyłamuje z tej tendencji coraz ciemniejszego miodu w miarę upływu sezonu pszczelarskiego, ale miód nawłociowy jest wyjątkowy.
1: Tomek Siembida, my zmieniamy już lokalizację, dobrze mówię?
2: Tak, jedziemy za chwilę do Pasieki Leśnej.
1: Ale Jarek cały czas na miejscu, myślę, że korzysta z dobrodziejstw hamaka, więc za chwilę usłyszycie Jarka Wydrę, a my jedziemy dalej, żeby zwiedzać te miejsca, gdzie powstaje miód i gdzie można więcej o miodzie się dowiedzieć.

0: Trasa S8 między Michałowicami a Nowymi Grocholicami w kierunku węzła Opacz. Tutaj korek, który wynika z prac drogowych, ale mamy też utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Dla kierowców też są utrudnienia. To wszystko z powodu zdarzenia drogowego, do którego doszło na placu Konstytucji. I tramwaje, które mogą mieć problemy i kursować niezgodnie z rozkładem jazdy, to 4, 15, 16, 17, 18, 36 i 76.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Hej Ania, słyszałam, co się stało i modlę się za ciebie. Jestem z tobą. Będzie dobrze. Pamiętaj, Bóg jest dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Weronika zmierza do Leśnej Pasieki razem z Tomaszem Siembidą, a ja jestem z Eweliną Siembidą, czyli z żoną pana Tomka. Wspólnie państwo prowadzą pasiekę Cztery Pory Miodu. Czy pani wspierała tę decyzję, żeby zostawić te wielkie korporacje i tutaj zająć się pszczołami, a może pani nawet była inicjatorką? Jak to było?
2: Dzień dobry państwu. Takie pytanie wymaga ode mnie cofnięcia się troszeczkę w czasie. Na początku to była hobby, pasja i traktowałam to bardzo tak po prostu jako taki oderwanie się męża po pracy, żeby mógł się zająć czymś, odpocząć. Natomiast w momencie, kiedy zaczął myśleć o tym troszeczkę poważniej, no wiadomo, były pewne obawy, ale też widziałam wielką determinację u niego. I byłam zdania, że trzeba wspierać męża, bo widziałam, że wie, co robi, wie, dokąd chce zmierzyć, ma jakiś obrany cel, kierunek i tak to się tam toczyło.
1: Ale z pewnością mogła pani swoją fachową wiedzą też wspierać tę pasiekę i rozwój tego miejsca.
2: Zgadza się. Ukończyłam studia rolnicze na SGGW. Specjalizowałam się w ochronie środowiska i tak też pracuję obecnie w tej dziedzinie dzisiaj. I nie ukrywam, że nasza pasieka to jest pracuję na wielu takich płaszczyznach i ja bardzo wspieram i bardzo mnie pochłania ta strona edukacyjna pasieki. I wspieram też męża, jeżeli chodzi o taką działalność informacyjną, prowadzę media społecznościowe. Bardzo lubię robić zdjęcia, więc mnóstwo moich zdjęć widać na portalach, na stronie internetowej.
1: Ale nasi goście, którzy tutaj byli w naszym programie, tę działalność edukacyjną kilkukrotnie podkreślali, to już wiemy, czyja to zasługa.
2: Zgadza się. Współpracujemy z przedszkolami, prowadziliśmy warsztaty w wielu szkołach, przedszkołach, tutaj lokalnie, w gminie, ale też w powiecie, w Warszawie kilka razy byliśmy. Widzę dużą taką w dzieciakach motywację, zainteresowanie, to jeszcze bardziej nakręca do takich działań edukacyjnych.
1: A czy pojawiają się różnice zdań co do tego, jak przyszłość pasieki powinna wyglądać, co zrobić w danym momencie?
2: Wiadomo, to chyba jak w każdym biznesie, czy pasji, czy takiej pracy, wspólnym prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, są pewne priorytety. Czasami mamy odmienne zdanie, ale chyba tak jest w każdym domu.
1: I kto wtedy stawia na swoim?
2: Czasami to wymaga wielokrotnych rozmów, kończymy temat, wracamy po kilku godzinach, może kilku dniach i zawsze dochodzimy do jakiegoś, wypracujemy jakieś rozwiązanie. Natomiast takie decyzje co do tego, w jakim kierunku ma się rozwijać pasieka, jeżeli chodzi o samoorganizację pasiek, to tym zajmuje się Tomasz. Ja tak bardziej właśnie wspieram w tych dziedzinach, o których powiedziałam, edukacyjnych, informacyjnych. Wiadomo, że też jako kobieta to jakoś takie poczucie estetyki mam trochę inne i tutaj też on oczekuje takiego mojego wsparcia, żeby tutaj w takich kierunkach go wspierać.
1: Który moment daje najwięcej satysfakcji podczas tych czterech pór, które są zawarte w nazwie pasieki? Nie wiem, wirowanie, czy patrzenie, jak te pszczółki sobie latają, czy przygotowywanie. Który ten moment jest taki najbardziej ciekawy dla pani?
2: Tak jak się zastanowię, to wszystkie po trochu. Tu nie można tego jakoś tak wybrać najfajniejszego momentu, bo jest ich bardzo wiele i wszystkie są równie mocno fajne do przeżywania. Natomiast takim wyczekiwanym na pewno momentem jest pierwszy wylot pszczół na wiosnę, ponieważ one jesienią zawiązują kłąb zimowy. i kilka miesięcy jesteśmy bez nich. I to takie oczekiwanie na ten pierwszy dźwięk, pierwszy taki bzyk wiosenny. To wiosenne to często się w lutym już dzieje, kiedy mamy jakiś taki cieplejszy dzień, luty, marzec, i one wylatują. To ten pierwszy taki oblot to jest takie bardzo fajne wrażenie i takie długo wyczekiwane.
1: Ewelina Siembida, a gdzie zmierza mąż Tomasz? Do leśnej pasieki. Stamtąd Weronika już za chwilę Państwu opowie, co tam się znajduje.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
3: Jest 9:30. Wiadomości z życia kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Aż z Helu, Gdańska, Białego Stoku, Torunia, a także z Sandomierza, Gorzowa, Zielonej Góry i Olsztyna na Jasną Górę dotrą dziś piesze pielgrzymki. Przyjdą też te mniej typowe, jak nauczycielskie warsztaty w drodze, czy pielgrzymka młodzieży i rodzin różnych dróg i kultur. Od juniora do seniora łączy nas miłość do Maryi i jej syna, podkreślają ci, którzy wybierają pielgrzymkę do Częstochowy.
4: Jestem po raz pierwszy na pielgrzymce na Jasną Górę. Przyszłam tutaj, ponieważ odczuwałam potrzebę serca. To trzeba przeżyć, trzeba przejść tą trasę, dojść tu o sile własnych nóg. Pokazało mi to, jak silna jestem i wytrwała oraz, że mogę wszystko z tym, który mnie umacnia.
5: Przede wszystkim w tym świecie nam jest potrzeba dobra, żeby ten świat choć o pół promila był lepszy, to jeżeli będziemy uczestniczyć w takich pielgrzymkach jak ta, to się stanie. Zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi, bo od tego, jacy oni będą, zależy, jaka będzie Polska i jaki będzie świat.
3: Regionalne tradycje bardzo mocno kultywują Kaszubi, którzy maszerują przez Polskę 19 dni w stroju, śpiewie i języku, wyrażając miłość do swej małej ojczyzny i do Matki Bożej. Dotrą na Jasną Górę dziś po południu.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Rozbroić technikę, służyć pokojowi, polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia Leona XIV na 60. Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia.
7: Papież zwraca uwagę na odpowiedzialność polityków oraz zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji militarnych. Zachęca ludzkość do promowania godności osoby ludzkiej i budowania pokoju, poczynając od rozbrojenia techniki. Papież przypomina słowa swojej encykliki: nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie porozumień, które będą chronić zasady humanitarne wszędzie tam, gdzie chodzi o życie ludzi i współistnienie narodów. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz odwiedził żołnierzy pododdziałów pieszych ćwiczących przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak słyszymy w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, ordynariusz obejrzał przemarsz, a następnie zwrócił się do żołnierzy, dziękując za pełnienie służby.
8: Można powiedzieć, że to, co się wydarzy 15 sierpnia, to jest coś wyjątkowego, to jest taki fajerwerk, ale codzienna służba wymaga od Was poświęcenia, wytrwałości, sumienności, wyrzeczenia i za tego ducha służby gorąco Wam dziękuję.
3: Biskup zapowiedział także mszę świętą w intencji żołnierzy i ich rodzin. Odprawił 15 sierpnia o 8 rano w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Kapelani modlą się za żołnierzy nie tylko od święta, zapewnił.
8: Że jako biskup polowy, jako kapelani Wojska Polskiego otaczamy Was nie tylko raz do roku, ale częściej, codziennie naszą modlitwą. Życzę Wam dużo sił fizycznych i duchowych potrzebnych do służby Wojsku Polskim.
3: Ordynariat Polowy Wojska Polskiego składa się z 76 parafii, w tym 17 wojskowo-cywilnych.
6: To się dzieje w Kościele.
3: Już jutro rozpoczynają się obchody rocznicy cudu nad Wisłą w diecezji warszawsko-praskiej. O godzinie 9 przy świętej w kościele świętej Trójcy w Ząbkach będzie przewodniczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Po liturgii zaplanowano apel poległych i złożenie kwiatów przy pomniku w obronie poległych w obronie ojczyzny w sierpniu 1920 roku. O 18 w konkatedrze na warszawskim Kamionku będzie sprawowana msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Jacka Grzybowskiego. O tej samej godzinie rozpocznie się też msza święta w katedrze warszawsko-praskiej w piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Henryka Hozera. Tej modlitwie będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Liturgia będzie transmitowana na naszej antenie.
9: Trochę wiaterku się pojawia, ale cały czas jest bardzo przyjemnie. W Warszawie 21 stopni, w Michałowie, w którym się znajdujemy, 19 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach. Zobaczymy 22-23 stopnie, żadnego deszczu nie będzie. Trochę chmur po południu, ale zupełnie niegroźnych. Ogólnie piękny, słoneczny dzień z ciśnieniem, które nie powinno dawać nam się we znaki.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Państwo mogą pomyśleć, że my trochę naciągamy rzeczywistość, że się tak przemieszczamy ciągle, ale to jest prawda. Słuchajcie, zobaczycie to na zdjęciach. W tym momencie jesteśmy dokładnie w lesie. I to nie jest przenośnia, tylko to jest dosłowne miejsce. Tomasz Siembida ponownie razem z nami zabrał nas tym razem do swojej leśnej pasieki. To rzeczywiście jest las. Cześć Tomku, jeszcze raz.
2: Cześć ponownie, tak. Jesteśmy w jednej z naszych leśnych pasiek.
1: Co tutaj się dzieje? Bo ponownie widzę ule, jeżeli możemy je policzyć, to podpowiedz mi, czy ul stoi na ulu, czy taka jedna duża budka to jest cały jeden ul, czy tu jest ich kilka?
2: Taka jedna duża budka to jest jeden ul i jedna rodzina pszczela.
1: Około metra wysokości ma taka budka, czyli mamy tutaj 7 rodzin pszczelich, o ile dobrze liczę?
2: 8. 8, tam jeszcze są 3.
1: No i dlaczego właśnie w tym miejscu te ule, co to zmienia przy produkcji miodu?
2: Pasieki leśne to są moje ulubione pasieki. Miód z tych pasiek jest niezwykle aromatyczny. Na początku sezonu mamy z tych pasiek miody wielokwiatowe. I im dalej wchodzimy w sezon pszczelarski, to pojawiają się miody spadziowe. I taki miód pozyskaliśmy również z tej pasieki. A teraz wchodzimy w okres kwitnienia na Włoci, która tutaj nieopodal rośnie, więc spodziewamy się też miodu nawłociowego.
1: Czy to, że jest tutaj kilka tych uli, że są pszczoły, czy to oznacza dla tej okolicy lepsze zapylanie?
2: Na pewno rośliny, które rosną w podszyciu tego lasu, będą miały lepsze warunki do zapylenia. Ale jakby dla nas pszczelarzy główny zysk to jest taki, że ten miód będzie niezwykle aromatyczny. Mamy tutaj bardzo dużo kruszyny. Miód z dodatkiem nektaru kruszynowego jest przepyszny, ma bardzo fajne takie aromaty, dla mnie anyżowe, jak dla mnie najfajniejsze pasieki to właśnie pasieki leśne.
1: Oczywiście o pszczołach mówimy jako o zapylaczach, ale nie są to jedyne zapylacze. Jak wygląda współpraca pszczół, a może ich raczej współistnienie z trzmielami, murarkami albo innymi dzikimi zapylaczami? Czy są jakieś kłótnie między nimi? Widzisz jakieś spory?
2: Wręcz przeciwnie, dosyć częstym obrazkiem jest, jak na jednej roślinie widzę trzmiela i nieopodal na tej samej roślinie kręci się pszczoła, więc jak najbardziej to jest symbioza.
1: A co dzisiaj dla pszczół jest największym zagrożeniem? Pestycydy, choroby, pasożyty, a może zmiana klimatu?
2: Według mnie to, co ja obserwuję w pasiekach i na podstawie rozmów z innymi pszczelarzami, to zdecydowanie pasożyty. Dzisiaj największym zagrożeniem dla pszczół jest waroza, czyli varroa destructor, i to z tym pasożytem musimy toczyć największą walkę.
1: Jak to zrobić, żeby w takim miejscu móc postawić swój ul?
2: Trzeba zgłosić się do nadleśnictwa, na terenie którego znajduje się las, gdzie chcielibyśmy posadowić pasiekę. Trzeba się skontaktować z nadleśnictwem, podpisać umowę, następnie z umową umówić się na odbiór z leśniczym, podpisać protokół zdawczo-odbiorczy i wówczas możemy cieszyć się własnym miodem z pasieki leśnej.
1: I można się wtedy tak szeroko uśmiechać, jak Tomek się tutaj uśmiecha. A ja jeszcze powiem Państwu, że znaleźliśmy tutaj takie niezwykłe, absolutnie niezwykłe kwiatki, które na jednym kwiatostanie mają kwiatki i fioletowe, i żółte. Oczywiście nazwy zapomniałam, bo jest dosyć skomplikowana, ale to, co też zwróciło moją uwagę, że tutaj temperatura od razu się zmieniła. Na polu trochę cieplej, a w lesie bardzo przyjemny chłodek.
2: Tak, przyjemny chłodek i pasieki leśne również z tego powodu są moim ulubionym miejscem. Planując wizyty na pasiekach przed południem, wtedy kiedy jest jeszcze chłodno, robię przeglądy na pasiekach na otwartej przestrzeni. A później, kiedy się robi coraz już cieplej, przemieszczam się do pasiek leśnych, gdzie można skorzystać z tego cienia.
1: Ja Ci dziękuję bardzo za tą naszą wyprawę. Chyba wracamy do miejsca tego naszego pierwszego, czyli tam, gdzie znajduje się cała siedziba pasieki. Ile stąd mamy czasu, żeby dotrzeć?
2: 10 minut.
1: Tomek Siembida, no to Jarek, zmierzamy w Waszym kierunku po to, żebyście całego miodu nie zjedli, który tam jest u Was.

0: Wisłostrada teraz chyba najbardziej newralgicznym punktem w Warszawie, od Mostu Gdańskiego do Mostu Świętokrzyskiego, ale są też utrudnienia w kursowaniu linii tramwajowych. To wszystko z powodu zdarzenia drogowego, do którego doszło na Placu Konstytucji. No i jest spory rozgardiaż w kursowaniu linii 4, 15, 16, 17, 18, 36 i 76. One wszystkie zostały skierowane na trasy objazdowe w różnych kierunkach, więc pasażerowie mogą trochę się dziwić dzisiaj w różnych częściach Warszawy, że przyjeżdżają tramwaje, które na tym przystanku być nie powinny. No ale no, dzisiaj takie zdarzenie. Plac Konstytucji to miejsce, gdzie właśnie do zdarzenia drogowego doszło.
1: Radio Warszawa na lato.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A teraz razem z nami w plenerowym studiu pani Marzena Balczyńska, mama najmłodszego mieszkańca Michałowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O imieniu Michał.
2: Oczywiście.
1: No właśnie, to jeszcze trochę będzie musiał poczekać, żeby spróbować produktów z pasieki.

0: sąsiadów w ten temat. Uczestniczyliśmy tutaj w spotkaniach, gdzie Tomek z wielką pasją i widać, że miłością w ogóle do tych małych zwierzątek opowiadał nam, jak wygląda to życie pszczółek. Dowiedzieliśmy się bardzo wiele interesujących rzeczy, choćby między innymi tego, że królowa to w ogóle nie rządzi, tylko ma inną funkcję w ulu, gdzie nam by się wydawało, że to jest jednak funkcja zarządzania. No cóż.
1: Ale sąsiedzi też dali się wprowadzić, bo to wcale nie jest tak, że ktoś chce o czymś powiedzieć, a są ludzie, którzy chcą tego słuchać, a tutaj jest bardzo duża otwartość na przyswajanie tej wiedzy, poznawanie i też współpracę.
0: Tak, Michałów myślę, że jest w ogóle takim miejscem na ziemi, gdzie naprawdę mieszkają wspaniali ludzie. Wszyscy tutaj ze sobą fajnie współpracują i są otwarci właśnie. Są otwarci na siebie i na różne działania. Jeśli chodzi tutaj o tą pasiekę, Tomek z Eweliną też działają tutaj lokalnie, więc są znani w naszej gminie, uczestniczą w naszych tutaj michałowskich piknikach rodzinnych, gdzie nasze dzieci mają okazję skosztować ich cudownej lemoniady. Oczywiście zawsze jej brakuje na koniec, bo jest tak dużo osób chętnych.
1: My też już wypiliśmy połowę słoika.
0: Nie dziwię się, naprawdę. Poza tym też zawsze przyjeżdżają z taką ramką, gdzie dzieciaki mogą popatrzeć sobie na te pszczółki, obejrzeć królową, więc to jest bardzo interesujące. Zachęcają właśnie do jakby obcowania, do relacji z tymi pszczółkami, więc naprawdę robią tutaj dobrą robotę w Michałowie i dzięki nim tak naprawdę myślę dużo właśnie osób, które tutaj wokół żyją, tych pszczółek, poznały jak wiele dobra i jak wiele pozytywnych aspektów jest właśnie z takiej pasieki w okolicy.
1: Marzena Balczyńska, bardzo Pani dziękujemy za obecność.
0: Dziękuję bardzo. What

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: No cześć.
2: No cześć.
3: No cześć. Jak tam u ciebie?
2: Bardzo dobrze, tak słuchałam sobie was i tych pszczółek i tak zazdrościłam, bo tak było fajnie, także... No tak od razu lepszy humor.
1: Wiesz, jak mnie Jarek poganiał przed chwilą, mówił, chodź, kilka sekund, ja tu biegnę,
3: no bo śmiesznie było popatrzeć, jak biegniesz. Po prostu.
2: A czy pszczółki biegły za tobą? Czy pszczółki biegły
3: nie,
2: za tobą?
3: Nie.
1: Ale ja mam tutaj nowego mojego współprowadzącego. Tak? Porto.
4: Daj głos,
1: Porto. Poczekaj, stoj. Ja potrafię.
2: Chyba jeszcze trochę współpraca, chwilę potrwa.
1: Porto.
3: To ja, oczekując na tę współpracę, bardzo dziękuję Państwu Ewelinie i Tomaszowi Siembida za to, że nas tu ugościli. Było smacznie, słodko, super i Porto też.
2: Porto też się dał głos.
3: Dziękuję za obecność. Ania Bobko od 10, a my już dziękujemy.
1: Jarek
3: Weronika Ostrowska, dziękujemy.
2: A ja zapraszam.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice. Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Ślubuję ci miłość.
8: Radiowy kurs małżeński.
7: Świadkowie, praktycy i eksperci.
8: Już dziś o 22:00.
7: Zapraszają Anna Murawska
8: i Paweł Zuchniewicz.
6: Ogłoszenie nadawcy.
2: Radio Warszawa, jest godzina 10:01.
9: Rozwój Plus zapowiada nowe doniesienia o wyłudzeniu pieniędzy dla powodzian. Setki tysięcy turystów będzie obserwować zaćmienie słońca w Hiszpanii. W piątek wiele urzędów będzie nieczynnych. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Rozwój Plus ma nowe doniesienia o potencjalnym wyłudzaniu pieniędzy dla powodzian. Zadeklarował to członek stowarzyszenia Paweł Jabłoński i zapowiedział przeprowadzenie kontroli w sprawie potencjalnych wyłudzeń pomocy oraz apeluje o zgłaszanie się do nich w tej kwestii. Paweł Jabłoński mówi, że rząd niewystarczająco skontrolował kwestię pomocy powodziowej.
10: Za pośrednictwem strony, którą założyliśmy jako Rozwój Plus, zachęciliśmy wczoraj ludzi do kontaktu, żeby zgłaszali informacje o nieprawidłowościach. Zgłaszają się kolejne osoby i już dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy co najmniej dwie nowe informacje o dwóch innych grupach osób tak naprawdę, które też najprawdopodobniej wyłudzały te dotacje. Pewnie jeszcze dzisiaj będziemy o kolejnych takich osobach mówili, bo dochodzi do zwykłego złodziejstwa na dużo większą skalę.
9: Przypomnijmy, polityk Koalicji Obywatelskiej, wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska miała rozdysponować ponad 4 miliony złotych między 3 podmioty w Dziwiszowie. Są to firmy jej męża, sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy. Wirtualna Polska twierdzi, że nie były one poszkodowane przez powódź. Po opublikowaniu artykułu Anna Konieczyńska została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk powiedział, że gorącym żelazem wypalony zostanie każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Hiszpania czeka na pierwsze od ponad 100 lat całkowite zaćmienie słońca, widoczne z kontynentalnej części kraju. Zjawisko przyciągnęło setki tysięcy turystów. Z powodu zagrożenia pożarowego i spodziewanych utrudnień w stan gotowości postawiono ponad 33 tysiące funkcjonariuszy.
11: Kumulacja zaćmienia nastąpi około 20:30 nad północną i środkową Hiszpanią, choć to zjawisko będzie w mniejszym stopniu dostrzegalne także z innych miejsc na ziemi. Minęło 20 lat, więc to wyjątkowe wydarzenie. Jest blisko domu, a zaćmienie nisko nad horyzontem stworzy niezwykły efekt, zwłaszcza w połączeniu z krajobrazem i naszą planetą. Na zaćmienie przyjechali obserwatorzy z całego świata. Uwielbiam oglądać zaćmienia, bo budzą we mnie zachwyt i poczucie ogromu. Nagle wszystko pogrąża się w ciemności, wtedy doceniamy światło. Hiszpańskie władze ostrzegają, że po zakończeniu zaćmienia na drogach mogą powstać wielokilometrowe korki. Zamknięto też część parków i terenów leśnych z powodu zagrożenia pożarowego. Transmisja zjawiska ma być dostępna na stronie NASA.
9: Informował Jan Olęcki.
0: Dzieje się blisko.
9: To nie będzie dobry dzień na załatwianie urzędowych spraw. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, zamkniętych będzie wiele placówek oraz instytucji administracji publicznej. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W piątek nieczynne będą m.in. placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mówi mazowiecki rzecznik instytucji Wojciech Ściwiarski.
4: Warto zaplanować wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z odpowiednim wyprzedzeniem i nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ piątek, 14 sierpnia, będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników ZUS-u.
9: Osoby, które planują na piątek fizyczną wizytę w urzędzie, powinny sprawdzić, czy będzie on czynny. Warto pamiętać, że wiele spraw można załatwić online.
0: To dzieje się w okolicy.
9: W stolicy powstanie dom dla seniorów z podziemnym miejscem schronienia. Dzisiaj na budowie przy ulicy Szybińskiej na Bielanach zostanie wmurowany kamień węgielny pod budynek. Będzie to nowoczesny dom długoterminowej opieki medycznej dla seniorów oraz osób chorych. Co ważne, to również pierwsza miejska placówka, która pod fundamentami kryje miejsce doraźnego schronienia.
2: Dziewiętnaście stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie i w Pruszkowie. 20 stopni w Ząbkach, 20 w Łomiankach, 20 w Dawidach, 20 w Józefowie i 20 w Otwocku. Ta temperatura dzisiaj będzie rosnąć, ale nieznacznie, maksymalnie 23 stopni Celsjusza. Słońce za chmurami, dopiero wieczorem jest szansa, że troszkę do nas wyjdzie, chociaż mam nadzieję, że będzie się przez te chmury przebijać, tak nas ładnie oświetlać i od razu poprawiać humor. A jeśli nie słońce, to ja będę starała się Państwu poprawić humor. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie w Laty na Wynos, w ten piękny środowy jeszcze poranek, bo to godzina 10:05 na zegarach dokładnie. W tej godzinie dobre słowo świętego Jana Pawła II, też ksiądz Piotr Pawlukiewicz na nas czeka i Tok Tok It's My Life nas przywita. Także zdecydowanie jest na co czekać i zdecydowanie jest, dlaczego warto z nami zostać. Gorąco zapraszam.

0: Kamil Bednarek, my na antenie Radia Warszawa, 12 minut po godzinie 10.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ależ to był poranek razem z Radiem Warszawa, wprost z pasieki Cztery Pory Miodu. Ja się czuję dużo bardziej doedukowana w temacie pszczół, w temacie pasieki. Dużo ciekawych rzeczy się bardzo dowiedziałam. Mam nadzieję, że Państwo również, i to od razu tak nastraja w lepszy nastrój, w lepszy humor na cały dzień tak naprawdę, nie tylko podczas poranka. Jeśli ktoś z Państwa przegapił, nie miał możliwości posłuchać, to już niebawem cała relacja oczywiście na naszej stronie internetowej, także na naszych mediach społecznościowych, więc gorąco zachęcam do śledzenia, bo tam wszystkie informacje. A dzisiaj, oprócz tego, że u nas w radiu dużo o pszczółkach, to też mamy Światowy Dzień Słonia. Jest to święto, które zostało zapoczątkowane w 2012 roku przez Elephant Reintroduction Foundation oraz twórców filmu Powrót do lasu. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem zmniejszającej się populacji słoni azjatyckich i afrykańskich. I z tej okazji Warszawskie Zoo przygotowało specjalne spotkanie poświęcone też słoniom, ale też takiej jednej niezwykłej mieszkanki warszawskiego zoo, czyli słonicy Erni, która mieszkała w warszawskim zoo, teraz już gdzie indziej mieszka, była przez wiele lat symbolem warszawskiego zoo. Dzisiaj o godzinie od 12 do 13 takie spotkanie, w którym też dużo ciekawostek na temat zoo, dlaczego ochrona słoni jest dziś tak ważna oraz jakie zagrożenia stoją przed nich populacją żyjącą w naturze i wiele, wiele innych ciekawostek. To dzisiaj o 12 w warszawskim zoo. Do udziału w wydarzeniu poważnie ważny bilet wstępu właśnie do warszawskiego zoo, więc może ktoś z Państwa nie ma planów z dziećmi na ten piękny środowy, wakacyjny dzień, to tak podrzucam taką propozycję, żeby tak właśnie o tych słoniach dzisiaj trochę cieplej pomyśleć i może warszawskie zoo odwiedzić. Irene Cara i Flashdance, What a Feeling, już teraz na 106.2 FM.

0: Rob Thomas, Hard to be Happy. 21 minut po godzinie 10. Czas na dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Zaiste prorocze były te słowa Watykanu Sekundum, do których często się odwołuję w spotkaniach ze światem nauki. Epoka nasza, bardziej niż czasy ubiegłe, potrzebuje mądrości. Takiej mądrości, która by wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkim. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. Gaudet Spes. Oto wielkie wyzwanie, jakie w sferze badawczej i dydaktycznej staje dzisiaj przed szkołami wyższymi. Formowanie ludzi nie tylko kompetentnych w swej specjalizacji, czasem wąskiej, bogatych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko autentyczną mądrość. Tylko tak uformowani będą oni mogli wziąć na swe barki odpowiedzialność za przyszłość Polski, Europy i świata.

0: Adele, Rolling in the Deep na 106.2 FM na 29 minut przed godziną 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ja mam teraz dla Państwa bilety prawie do kosmosu. Prawie do kosmosu, bo do Kosmoparku. Jest to niezwykłe miejsce, w którym o kosmosie można dowiedzieć się absolutnie wszystkiego. Można przeżyć kosmiczną przygodę w ponad 40 interaktywnych strefach, od Marsa przez Księżyc, po Jowisz i tak dalej. Możemy dotknąć gwiazd, możemy zobaczyć, jak wyglądają czarne dziury, jak wygląda życie w kosmosie. Są też warsztaty dla dzieci. No i mam takie bilety 2 plus 2, czyli 2 bilety dla dorosłych i 2 bilety dla dzieci. Co należy zrobić, aby wygrać ode mnie takie bilety? Wystarczy wysłać SMS-a 7248, koszt SMS-a 2,46 zł. W treści wpisujemy rw. Imię i nazwisko, hasło Kosmopark. No i ja wylosuję jakiegoś szczęśliwca, który dzisiaj właśnie te bilety do Kosmoparku zgarnie. 7248, rw. Imię i nazwisko, hasło Kosmopark, koszt SMS-a 2,46 zł.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.
0: A już teraz ABBA i I Have a Dream. Może ktoś z Państwa właśnie marzy o tym, żeby do kosmosu się wybrać. To jest idealna okazja, żeby wziąć udział w naszym konkursie.

0: Sanach ITP ITD, najnowszy utwór tej młodej wokalistki. 20 minut zostało do godziny 11. Oddaję antenę Radio Warszawa księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część piąta. Dyskrecja Jezusa.
2: Proszę Państwa, ta spowiedź trwała 15 sekund. Po takich grzechach, jakie ona się dopuszczała, że już całe miasto ją znało jako jawną grzesznicę. Dyskrecja Jezusa. To właśnie oznaka Jego miłosierdzia dla nas. My nieraz jak złapiemy jakiegoś swojego winowajcę, to go wsadzamy na fotelu i mówimy, no i co teraz będzie? No proszę, mów, taki byłeś mądry, taki byłeś wygadany, to teraz proszę, mów. Jakie dajesz gwarancje, że nie zgrzeszysz? Proszę Państwa, kto z nas może dać gwarancję, że nie zgrzeszy? Jeszcze dzisiaj możemy walnąć taki numer, że głowa boli. Oby nie. Jezus jest dyskretny. Pamiętacie tą historię siostry zakonnej, która przyszła do biskupa i mówi, że ona widzi Jezusa? Biskup mówi, hej, czorce, może nie widzi, może nie widzi, może skleroza, może schizofrenia, ale mówi na wszelki wypadek, zapytaj się Jezusa, jak będziesz się spowiadać, czy, jakie ja miałem grzechy na ostatniej spowiedzi. Siostra przychodzi za tydzień, dwa i mówi, byłam u spowiedzi. No i co, widziałaś Jezusa? Tak. I co pytałaś? Pytałam, jak ksiądz biskup miał grzechy na ostatniej spowiedzi. I co odpowiedział? Że nie pamięta. I biskup mówi, o kurczę, to by się zgadzało. Proszę Państwa, ja mam 30 parę lat kapłaństwa i uwierzcie mi, spowiadałem tysiące ludzi. Nie pamiętam ani jednej spowiedzi. Ani jednej. Znaczy, ja pamiętam, że ludzie się spowiadali z masturbacji, że ktoś się spowiadał ze zdrady małżeńskiej, ktoś się spowiadał, że się nie modli. Ale żeby tak jednego człowieka, że to była jakaś babcia, że to był jakiś ojciec, że przyszedł i mówił takie grzechy, nie pamiętam. I Bogu za to bardzo dziękuję. Nieraz niektórzy myślą, że jak się wyspowiadają, to ksiądz nic innego nie będzie pamiętał, tylko tego jego grzechy. Ale kiedyś na prymicjach powiedział jeden ze starszych księży do neopresbitera, napisz sobie na konfesjonale, tu spowiada się ksiądz, który niczemu się nie dziwi. Ponieważ tak słychać z konfesjonału w środku przy świętej. Ile razy? Ty? Taka katoliczka? No i wtedy już ludzie mówią, do tego księdza w życiu nie pójdę. I rzeczywiście nie trzeba chodzić, bo źródłem prawdy o miłosierdziu Chrystusa jest oczywiście Biblia, Nowy Testament. Ale jeszcze jest jeden, jeszcze mamy, dostaliśmy takie źródło drugiej kategorii, ale też ważne, objawienia siostry Faustyny i kwestia tego obrazu. Który bardzo nam dużo mówi o Jezusie. Na szczęście ten obraz jest wszędzie dostania za darmo w wersji takiej malutkiej z koronką. Ten obraz jest niesamowicie znany na całym świecie. Siostry z Faustyny nie zmieniają habitów między innymi dlatego, żeby być rozpoznawalne, że to są te siostry, ale mówią w Sydney, w Australii. Ludzie widząc nas mówią Jezus Chrystus, łagiewniki, zmartwychwstał, miłosierdzie. I chciałbym, żebyśmy też na ten obraz spojrzeli. Tutaj go zapewne nie ma, ale wszyscy go mamy przed oczami, bo to jest najbardziej znany obraz chyba religijny świata w tej chwili, pomijając jakieś tam figurki Matki Bożej Fatimskiej. I chciałbym Państwu zwrócić uwagę na rękę błogosławioną Jezusa, który błogosławi. Komu Jezus błogosławi? Wszystkim. Bo gdyby chciał nie wszystkim, to by się kazał zamknąć w jakiejś bocznej kaplicy Faustynie i postawić warunki, kto tam może wejść. A wejść może każdy do kościoła katolickiego. I cinkciarz, i prostytutka, i morderca i może podejść pod ten obraz. I co zobaczy? Nie tak, że się ręka zmieni, jak w trójkolorowych, prawda? Nie tak, tylko zobaczy błogosławiącą rękę. No jak to Jezus błogosławi prostytutce? Jezus błogosławi mordercy? Błogosławi mu na to, że tu wszedł. Nie na jego działalność całokształtową, całokształtną, tylko na to, że tu wszedł i klęknął. To coś w nim, kurczę, w wymiarze wielkości łebka od szpilki jest dobrego. Bo gdyby był taki zupełnie zły, to bym tu nie wszedł. Coś musi być w nim dobrego. I na to Jezus błogosławi. Żeś tu zaszedł do kościoła, że na to jedno zdrowaś Mario, żeś przyszedł. To już ci błogosławi, żeby to się stało iskierką ogarniającą całe twoje serce. Miałem w seminarium takiego kolegę Zbyszka, który zaraz po święceniach parę miesięcy albo rok i parę miesięcy w następne wakacje utopił się. Był księdzem, który miał rok kapłaństwa i utonął. Szukali ciała i nie mogli znaleźć. Tydzień, dwa, trzy, no nie ma ciała, rozpłynęło się. I w końcu któregoś dnia ktoś krzyczy, jest, wyłowili ciało Zbyszka z jeziora. Ciało już oczywiście poniszczone, takie prawa natury. Ale coś niesamowitego. Wszyscy to zauważyli od razu. On miał zastyk już w śmierci w takim ciele. On miał tak ułożone ręce, Wszyscy czytali to od razu. Tak jak na obrazie Faustyny. Proszę Państwa, jak ja bym przyszedł do kogoś z Was, jak wychodziliście i powiedział, witaj serdecznie, to ja byście myśleli, skąd ten ksiądz mnie zna? Ale byśmy się już ściskali, misia sobie zrobili. Albo mówimy, cześć, cześć, Żółwik. Albo Rąsia, Rąsia. My naśladujemy tego, który mnie wita. Jak ktoś mi skłoni głowę, to ja też skłonię głowę. Nie to, że papież by mi skłonił głowę, a ja witaj.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Kilka informacji mamy dla Państwa o utrudnieniach w warszawskim transporcie publicznym. Po pierwsze, utrudnienia w kursowaniu linii L54. Z przyczyn technicznych do odwołania występują utrudnienia w kursowaniu właśnie linii L54. To jest komunikat z godziny 9:45. Możliwe są opóźnienia oraz odwołania kursów. No i odwołany został kurs z krańca Urząd Miasta 03 z godziny 9:46. Jeśli ktoś z Państwa tym autobusem planował się przemieszczać, to od razu informuję, żeby poszukać alternatywy. I również są utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4 i S40 oraz KM. Z powodu interwencji zespołu ratowników medycznych w pociągu SKM na stacji Warszawa-Praga występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4, S40 i KM. Możliwe są opóźnienia, odwołania oraz przekierowania kursów i też są utrudnienia w kursowaniu linii 115, też z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie Patriotów Żegańska. Więc tamtych rejonów radzę unikać, szukać alternatyw na przemieszczanie się po Warszawie. No i polecam stronę warszawskiego transportu publicznego, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami w związku z transportem publicznym. A już teraz Mietek Szcześniak i zaczekam na antenie Radia Warszawa. 9 minut zostało do godziny 11:00.

0: Ritchie, Power Made in Italy. Dwie minuty zostały do godziny 11. O 11 najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więź w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy w piątek o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci, Marcin Wikło.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 11.
7: Bliski współpracownik premiera odchodzi z rządu, politycy komentują. Ukraina ogranicza ataki, to skutek prośby wiceprezydenta USA. 2 miliony na edukację ekologiczną na Mazowszu, podpisano umowy. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Zaskakująca decyzja, tak odejście Macieja Berka z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów komentuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Polityk z Lewicy mówi, że zdziwiła go informacja premiera o odejściu Macieja Berka.
8: Jestem zaskoczony, dlatego że ja z panem ministrem Berkiem współpracuję 3 lata. Pan minister Berek jest przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. Znakomity organizator, prawnik, osoba, która właściwie, kiedy przychodzi na Stały Komitet, wie o każdej ustawie wszystko. No, być może podjął inną decyzję i pan premier ją zaakceptował, natomiast uważam, że to wielka strata dla Stałego Komitetu.
7: Odejściem Berka zdziwiony nie jest poseł PiS Andrzej Śliwka. O jego przejściu do innych zadań poinformował premier przed wczorajszym posiedzeniem rządu. Według nieoficjalnych informacji prawnik ma przejść do Trybunału Konstytucyjnego. Polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że Maciej Berek nie ma kwalifikacji wymaganych od sędziego Trybunału.
9: Minister Berek był twórcą bezprawnego, niekonstytucyjnego niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I powiem więcej, publikowania niektórych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z niekonstytucyjnymi dopiskami. Osoba taka, w moim przekonaniu, nie ma kwalifikacji do tego, nie daje rękojmi. O czym mówi artykuł 194, jak dobrze pamiętam, Konstytucji, który wprost wskazuje o tym, że taka osoba musi wyróżniać się wybitną wiedzą prawniczą.
7: Maciej Berek w kancelarii premiera był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Ukraina wstrzymała ataki na tankowce w rosyjskim porcie w Noworosyjsku na prośbę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Financial Times pisze, że J.D. Vance zwrócił się o to bezpośrednio do Wołodymyra Zełenskiego. Waszyngton obawiał się, że uderzenia zakłócą dostawy ropy, podbiją światowe ceny surowca i zaszkodzą amerykańskim koncernom energetycznym. Według brytyjskiej gazety Kijów przyjął prośbę administracji Donalda Trumpa, ponieważ zabiega w Stanach Zjednoczonych o licencję na produkcję pocisków przechwytujących do systemu Patriot. Ukraina chce także kupić kilkaset takich rakiet przed zimą, kiedy spodziewa się nasilenia rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną. Wstrzymanie operacji w pobliżu Noworosyjska nie oznacza jednak końca ukraińskiej kampanii przeciwko rosyjskiemu sektorowi energetycznemu.
10: Dzieje się blisko.
7: Plan remontu stołecznych torowisk przekroczył półmetek. Niebawem ekipy tramwajów warszawskich rozpoczną ostatnie z dużych zadań. Remont torowiska na ulicy Puławskiej od pętli metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Tramwaje linii 4 i 10 dojadą do pętli przy stacji metra Wilanowska. Kilka autobusów miejskich pojedzie objazdami.
10: Takie są lokalne inicjatywy.
7: Ponad 2 miliony złotych na edukację ekologiczną na Mazowszu. Wczoraj w Warszawie podpisano umowy między samorządem województwa mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi, które przeprowadzą projekty dotyczące czystego powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarki o obiegu zamkniętym. Te projekty to ważne uzupełnienie programów, jakie podejmujemy z samorządami, mówi Janina Ewa Orzełowska z zarządu województwa mazowieckiego.
11: Mamy tych programów kilka, ale nie możemy zapominać o tym, jak ważna jest edukacja. Stąd też mamy środki również dla organizacji pozarządowych, które pomagają nam uświadomić mieszkańców w tym, że to od nas wszystko zależy, od mieszkańców i bardzo wiele możemy wokół siebie zrobić właśnie dla ratowania środowiska.
7: Wśród 28 organizacji, które zrealizują projekty, jest także Radio Warszawa, o czym mówi ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor naszej rozgłośni.
12: Pierwszy to Zamknij obieg. W ramach tego projektu powstanie cykl 12 reportaży radiowych, które będą prezentowały dobre praktyki i konkretne rozwiązania, także wypowiedzi ekspertów i praktyków. Powstanie również 7 materiałów wideo oraz 5 artykułów edukacyjnych. Przeprowadzimy 3-godzinne studio plenerowe, emitowane na żywo w paśmie porannym Radia Warszawa.
7: Drugi projekt to Powietrze pod lupą. Efekty realizacji tych zadań usłyszą Państwo niedługo na naszej antenie oraz zobaczą je w mediach społecznościowych.
0: Dziewiętnaście stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Pruszkowie, w Resznowoli, w Kajetanach, w Łomiankach 20, w Ząbkach 20, w Józefowie również 20, w Otwocku również 20 i w Soliówku również 20. Ta temperatura będzie rosnąć, maksymalnie 23 stopni Celsjusza dzisiaj są przewidywane. Taka też będzie temperatura odczuwalna, słońce za chmurami, chociaż w okolicach wieczora będzie się bardziej przebijać przez te chmury. Pięć minut po godzinie 11, Ania Bobko, latte na wynos. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Może to już druga latte u Państwa, a może pierwsza, a może trzecia. Nie wiem, jak tam Państwo sobie kawkują razem z nami. Zachęcam do tego, aby właśnie razem z nami pozostać, bo u nas same najciekawsze treści. Dobre słowo papieża Leona 14.11.20. A muzycznie Luis Capari już teraz, ale będzie też wiele, wiele więcej, więc warto zostać.

0: Blondie, Call Me, 12 minut po godzinie 11.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Już jutro w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Niedźwiadek w Warszawie Ursusie będzie Dzień Fatimski, Warszawska Fatima. W tym dniu zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w godzinach 12-18. Jest przygotowany też cały program modlitwy. Zachęcamy do tej wspólnej modlitwy i też zapraszamy Państwa oczywiście do tego, aby wspólnie przeżyć ten wyjątkowy dzień z Matką Bożą Fatimską. O godzinie 12 różaniec, tajemnice radosne oraz litania do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 15 różaniec i tu będą tajemnice bolesne oraz koronka do Miłosierdzia Bożego. O 17 różaniec, tajemnice światła oraz litania do przynajdroższej krwi Chrystusa. A o godzinie 18 uroczysta msza święta, po której również będzie odmówiony różaniec i tajemnice chwalebne. A następnie odbędzie się procesja fatimska wokół sanktuarium, apel jasnogórski oraz możliwość ucałowania relikwii dzieci fatimskich. To wszystko już jutro od godziny 12 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Niedźwiadek w Warszawie Ursusie. Gorąco zapraszamy, zachęcamy do wspólnej modlitwy właśnie podczas Dnia Fatimskiego. Warszawska Fatima.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 11:21 na zegarach. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji, rozdział 3, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkt 99. Sztuczna inteligencja. Nie jest możliwe podanie jednej, jednoznacznej i wyczerpującej definicji AI. Możemy jednak stwierdzić, że należy unikać błędnego utożsamiania tej inteligencji z inteligencją ludzką. Systemy te naśladują niektóre funkcje ludzkiej inteligencji. Czyniąc to, często przewyższają ją szybkością i zakresem obliczeń, oferując konkretne korzyści w licznych dziedzinach. Niemniej jednak ta moc pozostaje związana wyłącznie z przetwarzaniem danych. Tak zwane systemy sztucznej inteligencji nie przeżywają doświadczenia, nie posiadają ciała, nie odczuwają radości i bólu, nie dojrzewają w relacji, nie znają od wewnątrz tego, co oznacza miłość, praca, przyjaźń i odpowiedzialność. Nie mają również świadomości moralnej, nie oceniają dobra i zła, nie ujmują ostatecznego sensu sytuacji, nie biorą na siebie ciężaru konsekwencji, mogą naśladować języki, zachowania i oceny, mogą symulować empatię albo zrozumienie, ale nie rozumieją tego, co wytwarzają, ponieważ nie żyją w sferze afektywnej, relacyjnej i duchowej, w których człowiek staje się mądry. Także wtedy, gdy narzędzia te przedstawiane są jako zdolne do uczenia się, ich sposób działania różni się od sposobu właściwego osobie ludzkiej. Nie jest to doświadczenie kogoś, kto pozwala kształtować się życiu i wzrasta w czasie poprzez dokonywanie wyborów, popełnianie błędów, przebaczanie i wierność. Jest to raczej statystyczne dostosowanie na podstawie danych i informacji zwrotnych, które może być bardzo skuteczne, ale nie oznacza wewnętrznego wzrostu.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Sezon pielgrzymkowy w pełni, kolejne pielgrzymki maszerują, modlą się, kolejne pielgrzymki też wychodzą. My jak zawsze na antenie Radia Warszawa zdajemy Państwu relację z 43. warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej. To o godzinie 14.20 na naszej antenie. Już teraz gorąco Państwa zachęcam do tego, aby nas słuchać i poznać bezpośrednio z trasy, jak tam odczucia, emocje naszych pielgrzymów. Ale jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć, to oczywiście jest taka możliwość. Jeszcze w każdej chwili można do pielgrzymek dołączyć, ale można też jeszcze na pielgrzymkę się wybrać, ponieważ 43. praska pielgrzymka piesza pomocników Matki Kościoła będzie wychodzić na szlak 16 sierpnia, więc tak troszkę później, ale to wszystko po to, aby do klasztoru jasnogórskiego przed oblicze Matki dotrzeć 25 sierpnia i pozostać w Częstochowie do 26 sierpnia, czyli do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, która jest też świętem patronalnym pomocników Matki Kościoła, czyli współorganizatorów tej pielgrzymki. Oficjalne rozwiązanie pielgrzymki następuje 26 sierpnia po mszy świętej odprawionej w Wałach Jasnogórskich o godzinie 11. Gorąco zachęcamy do tego udziału. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, to właśnie ta pielgrzymka jeszcze przed nami. Zapisy na pielgrzymkę będą się odbywać przy Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej przy ulicy Grochowskiej 365 w Warszawie w terminach 14 i 15 sierpnia w godzinach 17-19. Jest też możliwość oczywiście zapisów przez telefon. Więcej informacji na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tam Państwa odsyłam. Tam wszystkie niezbędne informacje na temat kontaktu i więcej materiałów też się tam znajduje. Strona Diecezji Warszawsko-Praskiej, 43. praska pielgrzymka piesza pomocników Matki Kościoła.

Sylwia Grzeszczak, och i ach, 16 minut zostało do godziny 12, a ja przypomnę o naszym konkursie, który cały czas trwa aż do piątku. Weekendowy pobyt dla dwóch osób w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. W piątek rozwiązanie tego konkursu, a żeby wziąć w nim udział, wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248 za 2,46 zł z VAT, w treści wpisując rw. Imię i nazwisko, hasło Podlasie. No i potem mamy losowanie zwycięzcy. Dwudniowy pobyt dla dwóch osób w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. Przepiękne miejsce, przepiękne okoliczności przyrody. Zdecydowanie warto wziąć udział w tym konkursie.

0: Katie Trucoli, Go Light Your Word na 5 minut przed godziną 12, a już teraz audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała karmelitanka siostra Ewa Maria od Męki Pańskiej, a czyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan wołał donośnie, także ja słyszałem. Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów, drogą od górnej bramy położonej po stronie północy. Każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł: tak, iż słyszałem. Idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości. Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: zbezcześćcie również świątynię. Dziedzińce napełnijcie trupami. Wyszli oni i zabijali w mieście. A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc, uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu do wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga Izraela spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żyjąca, którą oglądałem pod Bogiem Izraela nad rzeką Kebar. I poznałem, że były to cheruby. Każdy z nich miał po 4 oblicza i 4 skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie.
2: Pierwsze czytanie mszalne ukazuje naszym oczom obraz zniszczenia niewiernej Jerozolimy, unicestwienia będącego konsekwencją grzechów ludu. Pośród tragicznego obrazu zabijania wszystkich żyjących jaśnieje jednak znak nadziei, litera Taw, która w hebrajskim alfabecie miała kształt krzyża. Jeśli przez pryzmat prorockiego opisu spojrzymy na naszą codzienność, dostrzeżemy ponadczasową prawdę o Bożym miłosierdziu i stanowczości. Bóg bowiem, jak mówi święty Paweł w liście do Galatów, nie dozwoli z siebie szydzić. Mimo to znak krzyża jest dla wszystkich znakiem ocalenia. Dla wszystkich? Dla tych, co wzdychają i biadają nad popełnionymi obrzydliwościami. Krzyż nakreślony

na czole świadczy o zakorzenionym głęboko w umyśle i sercu pragnieniu trwania w prawdzie Bożego Przymierza, a więc o wierności wobec zobowiązań podjętych przed Bogiem. Taka postawa jest dla nas źródłem ufności, że Pan nas nie opuści, że pozostanie z nami do końca naszych dni. Wtedy nie będziemy musieli obawiać się wizji odejścia chwały, obecności Boga od świątyni naszego ciała.

0: Jest godzina 12, pomódlmy się wspólnie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
2: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
2: Amen.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy dzisiejszej Ewangelii z komentarzem księdza Bartosza Jarząbka.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Zbyt często patrzymy na modlitwę przez pryzmat spełniania życzeń. Chrystus nie jest maszynką do realizacji naszych zachcianek. Istota modlitwy, o której jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, zawarta jest w budowaniu relacji. Relacji z Bogiem, a przez to w budowaniu relacji z drugim człowiekiem. Czas to miłość, jak mówił błogosławiony kardynał Wyszyński. Dlatego każdy czas poświęcony Bogu kształtuje nas w postawie miłości wobec Niego i wobec bliźnich.

No i słoneczko zaczęło się do nas trochę uśmiechać i wychodzić zza tych chmur, zaczyna się rozpogadać i mam nadzieję, że tak będzie dalej przez drugą część dnia. W tym momencie termometry wskazują 18 stopni Celsjusza w Warszawie, chociaż odczuwalna temperatura to 21 stopni, ciśnienie 1028 hektopaskali, wiatr 13 km na godzinę. No i w najbliższych godzinach ta temperatura będzie rosnąć, maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. Od godziny 18 ma już być całkowicie rozpogodzenie. Choć ja mam nadzieję, że to słoneczko to z nami zostanie już teraz, a nie dopiero o godzinie 18. Ania Bobko, latę na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. O 12.30 jak zawsze wiadomości z życia kościoła, jak zawsze dużo dobrej muzyki. Sign Your Name już teraz, ale będzie też Magda Drejak, będzie też Beata Kozidrak i będzie też wiele, wiele więcej dobrej muzyki. Zresztą jak zawsze na 106,2 FM, więc warto z nami zostać.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Jennifer Lopez, If You Had My Love, wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 22 minuty po godzinie 12. A ja zaglądam sobie na stronę radiowarszawa.com.pl i tam na przykład pojawiła się rozmowa z wczorajszego poranka odnośnie dzików w Warszawie, skąd ich coraz więcej i jak reagować. Myślę, że warto posłuchać, bo to temat taki dość aktualny i też myślę, że większość mieszkańców Warszawy dotykający. Inny temat, który też również dotyczy warszawiaków, referendum w Warszawie. Maciej Wilk, mamy już ponad 30 tysięcy podpisów, to rozmowa z wczorajszego popołudnia z organizatorem, współtwórcą i głównym koordynatorem inicjatywy referendum. Stołeczna operacja referendalna zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Można przeczytać, można posłuchać radiowarszawa.com.pl. No i również artykuł odnośnie 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Osów znów stanie się miejscem pamięci, patriotyzmu i wspólnego świętowania. Bitwa Warszawska to dla mieszkańców powiatu wołomińskiego nie tylko wydarzenie zapisane w podręcznikach historii, to część lokalnej tożsamości i pamięci przekazywanej kolejnym pokoleniom. W dniach 14-16 sierpnia kulminację osiągną obchody 106. rocznicy zwycięstwa z 1920 roku. W programie znajdują się uroczystości patriotyczne, rekonstrukcja historyczna, pikniki, koncerty, wydarzenia sportowe i spotkania w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To powinno być wielkie święto Polaków, podkreślał na antenie Radia Warszawa starosta wołomiński Arkadiusz Werelich. Zapraszam do odsłuchania i tej rozmowy, i do przeczytania całego artykułu. Również obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej będą na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Odbędą się liczne uroczystości religijne, patriotyczne i historyczne. W programie znalazły się msze święte i modlitwy, apele pamięci i rekonstrukcje historyczne z udziałem naszych pasterzy. W jakich miejscach, w jakich dniach, w jakich godzinach? Więcej informacji na ten temat o godzinie 12.30 na naszej antenie podczas wiadomości z życia Kościoła. Także gorąco zachęcam do tego, aby z nami zostać i aby właśnie podczas tego serwisu uważnie słuchać. A już teraz Neil Horan i Dinner Party na 106.2 FM.

0: Radio Warszawa, jest godzina 12:30.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Papież podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Bazylice Watykańskiej nawiązał do nadchodzącej rocznicy Bitwy Warszawskiej.
2: Poświęconej Konstytucji Sacrosanctum Concilium, ukazującej rok liturgiczny, Leon XIV zwrócił się do Polaków.
3: Agosto è per voi un mese ricco.
2: Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy.
3: Storia della Polonia e dell'Europa.
2: Papież przypomniał, że w Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Wiele z rocznicowych obchodów Bitwy Warszawskiej odbędzie się w diecezji warszawsko-praskiej. Pierwsze zaczną się jutro o godzinie 9:00 mszy świętej w parafii świętej Trójcy w Ząbkach będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. O 18:00 Eucharystię w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku odprawi biskup pomocniczy Jacek Grzybowski. W piątek o 17:00 zaplanowano Eucharystię Polową przy pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. O 21:00 w Ostrowie zaplanowano apel pamięci. W sobotę 15 sierpnia uroczystej mszy świętej o 9:30 na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ostrowie będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Na Jasną Górę docierają kolejne pielgrzymki z różnych stron Polski. Wśród grup, które dotarły do sanktuarium wczoraj, była pielgrzymka Stowarzyszenia i Fundacji Karan. Na zakończenie rekolekcji w drodze pątnicy modlili się w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie, a wraz z nimi arcybiskup warszawski Adrian Galbas. Metropolita w homilii mówił o trzech impulsach, które powinny zostać z pątnikami po pielgrzymce.
5: Impuls pierwszy: daj się prowadzić, zaufaj. Tak rozumiem to wezwanie Pana Jezusa, żebyśmy nie bali się być jak dzieci. Nie bój się być dzieckiem, to Cię nie kompromituje, to Cię nie ogranicza, to Cię nie ośmiesza. Przeciwnie, to Cię bardzo uwznośla.
1: Nie myśl, że musisz zasługiwać, żeby być ważny w oczach Boga. To druga myśl, z jaką zostawił pielgrzymów arcybiskup Galbas.
5: Jedna owca jest dla Pana Boga tak samo ważna jak każda owca. Nie jedna jak 99, bo on tych 99 nie traktuje jako jednego zbioru. On tych 99 traktuje jak 99 indywidualnych. Każda, która ma swoją historię, która ma swoją konstrukcję, która ma swoje życie, każdą po imieniu zna.
1: Trzecim impulsem ma być przyjęcie Słowa Bożego na wzór proroka Ezechiela.
5: Nie opieraj się. Nie opieraj się. Tylko zjedz codziennie kawałek książeczki, nie dosłownie. Nie musicie Biblii tnąć na kawałki i zjadać. Ale codziennie zjedz kawałek słowa, go przeczytaj. Jedno zdanie, dwa zdania.
1: A dzisiaj metropolita warszawski towarzyszy w drodze warszawskiej pielgrzymce rowerowej. Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz odwiedził żołnierzy pododdziałów pieszych ćwiczących przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak widzimy w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, ordynariusz obejrzał przemarsz, a następnie zwrócił się do żołnierzy, dziękując za pełnienie służby zarówno podczas świąt, jak i na co dzień.
6: Można powiedzieć, że to, co się wydarzy 15 sierpnia, to jest coś wyjątkowego, to jest taki fajerwerk, ale codzienna służba wymaga od was poświęcenia, wytrwałości, sumienności, wyrzeczenia i za tego ducha służby gorąco wam dziękuję, a ponieważ...
1: Biskup polowy zapowiedział także mszę świętą w intencji żołnierzy i ich rodzin. Odprawi ją 15 sierpnia o 8:00 rano w katedrze polowej Wojska Polskiego.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Sezon pielgrzymkowy trwa w pełni. Ja mam olbrzymią przyjemność łączyć się właśnie z siódmą mińską pielgrzymką rowerową z Mińska Mazowieckiego. Ze mną na łączach ksiądz proboszcz Janusz Kopczyński z Sanktuarium Świętego Antoniego. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: I też pani Marlena, czyli główna organizatorka, jeśli dobrze kojarzę.
3: Tak jest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Szczęść Boże. Jak wam się pielgrzymuje? Jak tam nastroje?
2: No pięknie, bardzo dobrze. Pogoda ducha dopisuje. Modlimy się codziennie modlitwą świętego Franciszka z Asyżu, aby on uczynił, aby Pan Bóg czynił nas narzędziami swojego pokoju i miłości. I radości oczywiście.
1: Pięknie, pięknie. To ile już za wami, ile przed wami jeszcze trasy?
2: O, tutaj Marlena powie.
3: Dziś jest piąty dzień, przejeżdżamy przez rezerwat Stawów Milickich i tutaj przepiękne tereny Doliny Baryczy. Przed nami jeszcze dwa najtrudniejsze dni, bo zaczynają się górki.
1: Ale dacie radę, oczywiście. Czyli za dwa dni już będziecie w Krzeszowie?
3: Taki jest plan? W piątek po południu.
1: No dobrze, to czego możemy wam życzyć na ten czas jeszcze pielgrzymowania tych najtrudniejszych dni?
2: No, błogosławieństwa Bożego, pokoju, radości.
1: Pokoju, radości i wytrwałości pewnie.
2: I
1: wytrwałości. Super, to wszystkiego dobrego, tego właśnie wam życzymy. Piękna inicjatywa, pamiętamy o was również w modlitwie. Pozdrawiamy serdecznie i z Panem Bogiem.
2: Dziękujemy bardzo, też pamiętamy w modlitwie z Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Siódma mińska pielgrzymka rowerowa z Mińska Mazowieckiego z Sanktuarium Świętego Antoniego do Krzyżowa. Moim i Państwa gościem był ksiądz Janusz Kopczyński oraz pani Marlena, organizatorka. Dziękuję pięknie, pięknego dnia.
2: Thank you.

0: Laura Branigan jest Self Control na koniec godziny 12 w Radiu Warszawa, za minutę godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już dziś o 22:00.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie.

0: serdecznie dziękujemy.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Po reklamie.
3: Radio Warszawa jest godzina 13.
4: Wicher ochrzczony w Gdyni. Sabotażyści na granicy Łotwy z Białorusią. Powiemy także o nowych ścieżkach rowerowych w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Wicher jest niezbędny do budowania bezpieczeństwa Polski, ocenił prezydent Karol Nawrocki. Nowy okręt polskiej marynarki wojennej jest pierwszym z trzech statków powstałym w programie Miecznik, który ogłoszono w 2021 roku. Jutro fregata zostanie zwodowana w Zatoce Gdańskiej. Podczas ceremonii chrztu w Gdyni prezydent podkreślał, że Wicher jest istotny dla Polski ze względu na zagrożenie, które stanowi Rosja.
5: Polscy marynarze i polska marynarka wojenna każdego dnia toczy wojnę hybrydową. Wprawdzie poniżej progu wojny, ale żebyśmy my mogli czerpać siłę z naszego pięknego Morza Bałtyckiego, nasi marynarze i nasza marynarka wojenna każdego dnia uczestniczy w wojnie hybrydowej. I za to wam, panie admirale, drodzy marynarze, dziękuję.
4: Wicher rozpocznie służbę za 3 lata. 2 kolejne jednostki, Burza i Huragan, są budowane. Ostatni ma zostać zwodowany w 2031 roku.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Nie tylko migranci niszczą infrastrukturę na granicy łotewsko-białoruskiej. Minister spraw wewnętrznych Łotwy Janis Dąbrawa powiedział w tamtejszej telewizji publicznej, że świadczą o tym nagrania z kamer monitoringu. Kamil Zalewski.
7: Janis Dąbrawa podkreślił, że osoby te kradną kamery oraz podpalają urządzenia techniczne. Dodał, że do takich incydentów dochodzi od czasu do czasu, ale dobrze byłoby ustalić tożsamość tych ludzi, ponieważ w niektórych przypadkach nagrania z kamer pokazują, że nie byli to migranci z państw trzecich pochodzący z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Minister odniósł się też do informacji o pierwszym wykrytym na Łotwie tunelu na granicy, którym do kraju dostało się 15 migrantów. Sieć przestępczości zorganizowanej sięga również struktur władz białoruskich. Nie wykluczam, że ta działalność może być z nimi powiązana, powiedział Dąbrawa. Nie wiadomo, jak długo tunel istniał. Obecnie jest pilnowany, a docelowo zostanie zasypany. W najbliższym czasie władze zlecą sprawdzenie granicy przy pomocy georadarów, aby ustalić, czy pod ziemią znajdują się inne tego typu konstrukcje.
4: Wczoraj władze Łotwy ogłosiły, że do końca sierpnia będzie prowadzona operacja z udziałem wielu służb państwowych. Ma ona zmniejszyć presję migracyjną na łotewsko-białoruskiej granicy.
6: To dzieje się w okolicy.
4: 27 milionów na budowę tras rowerowych w stolicy. Rusza budowa i przebudowa 18 odcinków sieci o łącznej długości ponad 11 km. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na przekazanie środków na ten cel. To jest 4. etap budowy ścieżek rowerowych, jaki robimy w ostatnich 2 perspektywach unijnych, mówi Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta stołecznego Warszawa.
8: Czy to przebudowę ulicy Marszałkowskiej i dołożenie 300 metrów między ulicą Królewską a Świętokrzyską. Mamy na przykład przejście przez plac Wilsona, przez Żoliborz, ale mamy też dzielnicowe inwestycje, takie jak na ulicy Światowida czy Gandhi.
4: Wczoraj przekazano także środki na budowę parkingu tuż obok stacji PKP, przystanków autobusowych i stacji Veturilo w Międzylesiu.
8: Bardzo ważny projekt dla dzielnicy Wawer, dlatego że tam też kilka parkingów w związku z dobudowaniem 2 torów kolejowych będzie likwidowanych, czy jest likwidowanych, więc to nam pomoże trochę zagospodarować potrzebę, jaką jest parkowanie wzdłuż węzłów czy wzdłuż stacji kolejowych.
4: Nowy parking ma być gotowy do końca przyszłego roku. A na koniec przypominamy, dziś całkowite zaćmienie słońca oraz noc Perseidów, spadających gwiazd. Centrum Nauki Kopernik organizuje otwartą dla wszystkich obserwację nieba z dachu swojej siedziby. Więcej na ten temat w kolejnych wiadomościach Radia Warszawa za godzinę.
3: I wyszło nam to piękne słońce i jest szansa, że z nami zostanie do końca dnia. W tym momencie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura to 23 stopnie. Maksymalnie dzisiaj 23 stopnie na termometrach, 24-25 temperatura odczuwalna. Drobne chmury są przewidywane, ale mam nadzieję, że się jednak nam rozpogodzi, bo jak patrzę przez okno tutaj w studiu Radia Warszawa, to żadnej chmury nie widzę i oby tak zostało. Pięć minut po godzinie 13:00, Ania Bobko, Latte na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. W tej godzinie mamy sierpień miesiącem trzeźwości. Ksiądz Marcin Marsolek zaprasza. Mamy też wiadomości lokalne w skrócie. To tak dla tych wszystkich, którzy te informacje lubią w takiej króciutkiej, malutkiej pigułce dostawać. Ale oczywiście mamy też dużo dobrej muzyki. Joe Cocker i Summer in the City już teraz, później Karolina Kozak i Razem zestarzejmy się, a później wiele, wiele więcej i po polsku, i po angielsku, więc warto zostać na 106.2 FM.

0: Karolina Kozak, razem ze Starzejmy się. Piękny utwór na antenie Radia Warszawa. 13 minut po godzinie 13.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak się składa, że ja cały czas mam dla Państwa bilety do Kosmoparku. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się poczuć jak w prawdziwym kosmosie, a dzisiaj mamy też noc spadających gwiazd, więc wszystko się pięknie składa, to wystarczy wysłać do mnie SMS-a 7248, koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. W treści wpisujemy rw. Imię i nazwisko, hasło Kosmopark. No i takie bilety mogą do Państwa trafić. To są dwa bilety dla osoby dla dwóch osób dorosłych i dwa dla dzieci, 2+2 tak zwane. W Kosmoparku są naprawdę cała masa atrakcji. Mamy planetarium, mamy ekspedycję VR na Marsa i na Księżyc. Możemy poznać czarne dziury i ciemną materię. Możemy zobaczyć, jak wygląda życie w kosmosie. Są też warsztaty dla dzieci, więc myślę, że to jest fantastyczna propozycja właśnie dla najmłodszych, ale nie tylko, bo podejrzewam, że starsi również dowiedzą się dużo, dużo, dużo. 40 interaktywnych stref od Marsa przez Księżyc, Pojowisz i tak dalej. Dotknij gwiazdy, wybierz się w wirtualną podróż po planetach i galaktykach, sprawdź, jak wygląda życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i poznaj sekrety czarnych dziur. To wszystko właśnie w Kosmoparku. 7248, koszt SMS-a 2,46 zł z VAT, rw. Imię i nazwisko, hasło Kosmopark, no i taka właśnie atrakcja na Państwa czeka. Zapraszam i czekam na SMS-y.

0: Daj mnie!
1: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 13:20.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 6 sierpnia 2026 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
4: Człowiek, który zna swoją godność, znacznie łatwiej sobie radzi z wszystkimi problemami, jakie dotyczą jego codzienności. I wreszcie trzeci wymiar jedności, którą trzeba zaprowadzić, to jest relacja do drugiego człowieka. To jest dopiero zadanie. Dzisiaj może szczególnie trzeba to wypunktować, ponieważ wprawdzie wszystkie doznają potężnego uszczerbku i takiego trudnego doświadczenia, ale chyba najbardziej złe owoce zbiera brak tej jedności w relacjach z drugim człowiekiem. I teraz, kiedy patrzymy na zadania, choćby wyrażone w intencjach, jakie podejmujemy, to bardzo Was proszę, żeby to uwzględnić. O tej jedności relacyjnej z tymi, którzy pielgrzymują z nami przez dzieje tego świata, zaczynając od tych najbliższych, a więc już pomijając siebie, ale z bratem swoim, najbliższym, potem z tymi, którzy tworzą najbliższą nam wspólnotę. Myślę tutaj o stałej, naprawdę wyjątkowej trosce, jaką trzeba uczynić wobec wspólnot małżeńskich i rodzinnych, bo one są gwarantem stabilności, spójności i wszelkich dobrodziejstw w życiu człowieka.
2: Dobre słowo pasterzy.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 13.30, jej wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: 2 miliony na realizację projektów edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza, ochrony środowiska przed hałasem oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł 33 inwestycje prowadzone w regionie przez organizacje pozarządowe. 740 gramów marihuany, haszysz, grzyby halucynogenne i ciastka z marihuaną. Stołeczni śledczy zatrzymali 28-letniego mieszkańca Warszawy, podejrzanego o uczestnictwo w handlu niedozwolonymi substancjami. Drogowcy będą pracować na skrzyżowaniu z ulicą Kraśnickiego. Odtworzą nawierzchnię po wymianie wodociągu. Prace będą odbywać się nocami do piątku. Stołeczne Zoo świętuje Dzień Słonia. To okazja, by bliżej poznać warszawskie słonie, Fryderykę, Bubę i Leona oraz dowiedzieć się więcej o życiu i ochronie gatunku. Legia Warszawa ma nowego napastnika. Do drużyny wojskowych dołączył były król strzelców Ligi Czeskiej Jan Kuchta. 29-latek został wypożyczony do końca sezonu 2026-27. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

No i poszły bilety do Kosmoparku. Gratulacje dla pana Wojciecha i dla jego rodzinki. 22 minuty zostały do godziny 14, a na naszej antenie już teraz Demono i wszystko na sprzedaż.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 13:47. Na naszej antenie już teraz ksiądz Marcin Marsolek.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Być sobą nie oznacza robić wszystko, na co mam ochotę. Dojrzały człowiek zna siebie, ale również nad sobą pracuje. Widzi swoje słabości. Potrafi przyjąć uwagę innych ludzi. Młoda kobieta przez wiele lat realizowała zawód, którego nie lubiła, ponieważ rodzina uważała go za prestiżowy. Miała dobrą pracę, ale czuła wewnętrzną pustkę. Po czasie powiedziała: najtrudniejsze nie było zmienić drogę. Najtrudniejsze było przyznać przed sobą, że nigdy to nie była moja droga, że nie byłam na tej drodze sobą. Nie można zbudować szczęścia na ciągłym udawaniu. Człowiek, który zna swoją wartość, nie musi stale szukać potwierdzenia, czy żyję zgodnie ze swoimi wartościami. Najpiękniejszą wersją siebie nie jest człowiek idealny, jest nią człowiek prawdziwy. Jakim jestem człowiekiem? Jaki mam charakter? Człowieka poznaje się nie po tym, co mówi, lecz po tym, co robi. Prawdziwe oblicze człowieka ujawnia się wtedy, gdy nie ma publiczności. Jaki jest mój charakter? Łagodny, jak baranek, czy zaczepny, a agresywny? Każdy człowiek buduje siebie, tworzy swój charakter każdego dnia. Nie wielkimi deklaracjami, ale małymi decyzjami. To, jak traktujemy innych, jak dotrzymujemy słowa, czy potrafimy przyznać się do błędu. Co robimy wtedy, gdy nas nikt nie chwali?

0: Anita Lipnicka, wracamy, kończę godzinę 13 w Radiu Warszawa, no i wrócił do nas Anita, Michał Łopaciński.
1: Anita, to miała być tajemnica, no.
0: Że wróciłeś?
1: Nie, że ona tam, wiesz, ładnie, że kocham cię i tak dalej.
0: O,
1: no, moja żona słodko. Może tego słuchać, a ona takie
0: pozdrawiamy.
1: Piosenki
0: pozdrawiamy żonę.
1: Pozdrawiam moją żonę oczywiście też, wszystkie żony pozdrawiam.
0: Tak, pozdrawiamy wszystkie żony i mężów też pozdrawiamy i wszystkich naszych słuchaczy pozdrawiamy. A ja życzę Państwu bardzo udanego popołudnia razem z Michałem Łopacińskim. Takie będzie?
1: Nie stawiasz mnie tutaj w sytuacji, kiedy mu muszę powiedzieć, nie wiem, mam skłamać czy powiedzieć prawdę?
0: Masz powiedzieć, że takie będzie.
1: Będzie, dobrze, będzie. Nie, no żartuję oczywiście, zapraszam bardzo serdecznie.
0: A ja dziękuję, Ania Bobko, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
2: Late na wynos z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
5: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
7: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Po reklamie.
1: Miałem powiedzieć, że będzie dobrze, to

0: Jest dobrze, bo godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Koleje podsumowują półmetek wakacji. Polscy strażacy w Hiszpanii. Powiemy także, gdzie obserwować dzisiejsze zaćmienie słońca. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Rekordowe zainteresowanie koleją w czasie tegorocznych wakacji. Spółka PKP Intercity podsumowała lipiec i czerwiec. W tym czasie z połączeń obsługiwanych przez przewoźnika skorzystało 17 milionów 800 tysięcy pasażerów. W samym lipcu spółka przewiozła 9,5 miliona osób. To o 9% więcej niż przed rokiem. Jak mówi Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity, jest to zasługa m.in. coraz bogatszej oferty.
2: Tego lata uruchamiamy 560 połączeń każdego dnia, czyli o 46 więcej niż podczas poprzednich wakacji. Na bieżąco monitorujemy również frekwencje i tam, gdzie pozwalają na to możliwości techniczne, wzmacniamy najpopularniejsze pociągi. Od początku czerwca do końca lipca wzmocniliśmy w ten sposób ponad 1400 pociągów, dołączając do nich łącznie 2200 dodatkowych wagonów.
1: Przed nadchodzącym weekendem spółka ponownie wzmocni pociągi obsługujące popularne wakacyjne trasy. Na tory wyjadą m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Polscy strażacy ponownie pomogą Hiszpanii. Tym razem będą uczestniczyli w dodatkowych leśnych patrolach, które są organizowane w związku z tłumami, chcącymi oglądać zaćmienie słońca w miejscach zagrożonych pożarami. Jak powiedział Martin Halasz z zespołu dowodzenia Polskiej Grupy Ratowniczej w Hiszpanii, lokalne władze spodziewają się dużej liczby turystów nawet w miejscach, w których obowiązuje zakaz wstępu do lasów.
4: Do późnych godzin nocnych będziemy wykonywali patrole. Będąc wyposażeni w nasz ekwipunek, będziemy w gotowości właśnie po to, żeby w momencie, kiedy przy tak ekstremalnych warunkach doszłoby do wybuchu jakiegoś pożaru, czy do wzniecenia jakiegoś płomienia, jakiejś zarzewi ognia, to żeby skutecznie pomóc opanować sytuację, można powiedzieć, w zarodku.
1: Zagrożenie pożarami w Hiszpanii nadal jest bardzo wysokie, dodaje aspirant Halasz.
4: My jako Polacy możemy tutaj oczywiście wspierać Hiszpanów, ale oni by dali kilka takich zakazów, które powodują, że nie na wszystkie tereny wolno wchodzić. To nie zawsze podoba się turystom i nawet miejscowej ludności, szczególnie, że ci, którzy tutaj docierają, no chcą skorzystać z tego, że tu są i chcą zobaczyć zaćmienie słońca. Tu nie chodzi o to, że Hiszpanie by sobie z tym zadaniem nie poradzili, tu chodzi o to, by być i by od razu poradzić sobie z tym zagrożeniem.
1: W Hiszpanii wyznaczono 400 punktów do obserwacji zaćmienia słońca. Poza Półwyspem Iberyjskim całkowite zaćmienie będzie widoczne także z Islandii.
3: Dzieje się blisko.
1: A w Warszawie zaćmienie słońca oraz rój Perseidów, czyli tak zwaną noc spadających gwiazd, będzie można oglądać z Centrum Nauki Kopernik. Tam o szczegółach tych zjawisk dodatkowo opowiedzą również eksperci. Postaramy się, żeby dało się zobaczyć jak najwięcej, mówi astronom dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
5: Oczywiście wszystko mogą zepsuć chmury, które często są nisko, blisko horyzontu, ale specjalnie, żebyśmy mieli dobry widok na zachodni horyzont, wybierzemy się na dach Kopernika. Stamtąd będziemy prowadzili obserwacje, będziemy też prowadzili transmisje, żeby więcej osób mogło zobaczyć to zdarzenie. W naszych warunkach oglądane z Polski słońce nie zostanie przesłonięte całkowicie, ale będzie przesłonięte najbardziej od 1999 roku.
1: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się pomiędzy 19.10 a 19.18. Maksymalna faza nastąpi pomiędzy 20 a 29. Z kolei najlepsze warunki do obserwacji nocy spadających gwiazd pojawią się nad ranem.
0: Bonnie Tyler śpiewała kiedyś właśnie Total Eclipse of the Heart, czyli totalne zaćmienie serca. No to my dzisiaj będziemy mieli prawie totalne zaćmienie słońca, ale uspokajam, przynajmniej według prognoz, które mam, chmury są, będą do 14 przechodzić, ale od 14 już spokój, także wieczór można będzie spędzić patrząc w niebo, potem chwila drzemki i te Perseidy będą padać w przeciwieństwie do deszczu, którego nie ma, nie będzie i do końca tygodnia się nie pojawi. Pozdrawiam wszystkich pracoholików dzisiaj i młodzież, to się trochę łączy. Jak byłem młody, to byłem pracoholikiem, dzisiaj jestem nadal młody, ale już nie aż tak i już mi się nie chce. Ale chce mi się do Państwa mówić. Witam bardzo serdecznie. 14.05 jest środa sierpniowa, jeszcze wakacje trwają i trwają mać, jak kiedyś powiedział klasyk. Zapraszam, Michał Opaciński, kłaniam się w pas.

Tak, Minnie Riperton. Ja przyznam się szczerze, że do jazzu się dojrzewa i takie jazzujące rytmy i w ogóle jakoś ostatnio bardzo lubię. Nie wiem, co państwo na to, ale na pewno może mniej jazzujące będą to rytmy, ale też bardzo ciekawe, a przede wszystkim chodzi o duchowość. Prosta droga do Boga, festiwal. Mamy dla państwa wejściówki. Trzeba będzie się wybrać do Trójmiasta, chyba że ktoś już w tym Trójmieście jest na 15 sierpnia właśnie, ale to nie wszystko związane z tym festiwalem. Bo oczywiście będę ogłaszał, kiedy te wejściówki i tak dalej, także na spokojnie. Ale przy okazji gościem mym będzie ksiądz Rafał Jarosiewicz, a więc jeden z organizatorów tegoż właśnie wydarzenia. Wydarzenia, na którym między innymi Roxy Węgiel, Kabaret Otto, oj tam się będzie się działo dużo, ale najważniejsze, że duchowo stay tuned, jak to się mówi w Stanach, czyli zostańcie z nami.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: A w tymże popołudniu łączymy się z warszawsko-praską pielgrzymką pieszą na Jasną Górę. Oczywiście, no bo pielgrzymi tam właśnie idą, modlą się i jak chciałbym powiedzieć jeszcze tańczą, śpiewają, ale to jest pytanie, już bardziej forma pytania do kleryka Norberta Paciorka, przewodnika jednej z grup. Szczęść Boże, Norbercie!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: To jest czas i siła na tańce i śpiewy również, te radosne, uwielbieniowe?
2: Oj tak, jest zdecydowanie. Wczoraj mieliśmy bardzo trudny dzień, ale taką tradycją, szczególnie Grupy Niebieskiej, jest takie spektakularne wejście do Kluczewska, gdzie tańczymy, śpiewamy, skaczemy do piosenki Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham.
1: Oj, no to przepięknie. My rozmawialiśmy, Norbert, w poniedziałek był temat jagodzianek lokalnych, to ja myślę, że po takich tańcach i po takim tanecznym, pięknym, uwielbieniowym wejściu to chyba raczej jakieś lokalne przysmaki w postaci zup tudzież kotletów się pojawiły.
2: Oczywiście. Takim szlagierowym specjałem każdej naszej pielgrzymki i tym, co się z pielgrzymką bardzo kojarzy, jest zupa zwana zalewajką. To jest przebój, przebój pielgrzymki.
1: Zalewajka, wiesz co, to jest zalewajka, już ma swoje miejsce w popkulturze, przy okazji też filmu legendarnego, jak rozpętałem drugą wojnę światową, ale przypomnijmy młodszym, co to zalewajka jest, bo to są tam te kluski kładzione, tak, to taka zupa nic, ale zupa bardzo smaczna.
2: Ja bym powiedział, że to jest coś pomiędzy barszczem białym, tutaj przynajmniej, to jest coś pomiędzy barszczem białym a żurkiem, to jest tak. Stadium pośrednie. No jest to przepyszna zupa, w której jest i kiełbaska, i ziemniaczki, i cebulka, także i jajeczko. Goszczą nas tutaj tym bardzo często. Jest to bardzo pożywne. Pielgrzymi się zajadają.
1: Norbert, ty mnie przekonujesz coraz bardziej, namawiasz chyba tymi argumentami w stylu jagodzianki i zalewajka, żebym ja z wami tam tańczył, jak będę szedł. Żeby iść i tańczyć, o, po prostu. Natomiast Norbert, tak poważnie, wiesz co, taka myśl, to spostrzeżenie jakże filozoficzne, ale jakże mało odkrywcze. Każdy krok ku Maryi to jest każdy krok ku Bogu, o tym nie możemy też zapominać. Stąd też ta radość dzieci Bożych, która pielgrzymom się udziela, prawda?
2: Oczywiście, Maryja jest zawsze tą, która wskazuje na Chrystusa. Sam wizerunek Maryi, do którego podążamy. A przecież Maryja swoją dłonią wskazuje na dzieciątko. To jest piękne przedstawienie. Jakże wiele wyraża. Tak więc, oczywiście.
1: I można to robić w radości właśnie, bo pielgrzymki z tego słyną. No jeszcze powiedziałeś, rock'n'rollowa Grupa Niebieska, która tanecznym krokiem wchodzi do miejscowości, ale no właśnie, to jest też ta radość dzieci Bożych, która chyba jest najbardziej namacalna właśnie w sierpniu, właśnie wśród grup pielgrzymujących w ogóle.
2: Zdecydowanie. Radości tutaj nie brakuje i to jest coś... To jest coś pięknego. Pielgrzymi zmęczeni po całym dniu potrafią skakać do rozpuku przy noclegu. Jeszcze wieczorne tańce, belgijka, wszelkiego rodzaju zabawy. To pokazuje, że mamy wiele siły, którą daje Pan Bóg.
1: Amen. Tego się trzymajcie i tej siły wam, boskiej siły życzę. Już półmetek przekroczony jakiś czas temu, ale już bliżej niż dalej, także życzę wam tej radości dzieci Bożych i tej siły Bożej, abyście dotarli cało, zdrowo i bezpiecznie do Najświętszej Panienki.
2: Serdecznie dziękujemy. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również z Panem Bogiem.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
0: Po reklamie.
4: Jest 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
5: Stolica planuje zakup nowoczesnego systemu antydronowego za 1 000 000 zł. Ma objąć część obiektów chronionych przez Służbę Ochrony Państwa i Kancelarię Sejmu. Do warszawskiego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus trafił tomograf spektralny. Urządzenie pomaga m.in. w szybkiej diagnozie udaru i zawału. Zakup sfinansowano ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W piątek nieczynne będą warszawskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pilne sprawy będzie można załatwić za pośrednictwem platformy EZUS. Zbliżają się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Najwięcej będzie działo się w weekend w Warszawie i powiecie wołomińskim, ale pierwsze uroczystości już jutro w Ząbkach. Rozpoczną się o 9:00 mszą świętą w kościele Świętej Trójcy. Legia Warszawa ma nowego napastnika. Do drużyny wojskowych dołączył były król strzelców Ligi Czeskiej Jan Kuchta. 29-latek został wypożyczony do końca sezonu 2026-27.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: do.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
2: No to zaczynamy. Mam do rozdania dwie podwójne, czyli plus jeden, tak? Wejściówki. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam. To jest koncert Droga do Boga Festiwal. Prosta droga do Boga w Ergo Arenie. W sobotę najbliższą 15 sierpnia od 16:30 się zaczyna. Koncert Padre Guilherme będzie tym artystycznym zwieńczeniem. Oczywiście Padre Guilherme to ten ksiądz DJ, ten co rozhuśtał całe Katowice podczas ostatniego festiwalu muzyki elektronicznej. Natomiast to, co jest najważniejsze, wspólna Eucharystia, następnie muzyczne uwielbienie Boga, połączenie na żywo z Watykanem i błogosławieństwo Ojca Świętego Leona XIV. Oraz na koniec Padre Guilherme, polscy artyści Roxy, Anne-Marie, między innymi one wystąpią. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę na wyprawę do Trójmiasta, prosta droga do Boga, 512 700 444, 512 700 555. Czekam.

Angielska dziewczyna w amerykańskim mieście, a ja zapraszam, być może Anglik też nas słucha, ktoś z Anglii i chciałby na uwielbienie Prosta Droga do Boga w Ergo Arenie 15 sierpnia. Miałem dwie podwójne wejściówki, została mi już tylko jedna, więc po godzinie 16 będziemy ją rozdawać w Rytmie Miasta. Zresztą ksiądz Piotr Jaroszewicz z fundacji SMS do Nieba będzie moim gościem a propos właśnie tegoż wydarzenia. Panu Danielowi gratuluję. Pan Daniel, słuchacz nasz wspaniały. Panie Danielu, pozdrawiam. Nie wiem, bo nie ustaliliśmy, czy ja mogę powiedzieć, czy nie, ale dobra, powiem to. Pozdrawiam pana żonę, panie Danielu, bo to dla niej będzie szok, niespodzianka, wydarzenie wielkie i pan Daniel mówi, o i moja ulubiona Anne-Marie tam będzie Anne-Marie, Roxy Węgiel, no i ksiądz, słynny ksiądz DJ na całym świecie, słynny Padre Guilherme. Najważniejszy jednak będzie pan Jezus, pamiętajmy o tym.

0: Ta piękna, uwielbieniowa melodia wprowadza nas teraz w nastrój godziny 15, bo tak jak już to zostało powiedziane, są wakacje, są różne wydarzenia, ale są pewne sprawy stałe, a stałą jest godzina 15, a więc czas teraz na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a następnie po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Za pokutę zadał mi ojciec, abym odmówiła tę koronkę, której nauczył mnie Jezus. Wtem usłyszałam głos podczas odmawiania tej koronki. O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę. Wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego. Niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. O dusze ludzkie, gdzie się schronicie w dzień gniewu Bożego? Uciekajcie teraz do źródła miłosierdzia Bożego.

Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezu, czysta prawdo naszego życia, w której nie ma nawet najmniejszego cienia fałszu, w godzinie Twego konania upadamy na kolana i wpatrujemy się w Ciebie. Stajesz przed nami umęczony, pokryty ranami, niesprawiedliwie osądzony, uznany za bluźniercę i potraktowany jak złoczyńca, choć jesteś jedyną, niezmienną prawdą. Tej prawdy nie chcieli przyjąć ci, którzy dali się zwieść ojcu kłamstwa, bo serca ich nie szukały Bożej prawdy, lecz dążyli do realizacji własnych celów. Choć tak bardzo bolały cię ich zarzuty, wiedziałeś, dla kogo cierpliwie znosisz obelgi i ciężką drogę krzyża. Ty chciałeś wypełnić wolę Boga Ojca i zbawić człowieka za darmo, z miłości. Taką prawdę nosiłeś w swym sercu. Przychodzimy więc do Ciebie i szukamy odpowiedzi na pytanie zadane przez Piłata: cóż to jest prawda? Ty odpowiadasz: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Tak, tylko Ty jesteś pełnią prawdy o Bogu, prawdą o człowieku i świecie, prawdą, która niesie światło i wskazuje właściwy kierunek życia, prawdą, która karmi rozum, przynosi wolność, a serce wypełnia miłością. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię o łaskę poznania prawdy o Bogu, bliźnich i o nas samych. Daj nam światłe oczy wiary, byśmy wpatrując się w Ciebie potrafili rozróżnić prawdę od kłamstwa, dobro od zła, pozorne wartości od tych, które są prawdziwe. Daj nam umiejętność rozeznawania Twojej woli i oczyszczaj motywację naszego serca, bo chcemy Cię kochać coraz prawdziwiej i pełniej, całym naszym życiem.

0: Nasz Ojcze, Ty zawsze wysłuchujesz naszych próśb i dajesz więcej niż prosimy czy rozumiemy. Daj nam Ducha Świętego, bo bez Jego pomocy nie możemy Ciebie poznać. To On sprawia, że na ziemię przychodzi Twoje Królestwo miłości i miłosierdzia. Daje poznać Twoją wolę i moc, aby ją wypełnić. Prosimy o Ducha Świętego, bo dzięki Jego działaniu mamy chleb eucharystyczny i powszedni. Jego mocą odpuszczone są nam grzechy i my możemy przebaczać naszym winowajcom i żyć przykazaniem miłości. Daj nam, Ojcze, Ducha Świętego Obrońcę, który sprawia, że nie ulegamy pokusom. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli żyć we wspólnocie z Tobą jako dzieci Boże i w dobrych relacjach z ludźmi. Prosimy o moralne odrodzenie naszego narodu i Europy, aby we wszystkich przestrzeniach życia przestrzegała Bożego prawa, które stoi na straży dobra człowieka. Ucisz wojny, wspieraj prześladowanych z powodu wiary, cierpiących głód i bezdomnych. Daj pokój wszystkim zwaśnionym narodom i ludzkim sercom. Błogosław naszej Ojczyźnie, naszym rodzinom, rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Wspieraj dzieło moralnej odnowy naszego narodu i Europy. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do niebie,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas, całego świata.
2: Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.

0: Dziękujemy Ci, miłosierny Panie, za wszystkie dzieła Twych rąk, przez które możemy poznawać prawdę o Twoim nieskończonym miłosierdziu. Uwielbiamy Cię za każde zwycięstwo dobra nad złem w naszym życiu, za wszystkie czyste serca, bezinteresownie kochające Boga i bliźnich, za to, że pod Twoim krzyżem uczysz nas, jak być autentycznymi świadkami Twojej prawdy.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.

z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
3: Różowy, że aż oczy bolą.
2: A dla ciebie mam różowe okulary.
3: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
2: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
3: Okej, ale ja na nim będę siedział.
2: Z różem ci do twarzy.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
3: Od 7 do 10 zapraszają.
2: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska obok niego.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
5: W sobotę początek remontu torowiska na ulicy Puławskiej od pętli metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Zamknięty będzie pas przy torowisku, a buspas zostanie tymczasowo zlikwidowany. Prace potrwają do końca listopada. 27 milionów z funduszy unijnych na budowę tras rowerowych w stolicy. Rusza budowa i przebudowa 18 odcinków sieci o łącznej długości ponad 11 km. Z funduszy europejskich dla Mazowsza powstanie też parking P+R w Międzylesiu. W 2026 roku kompleksową modernizację przejdą kompleks Orlik przy ulicy Przybarzantarni i boisko do koszykówki przy ulicy Dębowskiego na Ursynowie. Wartość tych inwestycji wyniesie ponad 673,5 tysiąca złotych. Policjanci z Bielan zatrzymali 41-letniego Ukraińca jeżdżącego z podrobionym prawem jazdy. Za posługiwanie się sfałszowanym dokumentem grozi mu do 5 lat więzienia. Jutro o 19:00 sprzed pomnika Mikołaja Kopernika przy krakowskim przedmieściu wyruszy spacer historyczny śladami Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy poznają m.in. szczegóły walki o Kościół Świętego Krzyża. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16:00.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: A w popołudniu z Radiem Warszawa nadal mam jeszcze jedno podwójne zaproszenie na to, co będzie działo się w sobotę w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu, czyli Prosta Droga do Boga, festiwal uwielbieniowy, msza święta Adoracja to na początek, następnie koncert uwielbienia z udziałem m.in. Roxy Węgiel, Anne-Marie i potem jeszcze, no oczywiście nie oni jedyni tam występują, potem Telemost Wiary, czyli połączenie z Watykanem, błogosławieństwo Ojca Świętego Leona XIV, a na koniec koncert Padre Guilherme, który ewangelizuje przez muzykę, będąc DJ-em, też można i dociera na sposoby muzyczne, poruszając wszelkie inne nasze odczucia właśnie po to, aby zbliżyć się do Boga, więc taki festiwal. Mam takie podwójne zaproszenie, wystarczy do mnie zadzwonić, pójść w ślady pana Daniela, który to wykonał już jakiś czas temu. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No i pyk, były i już nie ma. Gratuluję panu Sewerynowi i panu Danielowi, który zapoczątkował tę lawinę wydarzeń związanych z właśnie z wydarzeniem nomen omen, czyli Prosta Droga do Boga, Ergo Arena Gdańsk. Moim gościem po godzinie 16 będzie ksiądz Piotr Jarosiewicz, a więc jeden z organizatorów właśnie tegoż uwielbienia. Swoją drogą taką mam refleksję, panowie, przyznaję się, ja mam to samo, żeby nie było, że nie szydzę z was, tylko sam z siebie też i jakby chyba z nas wszystkich, panowie, przynajmniej w tej większości, która ma żony, bo to jest tak, że obie reakcje były takie, żona mi nie uwierzy, nie? Ale się żona ucieszy, to nie jest pantoflarstwo, to jest troska, prawda? Ja też zawsze z żoną podejmując decyzję, uważam, że to jest nasza wspólna decyzja, ja po prostu przytakuję i nie mam nic do powiedzenia. Gratuluję, panie Danielu, panie Sewerynie, udanej, dobrej, owocnej zabawy życzę i uwielbienia przede wszystkim.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena, Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
2: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Wyciekły dane 19 milionów Polaków. Leki bez podatku na Węgrzech. Warszawskie Zoo obchodzi Dzień Słonia. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Zaczynamy jednak od wiadomości z ostatniej chwili z Warszawy. Jak podają lokalne media, zawaliły się dwa stropy w remontowanej kamienicy u zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej w Śródmieściu. Jedna osoba jest lekko ranna. Na miejscu pracują służby. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier na konferencji prasowej zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co związane jest z incydentem.
4: Podjęte zostały natychmiastowe działania, które skupiają się wokół tej sytuacji krytycznej i cyberincydentu. Jestem w stałym kontakcie z koordynatorem służb specjalnych, panem ministrem Siemoniakiem, z panią minister

0: Zdrowia i z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, panem Mirosławem Wróblewskim.
1: Do incydentu doszło w firmie MyDoctor, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Krzysztof Gawkowski potwierdził, że doszło do wycieku danych wrażliwych pacjentów. Poradził także, żeby zastrzec PESEL w aplikacji mObywatel.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Na Węgrzech leki wydawane na receptę będą zwolnione z VAT-u. Jednogłośnie zdecydował o tym tamtejszy parlament. Opowiedziało się za tym 178 posłów. Nikt nie był przeciw. 1 września VAT na leki wydawane na receptę zostanie obniżony z 5% do zera. Zwolnione z podatku będą również izotopy medyczne i tlen.
3: Według rządu decyzja ma obniżyć wydatki na leczenie i ułatwić dostęp do leków, szczególnie osobom starszym, przewlekle chorym i gospodarstwom o niższych dochodach. Minister zdrowia Zsolt Hegedűs poinformował, że spośród około 41 tysięcy preparatów dostępnych na węgierskim rynku, 35 tysięcy to leki na receptę, które zostaną objęte obniżką. Za ustawą zagłosowali wspólnie parlamentarzyści TISY, Fideszu, KDNP i Mihozang. Był to więc rzadki przypadek pełnej zgody wszystkich ugrupowań obecnych w parlamencie. W debacie pojawiły się jednak różnice w ocenie skali korzyści. Przedstawiciele opozycji argumentowali, że ponieważ większość leków jest częściowo refundowana, dla wielu pacjentów oznaczać to będzie jedynie niewielką oszczędność w przeliczeniu od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Piotr Piętka, Budapeszt.
2: To dzieje się w okolicy.
1: Słoniowe koło fortuny, degustacja słoniowych przysmaków i spotkanie z opiekunami stada. Tak dziś w warszawskim zoo obchodzony jest Światowy Dzień Słonia. Odwiedzający mogą zobaczyć trójkę słoni, Fryderykę, Bubę i Leona, a także szkielet Erny, wieloletniej przewodniczki stada, odtworzony w technologii druku 3D. Na miejscu nie zabrakło też najmłodszych zwiedzających.
4: Światowy Dzień Słonia świętujemy w różnych tutaj aspektach i właśnie można dowiedzieć się, jaka jest dieta słoni. Opiekunowie przygotowali właśnie różne smaczki słoniowe, ta dieta jest bardzo bogata. Możemy też zobaczyć akcesoria różne słoniowe do treningów medycznych, ale też do manikuru i pedikuru słoniowego.
5: Mają fajną trąbę i te kły dwa fajne, to mi się podoba w ich stylu.
6: Są no po prostu większe, są podobne na pewno do mamutów, które wyginęły. No i to, że po prostu tu jedzą liście, gałęzie, trawę.
7: Ważne jest nasze podejście do słoni, bo musimy do nich podchodzić z szacunkiem. One wyczuwają to, jak my je traktujemy. Jeśli my traktowalibyśmy nasze słonie źle, one by nie chciały z nami współpracować, a my nie jesteśmy w stanie ich do niczego zmusić.
1: Wydarzeniu towarzyszyła też zbiórka dla Fundacji Panda Razem dla Słoni, z której środki trafią na ochronę słoni afrykańskich w ich naturalnym środowisku.
8: Tymczasem w naszym naturalnym środowisku 22 stopnie i pełne słońce to jest maks, jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj. Jutro będą to stopnie 23, a potem od piątku znowu goręcej i goręcej. Pochmurno będzie, ale dopiero, ojej, kiedy to? Także bezchmurne niebo, zaćmienie słońca będzie można obserwować. Kopiec Powstania Warszawskiego dobrym jest do tego miejscem, żeby to obserwować to zjawisko dzisiaj.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: Zaczynamy podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Opaciński, pozdrawiam tych, którym mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć od godziny 14. Witam tych, którzy być może dopiero teraz dołączyli do tego fantastycznego grona. Wejściówki na festiwal już poszły, droga do Boga, więc swoją drogę udadzą się pan Daniel i pan Seweryn, ale Radio Warszawa w wakacje jest bardzo szczodre. Dlaczego? O tym za chwilę również państwa i moim gościem będzie ksiądz Piotr Jarosiewicz, a propos festiwalu w sobotnie.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mike and the Mechanics, another cup of coffee, czyli kolejny kubek kawy. No, być może komuś jest potrzebny, natomiast po tej informacji myślę, że ciśnienie Państwu podskoczy i bez kawy, w pozytywnym znaczeniu tego słowa oczywiście, bo Radio Warszawa, jak wspomniałem, wakacje jest bardzo szczodre. Zachęcam do naszej zabawy SMS-owej, której rozwiązanie w piątek się odbędzie. Wyjazd do folwarku Księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. To wyjątkowe miejsce w sercu pięknego Podlasia, niedaleko Milejczyce i Drohiczyn, także można i duchowo, i regionalnych przysmaków spróbować pyszne jedzenie. A to wszystko, jak to zrobić? W naszej zabawie należy wysłać SMS-a. SMS-a na numer 7248. W treści wpisujemy rw. Imię i nazwisko i hasło Podlasie. rw. Imię i nazwisko, hasło Podlasie, 7248. Wyjazd dwuosobowy, pobyt na dwie noce w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. Im więcej SMS-ów, tym większa szansa na wygraną w piątek.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A rzeczone SMS-y można w korku stojąc na przykład wysłać szybko. Nie zachęcam do używania telefonu komórkowego prowadząc auto, ale wiemy, jak to w korkach bywa. Najszybciej nie ma takiego miejsca, gdzie dojedziemy najszybciej. No dobra, do Starej Miłosny w centrum Warszawy 41 minut. Tyle samo czasu spędzimy w aucie jadąc w kabaty. Marki Piaseczno, Konstancin, Otwock. To już jest czas przejazdu około godziny. Pruszków 44 minuty, Łomianki, Jabłonna około 50 minut.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A gościem Radia Warszawa jest już wielokrotnie dzisiaj zapowiadany ksiądz Rafał Jarosiewicz. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: Fundacja SMS z nieba i jeden z organizatorów wielkiego, wspaniałego wydarzenia, jakim jest festiwal Prosta Droga do Boga w Ergo Arenie w najbliższą sobotę. Właśnie, bo droga do Pana Boga jest prosta, tylko my chyba ją sobie wszyscy komplikujemy, prawda?
2: To są bardzo, bardzo głębokie słowa, które Pan powiedział. Rzeczywiście tak jest, no bo cel mamy jeden, o którym powiedział święty Paweł, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, więc różnymi drogami, ale prostą drogą do siebie próbuje nas doprowadzić. Nasze drogi mogą być pokręcone w różny sposób, bo przecież często gdzieś tracimy sprzed oczu tę Bożą miłość, tracimy sprzed oczu to, że Bóg jest z nami w każdej sytuacji, nawet wtedy, kiedy my zostawiamy Go, choć jest to nie do końca precyzyjne, że my Go zostawiamy, bo przecież święty Paweł powiedział, że w Nim poruszamy się i jesteśmy, więc trudno zostawić Boga, kiedy On nas podtrzymuje w istnieniu. No ale już tak mamy, że odwracamy się i nie chcemy, żeby często nasza wola była uległa wobec tego wszystkiego, co On nam proponuje.
1: Ksiądz już ma doświadczenie, bo przecież i Jezus na Narodowym, to i wiem, że to księdza robota, że tak się wyrażę. Natomiast zmierzam do czego? Tu Ergo Arena, tu Stadion Legii, na Narodowym powiedziałem, na Stadionie Legii oczywiście, było tamto uwielbienie organizowane. Jest potrzeba gremialna i to jest chyba najpiękniejsze, że o tym się dużo, wbrew pozorom, w tak zwanym mainstreamie nie mówi, ale wypełnione tak duże obiekty osobami chcącymi uwielbiać Jezusa, to jest coś wspaniałego, to jest coś wielkiego, więc ta potrzeba, ten Duch Święty działa, a Duch w narodzie nie ginie.
2: My się bardzo cieszymy, że tym razem Ergo Arena będzie wypełniona do tego stopnia, że właściwie bilety są tylko już dla osób na stojaka, na ostatni punkt wielogodzinnego spotkania, czyli na Padre Guillermo, bo właściwie nie ma miejsc na początek, na spotkanie, na Eucharystię z kardynałem Sarachem, potem całe to spotkanie uwielbieniowe, tylko można powiedzieć na ostatni element, to już są ostatnie naprawdę miejsca, które gdzieś tam ktoś jeszcze zwraca bilet, a ktoś odkupuje, więc to się przechodzi jeden w jeden, więc na pewno to pokazuje, że ludzie chcą być razem, chcą jakby doświadczyć też wspólnoty, widząc, jak pięknie te spotkania po prostu przebiegają. Chcą doświadczyć tego, że no, w tej dużej wspólnocie w jakiś sposób przedziwny, piękny, to jest też takie niezwykłe doświadczenie dla tysięcy osób.
1: No właśnie, wspomniał już też ksiądz o Padre Guillermo, ja chciałem go na sam koniec zostawić, bo mam wrażenie, z całym szacunkiem oczywiście dla gwiazdy, bo są gwiazdą przez duże G, polskiej sceny muzycznej jest na pewno Roxy Węgiel, ale z całym szacunkiem dla Roxy, to chyba właśnie Padre skradł show, jeśli mówimy już o tej części uwielbieniowej, bo tu cały czas nie zapominamy, że to jest prosta droga do Boga i że to jest uwielbienie, ale wiadomo, że postacie, osoby też działają jak magnes. No Roxy, Anne-Marie znane, ale to Padre tutaj robi show, ten dobry duchowy show, który już zresztą w Katowicach na zupełnie, powiedziałbym, niechrześcijańskim koncercie zrobił. Daj Boże, aby parę owieczek stamtąd przybyło także i do kościoła.
2: Padre Guillermo to jest człowiek, który kiedy trafił na parafię bardzo zapuszczoną, tak można powiedzieć, że ojcze, przepiękną rzeczą by było, gdybyś zrobił coś, co uczył się, to jest przedziwna rzecz, zapisał się na kurs DJ-ów i kiedy przed laty skończył ten kurs po to, żeby w jakiś sposób jednoczyć swoją parafię, na której był, okazało się, że dzięki temu porwał ludzi i stał się dobrym w tym, co robi, czyli żeby grając muzykę, która będzie miała dobry przekaz, bo przecież chodzi tutaj o przekaz, dodatkowo zaczął remontować parafię w Portugalii, więc to jest niesamowite. Połączył pożyteczny z ewangelizacyjnym wymiarem tego, co robi. No a okazało się, że ludzie jakby niesamowicie odpowiedzieli na to i kształcąc się w tej formie muzyki, niektórzy mówią trochę jak święty Maksymilian, bo święty Maksymilian szukał nowych sposobów do starej treści, chociaż nie znał nazwy nowa ewangelizacja, bo to dopiero Jan Paweł II wprowadził pojęcie nowa ewangelizacja, czyli nowa w formie, nowa w metodzie, nowa w gorliwości, ale stara w treści. No to przecież bardzo jest to zbieżne, Padre Guilherme i święty Maksymilian, w kluczu czego? No szukania sposobu, żeby przekazać i obudzić człowieka do refleksji nad tym, co ważne, dobre, piękne, w kluczu tej drogi, po której wszyscy zmierzamy, do domu Ojca. Więc no tak, Padre Guilherme, choć sam mówi, że chodzi tutaj o Pana Jezusa i on występując, on ma nadzieję, że ktokolwiek przez chwilę chociaż pomyśli, nawet z osób, którym podoba się to, co on robi, pomyśli jednak o Panu Bogu, pomyśli o treściach, które on przekazuje, pomyśli o tym, co naprawdę ważne.
1: A czy to nie jest trochę tak, że bycie katolikiem staje się fajne? To znaczy wiemy o nawróceniach we Francji, okej, w Polsce mówimy o tym, że ludzie odchodzą od kościoła, ale może po prostu wychodzą z przestrzeni murowanych, ceglanych, a chcą się właśnie widzieć w takich miejscach jak Ergo Arena. Może tutaj jest ten haczyk. Tak rzucam trochę, wiem, że to zaczynek do głębszej dyskusji i dłuższej na ten temat, ale tak mówiąc skrótowo, nie jest łatwo być katolikiem. Wiemy doskonale, bo mamy dużo obostrzeń, przykazań bożych, ale to jest piękna, czysta droga, niełatwa, ale być z nami, być chrześcijaninem, być katolikiem, to jest coś fajnego. I takie wydarzenia, kiedy mamy tak dużo osób, kiedy te bilety się wyprzedają na pniu niemalże, to chyba trochę też pokazuje. Nie wiem, czy się ksiądz zgodzi z takim spostrzeżeniem.
2: Myślę, że jest coś w tym, bo pierwsze, co uderza, proszę zobaczmy, kiedy sługa Boży ksiądz Franciszek Blachiński działał w Polsce, to mówił o z jednej strony przeżyciowej formie rekolekcji, która ma prowadzić do tego, żeby człowiek wszedł w głębie. No i myślę, że jest to dość ważny moment, że no na oazy przez lata jeździły osoby, które bardzo często, niektórzy mówili, że to nie jest dobre słowo, fajne, ale czuli się fajnie ze sobą, tak, czuli się dobrze ze sobą. I nagle z tego czucia się dobrze, fajnie ze sobą, no przechodziło się w coś głębiej, że ja chcę jednak tego Chrystusa wybrać, że ja chcę jakby pójść, zobaczyć, co to znaczy smakować, być uczniem Jezusa, no tym bardziej w tym roku uczniowie misjonarze. Nagle doświadczenie miłości Boga, które jest tak potężne, sprawia, że te przykazania nie stają się ciężkie, że ja chcę odpowiadać na tę miłość, jak mówił sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, Bóg dotyka mojego serca i te moje wyzwania, które podejmuję, one są bezpośrednio odpowiedzią na tą miłość, którą doświadczam, więc z tego często wyrzucanego z naszego środowiska katolickiego słowa fajne, które tak naprawdę nie powinno moim zdaniem być wyrzucane, no przechodzi się do czegoś głębszego. I kiedy słucham Padre jego wywiadów, czy jego najróżniejszych stwierdzeń dotyczących tego, co on robi, to on mówi, to jest takie moje zadanie, pobudzić do refleksji, żeby potem człowiek poszedł dalej. No i my mamy taki zamiar, żeby to wszystko, co będzie z jednej strony, bo przecież będą ludzie, którzy przyjdą, żeby wspólnie uwielbić Boga, ale będą też ludzie, którzy przyjdą, mówiąc tak trywialnie, na Padre Guilherme, bo jest gwiazdą. I my wierzymy w to, że to będzie jakiś dotyk, który spowoduje pragnienie pójścia dalej, głębiej, nie tylko pozostania na tym momencie, że było świetnie, że była ta atmosfera, tylko że idziemy na spotkanie z Jezusem, który notabene nie odbiera nam szczęścia, bo niestety ten, który jest naszym nieprzyjacielem, próbuje zrobić wszystko, żeby pokazać Boga jako kogoś, kto się nad nami pastwi, no, ojciec kłamstwa próbuje pokazać Boga, który nie jest miłosiernym, dobrym ojcem kochającym swoje dzieci. Więc myślę, że także ten festiwal i ta obecność Padre Guillerme, ale także tych artystów, których pan wymienił, tych, których nie wymienił, no bo przecież będzie także w tym wszystkim wspaniała Schola Adonai, która prowadziła spotkania także na Jezus na stadionie PGE Narodowym przed laty, nie tylko na stadionie Legii, kiedy to było w ubiegłym roku, więc naprawdę duża dawka piękna czeka nas tą sobotę, duża dawka inspiracji przy też przepięknych prezentacjach, które zostały przygotowane od strony multimedialnej przez najwyższej klasy fachowców, więc myślę, że to będzie niesamowita uczta duchowa, którą będziemy pragnęli, aby prowadziła do stałej formacji, bo na tym nam zależy, nie tylko na wydarzeniu, evencie dla eventu, spotkaniu dla spotkania, tylko żeby zobaczyć, jest dalsza droga na tej prostej drodze do Boga, żeby podjąć formację, żeby podjąć pewne kroki wiary na co dzień, żeby zmierzyć się z tym wszystkim, kiedy po powrocie do domu zabraknie tych emocji i uczuć, a będzie to zaproszenie, no przecież zaprosiłem Jezusa do swojego życia, to jak mam z tym Jezusem budować moje życie, żeby ono rzeczywiście było wartościowe?
1: Księże Rafale, ja zapraszam do radia, do nas, jak ksiądz Koszalina kiedyś tu do Warszawy zawita, proszę dać znać i pogłębimy te tematy, bo tych pytań jest mnóstwo, podejrzewam, że odpowiedzi jeszcze więcej, ale na ten czas ja po prostu, nie powinno się mówić, trzymam kciuki, jestem katolikiem, więc życzę tej obecności Ducha Świętego i życzę tej skutecznej, owocnej ewangelizacji, która będzie pierwszym, być może dla wielu, pierwszym krokiem do formacji, a przede wszystkim dobrych samych emocji i tych duchowych żniw.
2: Bardzo dziękuję za te bardzo dobre, błogosławione słowa. Ja powiem tylko też dla wszystkich uczestników, którzy wybierają się także z okolicy Warszawy, bo jest spora część, kilka tysięcy osób też jest z tej części Polski, że dla pierwszych 4000 osób, które się znajdą przy Ergo Arenie, które będą wchodziły, mamy też jeszcze dodatkowy prezent, książkę pod tytułem Zwykła ja, niezwykły on, Anity Michalak, która to książka będzie też takim prezentem dla tych, którzy będą nie będą czekać na ostatni moment otwarcia bram, więc już od godziny 14 w najbliższą sobotę tę książkę będziemy rozdawać dla tych, którzy zechcą razem z nami być trochę wcześniej, zanim całe spotkanie się rozpocznie. I oczywiście no, cieszymy się na sam fakt tego, że cały ten obiekt, uwaga, klimatyzowany plus z zadaszeniem będzie wypełniony tysiącami serc, które mam nadzieję zostaną dotknięte przez moc Ducha Świętego. Natomiast apel jeszcze jeden taki na koniec, jeśli pan redaktor mi pozwoli. Mianowicie potrzebujemy kapłanów do spowiedzi, potrzebujemy kapłanów do rozdawania komunii świętej podczas mszy świętej z kardynałem Sarachem, także z arcybiskupem miejsca, no i z przewodniczącym notabene Episkopatu Polski. Jeżeli ktoś chce się zapisać, to czy przez kapłan, żebyśmy go mieli na liście i mogli dać mu wejściówkę, czy mogli dać mu identyfikator uprawniający, potrzebuje legitymacji oczywiście kapłańskiej ważnej, ale też wszystkie dane są podane zarówno na stronie Prosta Droga do Boga, jak i na stronie Fundacja SMS z Nieba, bo to zaproszenie do kapłanów kierujemy już od kilku dni, po prostu mamy ich za mało i do spowiedzi, i do Komunii Świętej, i boimy się, że to się nam strasznie wydłuży, jeśli bracia kapłani nie odpowiecie na to wezwanie, więc proszę was jako kapłan o pomoc.
1: To drodzy kapłani, ja powiem tak, pasterze, owieczki czekają, do dzieła w takim układzie.
2: Amen.
1: A ja owocnego dzieła życzę. Ksiądz Rafał Jarosiewicz, Fundacja SMS z Nieba, organizator festiwalu Prosta Droga do Boga. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
2: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16:30. No i Wojciech Dudkowski siedzi tutaj z nami. A ja włączę mikrofon tobie najpierw.
1: Wiadomości z życia Kościoła zapraszam. Podczas audiencji generalnej w Bazylice Watykańskiej papież wyraził swoją bliskość ofiarom trzęsienia ziemi w Kolumbii. Piotr Kowalczuk.
2: Po katechezie poświęconej liturgii świętej Leon XIV zwrócił się do wiernych języka hiszpańskiego.
3: Deseo expresar mi cercanía a las
2: hermanas. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec sióstr i braci Kolumbijczyków. Zapewniam o mojej modlitwie za ich rodziny oraz za wszystkich, których dotknęła ta tragedia. Wyrażam moją wdzięczność wszystkim, którzy angażują się w akcje ratunkowe i niesienie pomocy poszkodowanym.
3: De asistencia a los damnificados.
2: Jak dotąd odnaleziono ciała ponad 250 ofiar. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Pieszo, na rowerach, rolkach czy samochodami. Polacy pielgrzymują w wakacje do różnych polskich sanktuariów, nie tylko na Jasną Górę. W drodze do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie jest siódma mińska pielgrzymka rowerowa. Wśród rowerowych pielgrzymów jest ksiądz Janusz Kowczyński, proboszcz Sanktuarium Świętego Antoniego, z którym rozmawialiśmy na antenie Radia Warszawa.
5: Pogoda ducha dopisuje. Modlimy się codziennie modlitwą świętego Franciszka z Asyżu, aby Pan Bóg czynił nas narzędziami swojego pokoju i miłości, i radości oczywiście.
1: Główną organizatorką grupy jest Marlena, która mówiła w Radiu Warszawa o kolejnych wykręcanych kilometrach.
6: Piąty dzień, przejeżdżamy przez rezerwat Stawów Milickich i tutaj przepiękne tereny Doliny Baryczy. Przed nami jeszcze dwa najtrudniejsze dni, bo zaczynają się górki.
1: Do celu rowerowi pielgrzymi dotrą w piątek. Także w piątek do celu dotrze wiele pielgrzymek zmierzających na Jasną Górę. Metropolita Częstochowski arcybiskup Wacław Depo wydał dyspensję od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich pielgrzymów przebywających na terenie archidiecezji. 70 lat temu Polacy złożyli jasnogórskie śluby narodu. Ich przesłanie mimo upływu lat pozostaje wciąż aktualne. Wśród zobowiązań znalazła się także walka z wadami narodowymi i troska o trzeźwość. Szczególnego znaczenia nabiera ten apel w sierpniu, który w Kościele w Polsce przeżywany jest jako miesiąc dobrowolnej abstynencji i modlitwy o trzeźwość narodu, mówi biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
7: Nie jest to tylko wspominanie ważnego historycznego wydarzenia, ale wezwanie do rewizji życia osobistego, rodzinnego i narodowego w świetle wszystkich przyrzeczeń złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Wiemy, że wielki apostoł trzeźwości, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, w tekście ślubów zawarł przyrzeczenie walki z wadami narodowymi, w tym z pijaństwem. Można powiedzieć, że była to iskra, która przez te 70 lat zapalała rzesze Polaków do wytężonej, wytrwałej pracy trzeźwościowej.
1: Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 26 sierpnia na Jasnej Górze w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i będą połączone z dorocznym odpustem.
4: To się dzieje w parafiach.
1: Parafia Matki Bożej Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim będzie świętować w sobotę. Wspólnota parafialna będzie przeżywała uroczystość odpustową. Zapraszamy na godzinę 10:30, mówi proboszcz ksiądz Marek Lemiech.
8: Gdzie będzie uroczysta msza święta z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego, również strażaków OSP, potem złożenie wieńców przed tablicami upamiętniającymi Bitwę Warszawską i żołnierzy Armii Krajowej.
1: W planach także piknik odpustowy.
8: Będzie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, koncert Sylwii Hasbun, która też opowie nam o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej, stand-up księdza Bogusia Kowalskiego, zabawa taneczna, będzie do obejrzenia sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams, konkurs strzelecki, strefa gastronomiczna, strefa zabaw dla dzieci.
1: Duchowny zaprasza do udziału nie tylko parafian, ale wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, Seal śpiewał o róży. Mały książę miał swoją różę i ja mam różę w studiu. Różę Weronikę Ostrowską.
2: Ale pięknie przywitana. Dziękuję.
1: O, dzień dobry, Weroniki.
2: Miło mi.
1: Ty dasz wiarę, że księży brakuje na Ergo Arenie?
2: No słyszałam.
1: Ksiądz Rafał Jarosiewicz apelował i to całkiem serio. Drodzy księża, jak możecie, kto ma wolne, zapraszamy. Strona droga do Boga.
2: Wiesz, że to jest taka problematyczna data dla księży.
1: No,
2: być
1: ja
2: może dlatego.
1: Bo
2: to jest uroczystość.
1: Niewielu, tak.
2: Tak, uroczystość, no i być może to jest problem, a nie brak chęci. Ja myślę, że tak jest, no ale jeżeli ktoś jest tam blisko gdzieś, no to oczywiście zapraszamy, żeby się wybrać i wspomóc, bo ta posługa spowiedzi, ja tak słyszałam od wielu księży, że nawet jak są bardzo zmęczeni, to jeżeli rzeczywiście robią to z takim przekonaniem, z oddaniem, to Pan Bóg oddaje te siły. Trochę tak jak się idzie na pielgrzymce, że niby człowiek jest zmęczony, ale potem jak wspominasz, to pamiętasz to, że zostałeś
1: momenty,
2: podniesiony, tak? A nie odwrotnie. No właśnie, my będziemy jutro tych wszystkich, którzy są niewyspani, jestem bardzo niewyspana. Bardzo. Słuchajcie, jutro będę pewnie bardziej niewyspana jeszcze niż dzisiaj, więc mimo tego radość o poranku będzie między innymi o tym, w jaki sposób można zrobić sobie zdjęcie tak, żeby wygrać fajne nagrody. To o 7.15 o konkursie Flaga Mazowsza i tak dalej, i tak dalej. Będzie też o 8.15 i to jest rozmowa, na którą bardzo czekam, o świadectwach sióstr zakonnych, które będą obchodzić swoje piękne jubileusze, złote. Uważaj, 50 lat życia zakonnego.
1: Widziałem maila, więc,
2: to,
1: więc ja wiem.
2: A ty podpowiesz mi, jaki był tam drugi?
1: 75.
2: 75, no właśnie, nie byłam pewna. Czy to,
1: ale 75
2: lat. Wyobraź sobie, to tak jakby ktoś był 75 lat po ślubie.
1: Był jakiś katolicki Guinness, który Księgę Rekordów stworzył?
2: Nie wiem,
1: w Watykanie na pewno jest to odnotowane.
2: Ale takie kobiety mają w sobie tak ogromną mądrość, że myślę, że jutrzejsza rozmowa o 8.15, no dla mnie to jest absolutnie nie coś wyjątkowego, już nie mogę się doczekać. Będziemy zapraszać na te złote jubileusze, ale też a propos ważnych rocznic, wspomnimy jutro świętej pamięci księdza arcybiskupa Henryka Hozera, bo jutro przypada 5. rocznica śmierci. Przypominamy też Państwu, że jutro w Radiu Warszawa o godzinie 18:00 transmisja mszy świętej właśnie związana z tą rocznicą.
1: Zapraszamy na tę transmisję i zapraszamy również na poranek w imieniu Weroniki i Jarka. Dziękuję.
2: Dzięki.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Weronika na samochodach się nie zna, to mi trafik zjadła tu czas na trafik. Powiem tak, korkometr pokazuje 8, najszybciej do Starej Miłosty w centrum Warszawy 37 minut jedziemy, ale ja pozdrawiam tych, którzy jadą trochę dłużej i słuchają Radia Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jeszcze w kwestii ruchu na mieście, czy na, no tak. Tak się mówi, poruszanie się po mieście, to doszło do katastrofy budowlanej, o której już Wojtek też wspominał w wiadomościach. Cały czas trwają prace służb na miejscu. Chodzi o zbieg ulic Nowy Świat i Książęcej, więc tam mogą występować spore utrudnienia w ruchu również. No, najistotniejsze jest zdrowie i życie pracowników, bo jeden z pracowników spadł z wysokości podczas prowadzonych prac w jednej z kamienic.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Co powiesz na podróż dookoła świata?
3: A ile masz pieniędzy?
2: A co mają do tego pieniądze?
3: Wiedziałem.
2: Bierzemy plecaki, wygodne buty i ruszamy i będziemy wszystko relacjonować słuchaczom.
3: Halo, tu Ziemia.
2: A ja wolę bujać w obłokach.
3: Tylko za wysoko nie odleć. Tak na wysokość mikrofonu.
2: Dobrze, że mamy studio na trzecim piętrze, zawsze bliżej nieba.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Od 7 do 10 zapraszają
3: Weronika z głową w chmurach
2: i Jarek stąpający mocno po ziemi.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
5: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
0: Po reklamie.
6: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Marcin Romanowski chce listu żelaznego. Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Powiemy też o eksponatach, które wróciły z Niemiec do stacji muzeum. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Rzecznik Prokuratury Krajowej odpowiada, nie temu ma służyć ta instytucja. W ten sposób prokurator Przemysław Nowak odniósł się do wniosku polityka PiS. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Przemysław Nowak podkreślił, że Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, dlatego w jego ocenie nie powinien otrzymać listu żelaznego.
8: W mojej ocenie jako prokuratora nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
7: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Kolejny dzień bez odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii na Sycylii. Erupcja Etny cały czas wpływa na funkcjonowanie tego największego sycylijskiego portu lotniczego. Zawieszenie operacji obowiązuje do jutra do 16.
10: Spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o utrzymaniu ograniczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to dzisiaj lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii zakłóconych zostało około

0: Około 700 lotów. Część połączeń z Katanii jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska, między innymi do Palermo i Trapani.
1: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel. Według włoskich mediów problemy związane z zamknięciem portu w Katanii dotknęły ponad 100 tysięcy osób.
2: To się dzieje lokalnie.
1: W czasie II wojny światowej zrabowali je Niemcy. Teraz, po 80 latach, wróciły do Polski. Stacja Muzeum w Warszawie zaprezentowała 11 eksponatów odzyskanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znalazły się wśród nich modele pociągów, kotłów parowych, a także makiety mostów i zakładów kolejowych. Ekspozycja będzie czasowo dostępna w stacji muzeum, która mieści się w dawnej hali dworca Warszawa Główna. Dyrektorka placówki Emilia Oleksiak powiedziała, że odzyskane eksponaty to gratka dla miłośników kolei.
3: Jest bardzo ciekawy model nasycalni podkładów, jest bardzo interesujący model wagonu oraz otuliny. Były to prace nad pociągami szybkimi, które osiągały prędkość 135 km na godzinę, ale również też i różne tabliczki, które były mocowane przy eksponatach, więc wtedy będziemy mogli jeszcze prowadzić pracę dokładnie nad tym, jak to wyglądało razem z historykami i co mogły one przedstawiać.
1: Kurator wystawy Sebastian Rakowski powiedział, że strona niemiecka nadal może posiadać inne zrabowane w czasie II wojny światowej eksponaty. Wskazał, że muzeum, w którym w czasie wojny były one wystawiane, zostało zbombardowane, a potem nie zostało odtworzone. To nie będzie dobry dzień na załatwienie urzędowych spraw. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, zamkniętych będzie wiele placówek oraz instytucji administracji publicznej. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Będą to m.in. placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mówi rzecznik mazowieckiego ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
4: Warto zaplanować wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z odpowiednim wyprzedzeniem i nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ piątek, 14 sierpnia, będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników ZUS-u.
1: Nieczynne będą też m.in. placówki urzędów wojewódzkich oraz ministerstw. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i urzędy dzielnic odbierają dzień wolny w piątek 21 sierpnia.
5: A w pogodzie tymczasem wolnego nie ma i nie będzie, bo pogoda jakby cały czas się gdzieś tam nad nami toczy. Ja nawet zasłaniam oczy z uwagi na to, że mam uchylone okno i słońce wpada mi, dlatego że chmur nie ma i tych chmur nie będzie. Jakieś tam przelotne jutro około południa, ale kto by się tym przejmował? Przejmujemy się tym, co jest tu i teraz, więc niebo będzie pogodne. Pogodna noc również przed nami. Najniższa temperatura odnotowana to będzie 12 stopni.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: No ja przypominam oczywiście o Kopcu Powstania Warszawskiego, bo stamtąd będzie, no poza tym, że Kopiec Powstania 63 dni chwały, wiemy, że jakby teraz codziennie coś dzieje się w związku z obchodami pamięci rocznicy Powstania Warszawskiego, to stamtąd również na zachód jest bardzo dobry widok, a na zachodzie właśnie to zaćmienie słońca od godziny mniej więcej 19:15 będzie można w mieście stołecznym obserwować. Michał Opaciński, kłaniam się w pas, jedziemy drugą godzinę w rytmie miasta.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Poniedziałek mówiłem Państwu o pumie w okolicach Ciechanowa, w lasach w okolicach Ciechanowa. No ale Mazowsze nie pozostaje, że tak powiem, dłużne. Generalnie pewien afrykański mieszkaniec, czy mieszkaniec rodem z Afryki, znalazł się na Mazowszu, doszło do dochodzenia. Właściciel nie zgłosił się po niego. Prawdopodobnie w sąsiednich miejscowościach przybywa drugi osobnik tego gatunku. A o co chodzi? O jeżozwierza. Tak, jeżozwierz. Generalnie to jest gryzoń bardzo sympatyczny, ale bardzo niebezpieczny również, bo on wygląda sympatycznie, ale człowiekowi może zagrozić, bo zaniepokojony stroszy swoje te długie takie kolce. No, oczywiście nie jest prawdą, to od razu obalamy mit, że on strzela kolcami. Gdzieś tam ktoś kiedyś powiedział jakąś taką ludową prawdę, że bo on strzela kolcami. To nie jest prawda. Jeżozwierz nie strzela kolcami, ale tak czy inaczej, no nietypowy gość. Jest to na naszych ulicach, więc w Łomiankach, bo o nie chodzi właśnie. Uważajcie, drodzy Państwo, bo tam gdzieś może drugi jeżozwierz też się poruszać. Więc trwa dochodzenie. No szkoda zwierzę, że tak się błąka, bo pamiętajmy o tym, że takie zwierzaki, o, bo tu słodziak, bidulek, pomożemy. Tak, ale nie, bo takie zwierzę, zwłaszcza no, dzikie jak na nasze warunki, jest wystraszone, a wystraszone zwierzę jest najbardziej niebezpieczne, bo nie wie, o co chodzi.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Chciałem Państwu powiedzieć o korkach, ale odpaliłem sobie pogodę. Dobra, już się przełączam na korki. Korkometr już lepiej wygląda niż to było przy ostatnim naszym spotkaniu tak zwanym trafikowym, bo od 0 do 12 pokazuje 7, jeśli chodzi o poziom korków w Warszawie. No nadal jest to czerwona, smutna buźka, ale mimo wszystko. Natomiast proszę uważać, bo Jana Pawła, Nowolipki, tam doszło do zderzenia pojazdów. Gdzieś tu widziałem, że jeszcze na Górczewskiej, tak? Też coś było. Było i jest, tak. Powstańców Śląskich i Górczewska na Bemowie. To skrzyżowanie również trwają prace służb. W zasadzie już chyba czyszczą, sprzątają po tym wypadku, ale to może powodować utrudnienia. Stąd ten korkometr tak wygląda, jak wygląda, ale rozluźniło się na trasie w Kabaty, do Starej Miłosnej, do Pruszkowa, bo tam nieco ponad pół godziny ze ścisłego centrum Warszawy zajmuje podróż. Gorzej w pozostałych kierunkach. Marki Jabłonna, Łomianki od 39 do 43 minut. Błonie 58, Konstancin Otwock, Piaseczno i Nadarzyn, ponad 40 minut podróży ze ścisłego centrum Warszawy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W którychś informacjach Wojtek mówił o Etnie i o problemach, że wybucha i tak dalej. No my w Polsce akurat wulkanów aktywnych nie mamy. Tam podobno gdzieś odkryto jakieś resztki jakiegoś takiego, ale to ojejku, setki tysięcy lat wstecz. W każdym razie takich aktywnych nie mamy. Trzęsień ziemi nie ma, a właśnie. I tutaj już się zaczyna zabawa, bo co tam będzie zachód nam mówił, znaczy Włochy to akurat południe, ale co tam będziemy się na zachodzie wzorować? Mamy swoje. Bo proszę Państwa, Dolny Śląsk nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 3.1 w okolicach Lubina, no bo w Polsce występują trzęsienia ziemi, to nawet nie rzadko. Związane są w rejonach górniczych głównie, a w Lubinie wiemy, że kopalnia miedzi jest, więc w Lubinie właśnie 11 lipca 4.0 miało magnitudę i było to siódme trzęsienie ziemi od stycznia tego roku, trzecie w Lubinie, jedno było w Bogdance w czerwcu, w Bełchatowie 3 przy okazji. No w Bełchatowie, mimo że już kopalnia nie działa, no to jednak...
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale na szczęście nie są to tak kataklizmotwórcze trzęsienia ziemi, jak te, o których słyszymy za granicą.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kosmos od zawsze fascynuje ludzkość i takim najbardziej namacalnym, dostępnym elementem tej kosmicznej magii, tego co się tam dzieje, to jest chociażby zaćmienie Słońca czy Księżyca. Dzisiaj ono wystąpi. W Polsce niecałkowite, tam około 80% będzie widoczne, czy niewidoczne, zasłoniętego Słońca. Natomiast nie patrzmy prosto w Słońce. Jak obserwować zaćmienie Słońca? No, oczywiście najlepiej byłoby mieć specjalne okulary astronomiczne, natomiast wystarczą również lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne. Jest jeszcze jedna metoda. Nie trzeba nawet bezpośrednio na Słońce patrzeć. Możemy rzutować obraz na kartkę papieru i obserwować zmieniający się kształt tarczy. Przerwy między liśćmi drzew, to są naturalne projektory, ale te wszystkie mity o płytach CD, o tych okularach słonecznych i tak dalej, nie, absolutnie nie, bo choć teraz możemy tych skutków nie odczuć, to na pewno w przyszłości tak, to jest bardzo niebezpieczne.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Uwaga kierowcy, no bo oczywiście pamiętamy, jakie święto jest 15 sierpnia, to także święto Wojska Polskiego i tradycyjna już parada. Odbędzie się w Warszawie na Wisłostradzie od piątku, od godziny 16:00. Już Wisłostrada zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. W sobotę czasowo wyłączone zostaną także dwa mosty. I już mówię, o co chodzi. Objazdy od piątku będą obowiązywać, bo podczas zamknięcia głównej trasy odcięte od niej będą również trasa Armii Krajowej, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego, a to oznacza, że trzeba będzie szukać objazdów przez wschodnią stronę miasta. Od 11:30 do 13:30 w sobotę całkowicie zostanie wstrzymany na mostach gdańskim i śląsko-dąbrowskim. Zmienią się trasy kursowania również tramwajów i autobusów. Proszę szukać informacji wszędzie na ten temat. My też będziemy o tym trąbić, im bliżej soboty będzie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A ze spraw bieżących to korkometr od 0 do 12 pokazuje 5. Najwolniej, najdłużej będziemy jechać z centrum Warszawy do Piaseczna, Marek i Błonia. Odpowiednio 40, 41 i 55 minut. Pozostałe kierunki jesteśmy w stanie, no już mniej więcej 35 minut obskoczyć, że się tak wyrażę, czyli z centrum Warszawy dojechać do tych dzielnic tak zwanych mieszkaniowo-sypialnianych.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ta podróż trwa, a ja przypomnę jeszcze Państwu o naszej zabawie SMS-owej, której rozwiązanie nastąpi w piątek. Zabawa, w której można wygrać dwuosobowy pobyt, dwa noclegi w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. Zachęcamy oczywiście do słuchania Radia Warszawa. W piątek, nie powiem o której, proszę słuchać, na pewno będzie rozwiązanie tej zabawy. Co trzeba zrobić, żeby ten wyjazd do folwarku Księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem zdobyć? Zdobyć należy go w sposób następujący. Wysyłamy SMS-a na numer 7248. W treści wpisujemy rw. Imię i nazwisko oraz hasło Podlasie. Im więcej razy Państwo wyślą, tym większa oczywiście szansa na wygraną tego atrakcyjnego pobytu. W piątek będzie rozwiązanie tejże zabawy. Wtedy poznamy szczęśliwców, którzy na dwie noce udadzą się właśnie do folwarku Księżnej Anny na Podlasiu, czyli koło Siemiatycz nad Bugiem.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Przypominam, SMS 7248 to jest to numer. W treści wpisujemy rw. Imię i nazwisko oraz hasło Podlasie.

0: takiej prawdziwej kuszy?
1: Takiej kuszy, normalnie
0: no
1: takiej.
0: To co drze przeżył w ogóle, tej, bo jak trafił kuszy w zęby, to mogło pójść dalej, nie?
1: No, no trafił w zęby, bo mu zęby dwa wybił właśnie. Mm. Ale z kuszy nie, bo on kamień jakoś tam włożył i
0: a, rozumiem, no dobrze, okej. Okay.
1: A druga kategoria, dom i ogród, to jest związana z naszymi...
0: A, myślałem, że to jest dom i ogród, nie, że mieszkali obok siebie
1: sąsiedzi. To była kategoria średniowieczne machiny wojenne.
0: Okej.
1: Okay. Jednak to prawda, zataczamy koło, cywilizacja zatacza
0: tak,
1: trochę koło. Natomiast drugie to są naszych koleżanek redakcyjnych, słuchaj.
0: Dom i ogród.
1: Od Ani i Weroniki jest pytanie, tak. Czy ty będziesz siedział na tym samym krześle, co ja siedzę teraz i na którym siedziała Ania i Janusz rano, czy będziesz siedział na tamtym obrotowym, które zawsze tu stoi?
0: Raczej zmienię na te obrotowe.
1: Zmień, kurczę, Anka wygrała, mogłem się z nią założyć, no.
0: A dlaczego?
1: No bo ona stawiała, że zmieni, że ona powiedziała, na bank Wojtek zmieni.
0: No wiadomo, że zmienię, bo ja lubię takie obrotowe, bo a ja się cały czas skręcę, bo jak muzyka fajna gra, to Januszka
1: ale
0: nie
1: on ruszamy ale wtedy. To zwykłe wykładziny nie ściąga.
0: Ale ja nie ściągam wykładziny, bo ja siedzę w jednym miejscu. Ja się tylko nogami wiercę, nie krzesłem, nie kukłami.
1: No dobrze, Anka, jak nas słuchasz, to wygrałaś ten zakład.
0: Ale a co było nagrodą?
1: No właśnie nie było, mogłem
0: talon
1: się z nią
0: na
1: założyć.
0: Bułka i balon.
1: No, właśnie.
0: No to niech będzie, no to jutro tak. Bułka i balon.
1: To ja jadę, dobranoc.
0: Dobry wieczór.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
5: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
3: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, minęła 18.
7: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Poranek z Radiem Warszawa budził dziś Państwa z pasieki 4 pory miodu w podwarszawskim Michałowie. Właściciel pasieki Tomasz Siembida radził, co zrobić, gdy usiądzie na nas pszczoła.
8: To wywołuje odrobinę stresu, natomiast najprostszym rozwiązaniem, sposobem to jest zignorować, nie machać energicznie rękami. Ona przyleciała po to, żeby sobie tam coś sprawdzić, za chwilę odleci.
7: Wszystkich rozmów można wysłuchać na stronie internetowej Radia Warszawa. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej ucierpiało w wyniku wichur, do których doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Wprowadzono zakaz wstępu do muzealnego parku. Trwa szacowanie strat. Marszałek Adam Struzik w mediach społecznościowych zapowiedział, że samorząd województwa zrobi wszystko, by uratować ten teren.
9: Doszło do znacznych uszkodzeń parku. W tej chwili trwa szacowanie strat, usuwanie wiatrołomów. Oczywiście zaangażujemy nasze środki, aby uratować to, co będzie można uratować, ewentualnie uzupełnić poprzez nowe nasadzenia. No to jest cenny, bardzo zabytkowy park i robimy wszystko, żeby go uratować.
7: Muzeum znajduje się w Opinogórze Górnej w powiecie ciechanowskim. Gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich. W jego skład wchodzi kilka obiektów oraz park. 27 milionów na budowę tras rowerowych w stolicy. Rusza budowa i przebudowa 18 odcinków sieci o łącznej długości ponad 11 km. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na przekazanie środków na ten cel. To czwarty etap budowy ścieżek rowerowych, jaki robimy w ostatnich dwóch perspektywach unijnych. Mówi Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta stołecznego Warszawy.
10: Czy to przebudowę ulicy Marszałkowskiej, dołożenie 300 metrów między ulicą Królewską a Świętokrzyską. Mamy na przykład przejście przez plac Wilson. Przez Żoliborz mamy, ale mam też dzielnicowe inwestycje, takie jak na ulicy Światowida czy Gandhi.
7: Wczoraj przekazano także środki na budowę parkingu tuż obok stacji PKP, przystanków autobusowych i stacji Veturilo w Międzylesiu.

0: W Warszawie zaćmienie słońca oraz rój Perseidów, czyli tak zwaną noc spadających gwiazd, będzie można oglądać z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Tam o szczegółach tych zjawisk dodatkowo opowiedzą również eksperci. Postaramy się, żeby dało się zobaczyć jak najwięcej, mówi astronom dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
1: Oczywiście wszystko mogą zepsuć chmury, które często są nisko, blisko horyzontu, ale specjalnie, żebyśmy mieli dobry widok na zachodni horyzont, wybierzemy się na dach Kopernika. Stamtąd będziemy prowadzili obserwacje, będziemy też prowadzili transmisje, żeby więcej osób mogło zobaczyć to zdarzenie. W naszych warunkach, oglądane z Polski, słońce nie zostanie przesłonięte całkowicie, ale będzie przesłonięte najbardziej od 1999 roku.
0: Po zapadnięciu zmroku rozpocznie się kolejny kosmiczny spektakl, a więc tak zwana noc spadających gwiazd. W szczytowym momencie tej nocy w ciągu jednej godziny można zobaczyć nawet od 100 do 150 takich gwiazd. Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się między 19.10 a 19.18. Maksymalna faza nastąpi między 20 a 29. Najlepsze warunki do obserwacji nocy spadających gwiazd pojawią się nad ranem. W czasie II wojny światowej zrabowali je Niemcy, teraz po 80 latach wróciły do Polski. Stacja Muzeum w Warszawie zaprezentowała 11 eksponatów odzyskanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znalazły się wśród nich modele pociągów, kotłów parowych, a także makiety mostów i zakładów kolejowych. Eksponaty będą dostępne w stacji muzeum, która mieści się w dawnej hali dworca Warszawa Główna. Dyrektorka placówki Emilia Oleksiak powiedziała, że odzyskane eksponaty to gratka dla miłośników kolei.
2: Jest bardzo ciekawy model nasycalni podkładów, jest bardzo interesujący model wagonu oraz otuliny. Były to prace nad pociągami szybkimi, które osiągały prędkość 135 km na godzinę, ale również też i różne tabliczki, które były mocowane przy eksponatach, więc wtedy będziemy mogli jeszcze prowadzić pracę dokładnie nad tym, jak to wyglądało razem z historykami i co mogły one przedstawiać.
0: Kurator wystawy Sebastian Rakowski powiedział, że strona niemiecka nadal może posiadać inne zarabowane w czasie II wojny światowej eksponaty. Wskazał, że muzeum, w którym w czasie wojny były one wystawiane, zostało zbombardowane, a potem nie zostało odtworzone.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: No to zobaczymy, czy zobaczymy ten spadające gwiazdy i zaćmienie słońca. Chociaż może zobaczymy. 21 stopni w Warszawie, wilgotność ponad 46%. Temperatura spada, natomiast wilgotność rośnie. Jeśli chodzi o ciśnienie, tu spadek dosyć z wysokiego konia, bym powiedział, bo prawie 1015 hektopaskali. Wieczór w dobrej atmosferze, sierpniowy. A który dzień dziś sierpnia? 12. Już 12. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. Mamy 6 minut po godzinie 18. Już za chwilę Fallin, czyli o spadaniu, będzie śpiewała Alicia Keys. Będzie także m.in. Mrozu z Zalią w duecie. W utworze odpowiednim momentalnie, ale nie tylko, bo będzie także Dobre Słowo i audycja dla rolników i o rolnictwie.

0: i Serenata. 14 minut po godzinie 18. Zanim słońce zostanie zaćmione przez księżyc, musimy dojechać w jakiś punkt, no i móc to obejrzeć. A to korki, duże utrudnienia. Na S8, co od ulicy Powstańców Śląskich do Armii Krajowej, ciasno. Także całkiem na Wybrzeżu Gdańskim, od Mostu Gdańskiego do Alei Solidarności. Duże utrudnienia na Wybrzeżu Kościuszkowskim, od Alei Jerozolimskich do Alei Solidarności. I także w samych Alejach Solidarności. Korek od do Nowego Zjazdu, od Placu Bankowego. Jerozolimski od Łopuszańskiej do Bitwy Warszawskiej, tu także tworzy się korek. S8 w kierunku Marek Połczyńska, w obydwu kierunkach już od granicy z Ożarowem. Remont, przypominam. I w drugą stronę także korek. Korek na Puławskiej w kierunku Piasecznej, Jerozolimskie także przy zjeździe na Aleję Czerwca. Aleja Czerwca także lekko zakorkowana, tam musimy także uważać. No i uważajmy. Oczywiście przed pomnikiem lotnika, bo to również spowolniony ruch, niezależnie od pory dnia, a nawet nocy, ciasno także na Dźwigowej. I tu także, czy jedziemy na Wolę, czy jedziemy na Włochy. Korek.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Podczas zaplanowanej w sobotę 22 sierpnia wizyty w Republice San Marino Ojciec Święty spotka się m.in. z władzami państwa, tego malutkiego państwa, wiernymi oraz przedstawicielami kościoła. Następnie uda się do Rimini, gdzie weźmie udział w spotkaniu na rzecz przyjaźni między narodami. Swoją drogą San Marino to może spotka się z wszystkimi obywatelami. Naraz. Dobre słowo. Już teraz. Na 106,2 FM.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji, rozdział 3, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkt 99, sztuczna inteligencja. Nie jest możliwe podanie jednej, jednoznacznej i wyczerpującej definicji AI. Możemy jednak stwierdzić, że należy unikać błędnego utożsamiania tej inteligencji z inteligencją ludzką. Systemy te naśladują niektóre funkcje ludzkiej inteligencji. Czyniąc to, często przewyższają ją szybkością i zakresem obliczeń, oferując konkretne korzyści w licznych dziedzinach. Niemniej jednak ta moc pozostaje związana wyłącznie z przetwarzaniem danych. Tak zwane systemy sztucznej inteligencji nie przeżywają doświadczenia, nie posiadają ciała, nie odczuwają radości i bólu, nie dojrzewają w relacji, nie znają od wewnątrz tego, co oznacza miłość, praca, przyjaźń i odpowiedzialność. Nie mają również świadomości moralnej, nie oceniają dobra i zła, nie ujmują ostatecznego sensu sytuacji, nie biorą na siebie ciężaru konsekwencji, mogą naśladować języki, zachowania i oceny, mogą symulować empatię albo zrozumienie, ale nie rozumieją tego, co wytwarzają, ponieważ nie żyją w sferze afektywnej, relacyjnej i duchowej, w których człowiek staje się mądry. Także wtedy, gdy narzędzia te przedstawiane są jako zdolne do uczenia się, ich sposób działania różni się od sposobu właściwego osobie ludzkiej. Nie jest to doświadczenie kogoś, kto pozwala kształtować się życiu i wzrasta w czasie poprzez dokonywanie wyborów, popełnianie błędów, przebaczanie i wierność. Jest to raczej statystyczne dostosowanie na podstawie danych i informacji zwrotnych, które może być bardzo skuteczne, ale nie oznacza wewnętrznego wzrostu.

0: Igo, i to jeszcze nie koniec. No zdecydowanie nie koniec, tak naprawdę to początek dopiero naszego spotkania na zegarach w tym momencie 34 minuty po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Na warszawskie same w sobie wyjątkowe podwórka i podwórza wraca Festiwal Muzyki Kameralnej Warsze Muzik. Będzie po raz 10 i połączy muzykę, sztukę z wielokulturową historią przedwojennej stolicy. We wszystkie weekendy sierpnia kamienice ustań coraz ikoniczne przestrzenie historyczne staną się sceną dla dźwiękowych opowieści wydobywających dawny sens miasta, no i czyniących go ponownie słyszalnym. Warto wybrać się. Szczegółowe informacje na warszemusic.org, ale także i na stronach miasta stołecznego Warszawy. Może ktoś z Państwa ma ochotę wziąć sobie małe krzesełko, usiąść i posłuchać na przykład muzyki granej na żywo.

0: Audycja dla rolników i rolnictwie już teraz w Radiu Warszawa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: To wydarzenie, które łączy smak, kulturę, tradycje, a także promocję polskiej żywności. W Ciechanowcu odbyło się Podlaskie Święto Chleba, które jak co roku przyciągnęło tłumy. W wydarzeniu wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszamy na relację Katarzyny Polewko.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Ludowa muzyka, smak i zapach. Obok stoisk trudno było przejść obojętnie. Wystawcy prezentowali swoje najlepsze produkty. Od wyrobów tradycyjnych po takie, które zaskakiwały pomysłowością. Nic więc dziwnego, że od samego początku zainteresowanie było naprawdę duże.
4: Jagodzianki, synkacze, makowce, chałeczki. Zapraszam serdecznie. Chlebek żytni na zakwasie, no wszystko jest. To jest najpiękniejszy zawód świata. Upiec wspaniały chleb, proszę panią.
5: 24 lata produkujemy to. Chleb turecki, jestem jedynym producentem na Podlasiu. Chleb litewski, to są unikalne chleby.
6: Jesteśmy z Kurpi, z Łysych. Rodzinny biznes, tak.
7: Żona, syn, synowa, drugi syn, no i ja. Zainteresowanie chleba regionalnego jest bardzo duże, bardzo duże. Są chleby, tak jak my tu mamy chleby na samym zakwasie, bez drożdży, z samego żyta, wypiekane tradycyjnie. Mamy także takie chleby wielkie, jak nasze prababcie piekły, takie duże, okrągłe. Święto chleba to jednak takie, no to jest taki symbol, symbol życia. Gdzie ludzie właśnie przyjeżdżają zobaczyć te wypieki, jak te chleby wyglądają, jak smakują, jak kiedyś było.
8: Na jaki chlebek myślę, że może wezmę jeden z ziarnem słonecznika. Bardzo ładnie wygląda.
9: Nie jestem tu pierwszy raz, jestem dokładnie trzeci. Przyjechałem tutaj z rodziną. Tradycyjne wędliny, tradycyjne chleby, które wypiekali nasi pradziadowie. Że to jest taka tradycja, którą przywracamy, tak?
10: Przyjechaliśmy spod Zambrowa, dokładnie z miejscowości na Górki Jabłoń. Tam mamy pasiekę. Mamy miód rzepakowy. Miody wielokwiatowe z terenów leśnych, nektarowo-spadziowe, gryczane.
11: Ja bym poprosiła, a to są trzy smaki?
12: Tak, jest majeranek, czosnek niedźwiedzi.
11: To każdego po kawałku. Pięknie, jesteśmy pierwszy raz, jesteśmy z powiatu otwockiego. Mamy dożynki, ale nie są aż tak, nawet jak są powiatowe, to nie są tak duże jak tu. Kwiaty, no po prostu asortyment, no a jedzenie, no jedzenie.
13: Po kawałku zabieramy do domu.
11: Tak.
3: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Święto Chleba w Ciechanowcu to nie tylko wydarzenie o charakterze kulturalnym, ale również miejsce promocji polskiej żywności. Jaką rolę odgrywa dziś w budowaniu świadomości konsumentów i zachęcaniu ich do wybierania właśnie polskich produktów?
14: Święto Chleba to święto tradycji, historii, docenienie pracy rolnika, młynarzy, piekarzy, tych wszystkich, dzięki którym mamy chleb na stole. Ale przy okazji promujemy polską żywność, lokalną żywność, to co najlepsze, to co tradycyjne. Tutaj dużą rolę odgrywają koła gospodyń wiejskich, ale też lokalni producenci, którzy podczas tego typu wydarzeń chcą to promować, a my dodatkowo staramy się przekonywać konsumentów do tego, żeby wybierali produkty z oznaczeniem, z logiem produkt polski. To oznacza, że produkt powstał tu lokalnie, nie przyjechał z obcego kraju, z obcego kontynentu, ale też promujemy oczywiście takie świadome wybory konsumenckie, kupuj świadomie, to wspólna akcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po to, by konsumenci dokonując wyboru zastanowili się właśnie skąd ten produkt pochodzi, ale też chociażby jaki jest czas przydatności do spożycia, żeby nie robić takich zakupów nieprzemyślanych, bo żywność to wartość i chodzi o to, żeby tej żywności nie marnować. Więc każde wydarzenie, każda możliwość zwrócenia uwagi na to, żeby wybierać właśnie to, co nasze, poznaj dobrą żywność, produkt polski, kupuj świadomie, to takie hasła, które przebijają się do świadomości konsumentów i coraz częściej widać, że ma to wpływ na wybory właśnie.
3: W jaki sposób wspomniane oznaczenia, takie jak poznaj dobrą żywność oraz unijne logo zielonego listka czy produkt polski pomagają konsumentom w wyborze żywności?
14: Przede wszystkim chodzi o to, by wiedzieć, skąd produkt pochodzi i z czego został wytworzony. Chociażby zielony listek, produkt ekologiczny, ale też wszystko, co wiąże się z żywnością wysokiej jakości, żywnością ekologiczną. Dzisiaj konsument chce wiedzieć, co wkłada do koszyka, no ale też chce wiedzieć, skąd ten produkt pochodzi. Te wszystkie wspólne działania przynoszą już pierwsze korzyści, bo widać, że taki patriotyzm konsumencki jest coraz bardziej budowany przez właśnie samych konsumentów. Wybierają też często zamiast dużych sieci handlowych lokalne targi, ryneczki, ale też wykorzystują chociażby możliwość zakupu bezpośrednio u producenta, skracając w ten sposób ten cały łańcuch dostaw.
3: Panie ministrze, dlaczego systemy jakości żywności są ważne zarówno dla konsumentów, jak i producentów?
14: Stawiamy na żywność wysokiej jakości, bezpieczną, sprawdzoną, spełniającą wszystkie normy unijne. I tutaj konsument ma pewność, że to jest właśnie sprawdzone, często oznaczenia geograficzne. To jest to, na co konsumenci zwracają uwagę. Te oznaczenia dają gwarancję. Staramy się, żeby tych naszych produktów na liście było jak najwięcej z poszczególnych regionów. To współpraca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ale też z urzędami marszałkowskimi, z wydziałami, departamentami rolnictwa, po to, żeby takie kolejne produkty rejestrować.
3: Panie ministrze, czy polska żywność ma już swoją markę na świecie? Czy konsumenci spoza naszego kraju też chętnie sięgają po nasze krajowe produkty?
14: Polska jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję żywności, ale też jest jednym z większych eksporterów tej żywności. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku wyniósł prawie 250 miliardów złotych, co stanowi 16% całego naszego eksportu, 9% wzrost rok do roku, ale też otwieramy kolejne rynki, też możemy jeszcze bardziej postawić na nasze produkty. Mamy żywność bezpieczną, mamy żywność sprawdzoną. Otwieramy nowe rynki zbytu, chociażby rynek filipiński otwarty dla polskiej wieprzowiny, wołowiny, drobiu, dla polskich jabłek. Kolejne starania o to, żeby otworzyć ten rynek dla cebuli z Polski, pszenicy, karmy dla psów i kotów czy borówki, ale też kolejne kraje. Ostatni czas to misja do Wietnamu, tam też próba otwarcia tego rynku.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Zakończył się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników realizowane w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 7200 wniosków o przyznanie premii o łącznej wartości blisko 1 900 000 000 zł. To niemal dwukrotnie więcej niż w naborze przeprowadzonym rok temu, co potwierdza duże zainteresowanie tym instrumentem wsparcia.
1: Agroinfo.
2: Filipiny otwierają się na polskie jabłka, to kolejny krok w ekspansji polskiej żywności. Rozszerzenie dostępu polskiej żywności do filipińskiego rynku, między innymi otwarcie go dla polskich jabłek oraz dalsze zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych to najważniejsze ustalenia po wizycie ministra Stefana Krajewskiego na Filipinach z okazji targów WOFEX.
1: Agroinfo.
2: Jabłka krajeńskie z unijną ochroną. Komisja Europejska zarejestrowała kolejny polski produkt regionalny. Jabłka krajeńskie zostały wpisane do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że nazwa produktu jest od 4 sierpnia 2026 roku chroniona na terenie całej Unii Europejskiej.
1: Agroinfo.
2: Tegoroczna aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim zakończyła się sprzedażą wszystkich 16 wystawionych koni za łączną kwotę około 1 000 000 euro. Nabywcy przyjechali z 10 krajów, a Dni Konia Arabskiego ponownie przyciągnęły hodowców, ekspertów i miłośników koni z całego świata. Minister Stefan Krajewski podkreślił, że rosnące zainteresowanie wydarzeniem jest efektem konsekwentnej pracy nad odbudową pozycji polskiej hodowli koni arabskich.
1: Agroinfo.
2: Do końca sierpnia w urzędach gmin i miast można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Hodowcy bydła, owiec, kóz, koni i świń powinni pamiętać o ważności ważnym załączniku. To wydawana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: Już dziś o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więź w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy w piątek o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy!
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
7: Minęła 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
9: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o świętowaniu niedzieli i udziale we mszy świętej, którego nie można zastąpić śledzeniem transmisji. Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał o cudzie nad Wisłą i o świętym Maksymilianie Marii Kolben. Wkrótce Ojciec Święty odwiedzi Rimini i San Marino. Dziś opublikowano program tej wizyty. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Dziś Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest Dniem Pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, poświęconym świętowaniu niedzieli.
10: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
11: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają według ojców Soboru convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do wiernego uczestnictwa. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy.
10: Anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
9: Z kolei do Polaków Leon XIV zwrócił się z dłuższym niż zazwyczaj pozdrowieniem, nawiązując do zbliżających się sierpniowych obchodów.
10: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
11: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla Was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspomnienie tych wydarzeń kieruje Wasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim Wam błogosławię.
10: A tutti la mia benedizione.
9: Natomiast pozdrawiając pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, papież ponowił zapewnienie o modlitwie i bliskości z narodem kolumbijskim, dotkniętym przedwczoraj tragicznym trzęsieniem ziemi. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał też pomoc w wysokości 100 tysięcy euro. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2011 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV.
11: Program wizyty opublikowało dziś Watykańskie Biuro Prasowe. Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie.

0: A głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia po południu Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

pogodzie bez większych zmian, to znaczy cały czas mamy w okolicach 19-20 stopni w stolicy, 21 nawet gdzieniegdzie, 22 Raszyn, Sękocin, 21 Pruszków, Ołtarzyk, Wólka, 23 Sulejów, Kolesin. Jeśli chodzi o ciśnienie, tu cały czas stabilnie 1014 hektopaskali, choć był lekki spadek. Jeśli chodzi o wilgotność, to trochę urosło. Zachmurzenie duże, bez opadów. No i chyba nie będzie padało dzisiaj w nocy. Ale to jeszcze oczywiście sprawdzimy po godzinie 20, jak będzie wyglądała noc. Ale to po 25, po 19. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, Kiwi Lidin już za chwilę. I będzie także Alvaro Soler w utworze El Mismo Sol. Posłuchamy. Posłuchamy także audycji Prosto z Serca i księdza Piotra Pawlukiewicza.

0: 12 minut po godzinie 19.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Być sobą nie oznacza robić wszystko, na co mam ochotę. Dojrzały człowiek zna siebie, ale również nad sobą pracuje. Widzi swoje słabości. Potrafi przyjąć uwagę innych ludzi. Młoda kobieta przez wiele lat realizowała zawód, którego nie lubiła, ponieważ rodzina uważała go za prestiżowy. Miała dobrą pracę, ale czuła wewnętrzną pustkę. Po czasie powiedziała: najtrudniejsze nie było zmienić drogę. Najtrudniejsze było przyznać przed sobą, że nigdy to nie była moja droga, że nie byłam na tej drodze sobą. Nie można zbudować szczęścia na ciągłym udawaniu. Człowiek, który zna swoją wartość, nie musi stale szukać potwierdzenia, czy żyję zgodnie ze swoimi wartościami. Najpiękniejszą wersją siebie nie jest człowiek idealny, jest nią człowiek prawdziwy. Jakim jestem człowiekiem? Jaki mam charakter? Człowieka poznaje się nie po tym, co mówi, lecz po tym, co robi. Prawdziwe oblicze człowieka ujawnia się wtedy, gdy nie ma publiczności. Jaki jest mój charakter? Łagodny, jak baranek, czy zaczepny, a agresywny? Każdy człowiek buduje siebie, tworzy swój charakter każdego dnia. Nie wielkimi deklaracjami, ale małymi decyzjami. To, jak traktujemy innych, jak dotrzymujemy słowa, czy potrafimy przyznać się do błędu. Co robimy wtedy, gdy nas nikt nie chwali?

0: 19:20 dokładnie. Już teraz prosto z serca audycja w Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część piąta. Dyskrecja Jezusa.
2: Proszę Państwa, ta spowiedź trwała 15 sekund. Po takich grzechach, jakie ona się dopuszczała, że już całe miasto ją znało jako jawną grzesznicę. Dyskrecja Jezusa. To właśnie oznaka Jego miłosierdzia dla nas. My nieraz jak złapiemy jakiegoś swojego winowajcę, to go wsadzamy na fotelu i mówimy, no i co teraz będzie? No proszę, mów. Taki byłeś mądry, taki byłeś wygadany, to teraz proszę, mów. Jakie dajesz gwarancje, że nie zgrzeszysz? Proszę Państwa, kto z nas może dać gwarancję, że nie zgrzeszy? Jeszcze dzisiaj możemy walnąć taki numer, że głowa boli. Oby nie. Jezus jest dyskretny. Pamiętacie tą historię siostry zakonnej, która przyszła do biskupa i mówi, że ona widzi Jezusa? Biskup mówi, hej, ciorce, może nie widzi, może nie widzi, może skleroza, może schizofrenia, no, ale mówi na wszelki wypadek, zapytaj się Jezusa, jak będziesz się spowiadać, czy, jakie ja miałem grzechy na ostatniej spowiedzi. Siostra przychodzi za tydzień, dwa i mówi, byłam u spowiedzi. No i co, widziałaś Jezusa? Tak. I co pytałaś? Pytałam, jak ksiądz biskup miał grzechy na ostatniej spowiedzi. I co odpowiedział? Że nie pamięta. I biskup mówi, o kurczę, to by się zgadzało. Proszę Państwa, ja mam 30 parę lat kapłaństwa i uwierzcie mi, spowiadałem tysiące ludzi. Nie pamiętam ani jednej spowiedzi. Ani jednej. Znaczy, ja pamiętam, że ludzie się spowiadali z masturbacji, że ktoś się spowiadał ze zdrady małżeńskiej, ktoś się spowiadał, że się nie modli. Ale żeby tak jednego człowieka, że to była jakaś babcia, że to był jakiś ojciec, że przyszedł i mówił takie grzechy, nie pamiętam. I Bogu za to bardzo dziękuję. Nieraz niektórzy myślą, że jak się wyspowiadają, to ksiądz nic innego nie będzie pamiętał, tylko tego jego grzechy. Ale kiedyś na prymicjach powiedział jeden ze starszych księży do neopresbitera, napisz sobie na konfesjonale, tu spowiada się ksiądz, który niczemu się nie dziwi. Ponieważ tak słychać z konfesjonału w środku przy świętej, ile razy? Ty? Taka katoliczka? No i wtedy już ludzie mówią, do tego księdza w życiu nie pójdę. I rzeczywiście nie trzeba chodzić, bo źródłem prawdy o miłosierdziu Chrystusa jest oczywiście Biblia, Nowy Testament. Ale jeszcze jest jeden, jeszcze mamy, dostaliśmy takie źródło drugiej kategorii, ale też ważne, objawienia siostry Faustyny i kwestia tego obrazu. Który bardzo nam dużo mówi o Jezusie. Na szczęście ten obraz jest wszędzie do dostania za darmo w wersji takiej malutkiej z koronką. Ten obraz jest niesamowicie znany na całym świecie. Siostry z Faustyny nie zmieniają habitów między innymi dlatego, żeby być rozpoznawalne, że to są te siostry, ale mówią w Sydney, w Australii. Ludzie widząc nas mówią Jezus Chrystus, łagiewniki, zmartwychwstał, miłosierdzie. I chciałbym, żebyśmy też na ten obraz spojrzeli. Tutaj go zapewne nie ma, ale wszyscy go mamy przed oczami, bo to jest najbardziej znany obraz chyba religijny świata w tej chwili, pomijając jakieś tam figurki Matki Bożej Fatimskiej. I chciałbym Państwu zwrócić uwagę na rękę błogosławioną Jezusa, który błogosławi. Komu Jezus błogosławi? Wszystkim. Bo gdyby chciał nie wszystkim, to by się kazał zamknąć w jakiejś bocznej kaplicy Faustynie i postawić warunki, kto tam może wejść. A wejść może każdy do kościoła katolickiego. I cinkciarz, i prostytutka, i morderca i może podejść pod ten obraz. I co zobaczy? Nie tak, że się ręka zmieni, jak w trójkolorowych, prawda? Nie tak, tylko zobaczy błogosławiącą rękę. No jak to Jezus błogosławi prostytutce? Jezus błogosławi mordercy? Błogosławi mu na to, że tu wszedł. Nie na jego działalność całokształtową, całokształtną, tylko na to, że tu wszedł i klęknął. To coś w nim, kurczę, w wymiarze wielkości łebka od szpilki jest dobrego. Bo gdyby był taki zupełnie zły, to by tu nie wszedł. Coś musi być w nim dobrego. I na to Jezus błogosławi. Żeś tu zaszedł do kościoła, że na to jedno zdrowaś Mario, żeś przyszedł. To już ci błogosławi, żeby to się stało iskierką ogarniającą całe twoje serce. Miałem w seminarium takiego kolegę, Zbyszka, który zaraz po święceniach parę miesięcy albo rok i parę miesięcy w następne wakacje utopił się. Był księdzem, który miał rok kapłaństwa i utonął. Szukali ciała i nie mogli znaleźć. Tydzień, dwa, trzy, no nie ma ciała, rozpłynęło się. I w końcu któregoś dnia ktoś krzyczy, jest, wyłowili ciało Zbyszka z jeziora. Ciało już oczywiście poniszczone, takie prawa natury. Ale coś nie można niesamowitego. Wszyscy to zauważyli od razu. On miał zastyk już w śmierci w takim ciele. On miał tak ułożone ręce. Wszyscy czytali to od razu, tak jak na obrazie Faustyny. Proszę Państwa, jak ja bym przyszedł do kogoś z Was, jak wychodziliście i powiedział, witaj serdecznie, to ja byście myśleli, skąd ten ksiądz mnie zna? Ale byśmy się już ściskali, misia sobie zrobili. Albo mówimy, cześć, żółwik. Albo rąsia. My naśladujemy tego, który mnie wita. Jak ktoś mi skłoni głowę, to ja też skłonię głowę. Nie to, że papież by mi skłonił głowę, a ja witaj.

0: dam znać.
1: Było, minęło i Sanach.
2: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Jeszcze nie było i jeszcze nie minęło. 1998 bodajże. Tyle czasu czekaliśmy na kolejne wielkie zaćmienie słońca. Miłośników astronomii czeka dziś nie lada gratkę. Niektórzy już nawet zaczęli to oglądać. Będzie można obserwować częściowe zaćmienie słońca. Nad stolicą księżyc zakryje słońce w 82%, a po zmroku będzie można na przykład lepiej obserwować maksimum aktywności roju Perseidów, o czym już mówiliśmy. Jeśli chodzi o Warszawę, to coś w okolicach 20.07, tak mniej więcej mówią. W Polsce zaćmienie będzie miało charakter częściowy. Nasza kochana gwiazda znajdzie się wtedy stosunkowo nisko nad horyzontem, tuż przed tym, jak schowa się za horyzont. Zatem, aby dobrze to oglądać, trzeba być w jakimś wyjątkowym także i miejscu. W Warszawie maksymalna faza ma wypaść tuż przed zachodem słońca, czyli o godzinie 20.03. Tak przynajmniej możemy się dowiedzieć od astronomów. Księżyc zakryje 82% słonecznej tarczy. Choć już teraz to wszystko się zaczęło, zatem można próbować obserwować. Patrzmy w niebo.

Za 14 minut, godzina 20, to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. W tej godzinie, pod koniec tej godziny jeszcze między innymi usłyszymy grupę Coldplay, ale wcześniej także Various Monks i Kasię Stankiewicz, ale nie tylko.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.

0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
3: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
4: Środa, 12 dzień sierpnia, tu Radio Warszawa, jest godzina 20. A na stołecznych termometrach 19 stopni, Raczyn 18, Pruszków 17, 18 w Losinie, Wiązownej, Gliniącej, w Celestynowie, a 17 także w Dębowce, w Latowiczu i w Paryzowie. Słońce kryje nam się pięknie za księżyc, a po księżyc pędzi w kierunku słońca. Proszę obserwować, jeśli się tylko da, dziś wieczorem i w nocy. Temperatura 13-14 stopni, w najchłodniejszym momencie 12, a jutro w ciągu dnia nawet do 23 i dużo, dużo słońca, choć także pojawią się chmury. Wieczór w dobrej atmosferze, kolejna godzina z nami, minuta po 20, słońce jest pięknie przez księżyc schowane, choć przyznam szczerze, akurat ja osobiście tego nie widzę, no ale nie wszystko można zobaczyć. Za chwilę Emily Sandé, będzie także Halina Frąckowiak w utworze Papierowy Księżyc, jakżeby inaczej mogło być. No i jeszcze po 20 oczywiście Czas do Miłości.

0: 9 minut po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Zwracając się do Polaków, dzisiaj środa, zatem audiencja generalna. Papież podczas spotkania w Bazylice Watykańskiej powiedział: sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspominanie tych wydarzeń kieruje nasze kroki na drogę pokoju, wskazywaną przez niepokalaną. Ładnie i pięknie, bym powiedział, połączył papież Leon XIV i Bitwę Warszawską, i zwycięstwo. I zwycięstwo Maksymiliana Marii Kolbego nad śmiercią, bym powiedział. To wszystko powiedział papież Leon XIV do Polaków podczas audiencji generalnej.

0: 20 minut po godzinie 20 ABC Społecznej Krucjaty Miłości w Radiu Warszawa.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
2: Dzisiaj może podejmę tę decyzję, że nie przejdę obojętnie, że będę chciała coś zrobić, może nawet się uśmiechnąć, bo wielu mówi o tym, że nawet taki prosty uśmiech do osoby bezdomnej, która czuje się pomijana, nieakceptowana społecznie, może sprawić, że ten jej dzień będzie lepszy. Taki
3: no właśnie,
2: mały gest.
3: Jeden mały gest, jeden dobry czyn, prawda? Przynajmniej jednej osoby coś takiego zrobi. To już jest duży konkret. To już też będzie fajnie formowało serce właśnie temu, żeby być na zewnątrz z takim właśnie wsparciem dla drugiego człowieka. To jest konkretny czyn, naprawdę, że chociaż jedną osobę zapytam, co u niej słychać, a może pomyślę sobie o tym, do kogo mogę zadzwonić, z kim dawno nie rozmawiałem, prawda, nie rozmawiałam, albo rzeczywiście poszukam osoby, której mogę wesprzeć, które się gdzieś tam pojawiają, czy gdzieś na jakichś stronach internetowych, gdzieś tam w telewizji, nie wiem, czy gdzieś się o kimś mówi.
2: Bo mówimy o 7 punkcie ABC Społecznej Krucjaty Miłości, który brzmi: czynnie współczuj w cierpieniu, chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, serce. No dobra, ale jak ja to serce już tak ukierunkuję na bliźnich i ja zobaczę te nieszczęścia, które są wokół mnie i ich jest tak strasznie dużo. Ja codziennie na mojej drodze miałam osoby, które potrzebowałyby mojej pomocy i są osoby bezdomne i są osoby starsze, które sobie nie radzą. I są też dzieci, o których wychowanie należałoby dobrze zadbać, bo nie mają jak spędzić wolnego czasu. A mamy jeszcze problemy w innych krajach. Ja mówię tylko o naszym podwórku. Strasznie dużo tego jest. Jak ja mam sobie z tym poradzić?
3: Tak jest. No myślę, że jedno z ważniejszych rzeczy to jest przede wszystkim: proszę zacząć chodzić po ziemi. Żyj w realu, w realistycznym świecie, a nie w idealistycznym. Jedną z kwestii realistycznego podejścia do życia jest to, że nie zmienię całego świata, nie uratuję wszystkim, nie jestem supermanem, nie jestem superbohaterem, jakimś takim człowiekiem, który wszystko spełni. Możesz zrobić tyle, co jest na wyciągnięcie twojej ręki, czyli tyle, co do danych twoich możliwości, talentów, środków materialnych, które posiadasz. Musisz to jasno, realistycznie ocenić. Bez tego po prostu się nie da pomóc i można się pogubić.
2: Ja tylko myślę, że ważny jest ten realizm, bo my pewnie chętniej, człowiek taki jest z natury, że chętniej będziemy na swoją korzyść, na przykład no nie wiem, tak myślę teraz o tym czasie, nie? Że jakiś czas swojego dnia spędza się w pracy albo w szkole, to ci młodsi nasi słuchacze, no i potem po tym czasie jest się zmęczonym i należałoby odpocząć, żeby kolejnego dnia być mniej zmęczonym, no ale na przykład wracam z pracy, no i mijam kogoś, komu należałoby poświęcić trochę czasu, no bo on, widzę, że on potrzebuje pomocy, albo coś. No i to trudno jest tak zatrzymać się, bo nie wiadomo, ile to moje zaangażowanie będzie trwało. No. A ja bym się chciała wyspać i chciałabym jeszcze zakupy zrobić.
3: Każde pieniądze temu, kto wymyśli taki termometr na to, że wiadomo, że trzeba mu pomóc w tym danym momencie. Nigdy pewnie tego się do końca tak super nie da ocenić.
2: Chyba, no to jak to poznawać?
3: No chyba, że jest zagrożenie życia, komuś muszę od razu pomóc, interweniować, a tutaj my wybieramy. My wybieramy, czy w moim życiu jest pomoc drugiemu człowiekowi, czy jej nie ma. To my wybieramy, ile razy możemy pomóc, ile czasu poświęcić, czy dzisiaj dam radę, czy nie, bo też moja kondycja emocjonalna dzisiaj po pracy, po szkole może być tak kiepska, że dzisiaj nie pomogę nikomu i dzisiaj potrzebuję ja pomocy.
2: No dobra, no ale ten mały czyn miłosierdzia to może być taki, no że dzisiaj się nie zatrzymam, ale chociaż pomodlę się chwilę za tego człowieka albo westchnę za niego do Pana Boga, bo tak nie chodzi też o to, żeby budować jakieś błędne poczucie, ja coś zrobiłem, a tak naprawdę to nic nie zrobiłem, ale może żeby wierzyć też, że modlitwa to też czyn miłosierdzia?
3: No pewnie, że modlitwa. Tam nawet żeśmy mówili o uczynkach miłosiernych co do duszy, prawda? Modlić się za wszystkich, za drugiego człowieka, tych, którzy potrzebują, a każdy potrzebuje modlitwy i jest to też postawa bardzo konkretna i od tego trzeba zaczynać, od modlenia się i od dbania o swoje serce, bo przez to też rozwijamy empatię, czyli umiejętność rozeznawania danej sytuacji. Oczywiście można mieć różne wrażliwości. Ja pamiętam, jak mój brat ksiądz opowiadał historię historię z kolędy, bardzo śmieszną, dlatego ją opowiem, bo też wypada opowiadać rzeczy wesołe. Jak chodził po kolędzie, akurat pracował na wsi, jedna posesja od drugiej oddalona pewnie ze 200 metrów, do jednej wchodzi, mieszka pani z 70 lat, porozmawiał z nią osoba samotna, rzeczywiście cierpiąca, już jak się z nią pogada, to w ogóle super zadowolona, dlatego nieraz osoby starsze lubią chodzić do lekarzy podobno, bo jest z kim pogadać. No i pogadał, poszedł do drugiej posesji, kobieta z 90 lat i tak zaczyna mojemu bratu narzekać, o, taka samotna, nie ma z kim pogadać, a mój brat do niej mówi, proszę pani, tutaj obok posesja mieszka pani koleżanka, to może pani do niej się wybierze albo ją zaprosi, wypijecie razem herbatę i będziecie mogli razem pogadać. A ta pani 90-letnia, myśląc o tej 70-latce, mówi do mojego brata księdza tak, proszę księdza, a o czym ja z tą gówniarą będę rozmawiała? To jest przekonanie, prawda? Jakie mamy przekonanie? Czy rzeczywiście we mnie jest coś, że ja naprawdę komuś poświęcając czas czynię dobro? A jak powiem sobie, na pewno dobra to nie przyniesie, no to rzeczywiście słabe przekonanie, które nie mobilizuje.
2: No i tak w prosty sposób można by było czynnie współczuć w cierpieniu, do czego nas zachęca prymas Wyszyński.
1: Czas to miłość.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: No i w końcu rozstrzygnięto przetarg na budowę sali koncertowej Symfonii w Warszawie przy ulicy Grochowskiej na Pracę Południe. Spółka, która wygrała przetarg nowej siedziby w drugim etapie inwestycji, wybuduje największą w Polsce salę koncertową, która pomieści dokładnie, i tu uwaga, 1877 osób. Ciekawe, dlaczego akurat tyle. Stołeczny ratusz przekazał, że trwa budowa sal koncertowych i przestrzeni edukacyjnych orkiestry Symfonia Warszawia, a we wrześniu odbędzie się otwarcie budynków zmodernizowanych w pierwszym etapie inwestycji. W ramach inwestycji powstanie także sala kameralna. I tam będzie około 400 miejsc, sale do ćwiczeń, magazynu oraz zaplecze dla artystów i zespołu technicznego. Powiem tylko tak, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł wybrać się już na koncert Symfonii w Warszawie.

Za kwadrans, dokładnie godzina 21. Sierpień to nie tylko czas spadających gwiazd, Perseidów i zaćmień słońca, ale także świąt 15 sierpnia Matki Bożej, także oczywiście święto Wojska Polskiego, ale także w sierpniu, jak wszyscy wiemy, na Jasną Górę pędzą pątnicy. Mówię pędzą, bo niektórzy idą na własnych stopach, a niektórzy rowerami, rolkami, a niektórzy po prostu samochodami. No i do pielgrzymek wracamy, choć jeszcze będziemy wracać. Czy ja ufam Bogu? To pytanie postawił przed pątnikami 210, to też dużo, pierwszej pielgrzymki tomaszowskiej na Jasną Górę kardynał Konrad Krajewski, swego czasu jałmużnik papieski. Drugiego dnia pielgrzymowania spotkał się z nimi i przewodniczył Eucharystii. Spróbuj myśleć Ewangelią w twoich wyborach, a gwarantuję ci cuda w twoim życiu, powiedział podczas Eucharystii. Kto z nas zaczyna dzień na przykład od Pisma Świętego? Może trzeba spróbować, albo przeczytać sobie fragment, albo raz w tygodniu wydrukować sobie takie fiszki i powiesić na lodówce obok magnesików z cytatami z Pisma Świętego i żyć tym Pismem Świętym, a także żyć Eucharystią. Wiadomości z życia Kościoła za kilka minut. Radio Warszawa. I do pielgrzymek na pewno wrócimy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co powiesz na podróż dookoła świata?
2: A ile masz pieniędzy?
1: A co mają do tego pieniądze?
2: Wiedziałem.
1: Bierzemy plecaki, wygodne buty i ruszamy i będziemy wszystko relacjonować słuchaczom.
2: Halo, tu Ziemia.
1: A ja wolę bujać w obłokach.
2: Tylko za wysoko nie odleć. Tak, na wysokość mikrofonu.
1: Dobrze, że mamy studio na trzecim piętrze, zawsze bliżej nieba.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Od 7 do 10 zapraszają
2: Weronika z głową w chmurach
1: i Jarek stąpający mocno po ziemi.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
5: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. Pieszo, na rowerach, rolkach czy samochodami. Polacy pielgrzymują w wakacje do różnych polskich sanktuariów, nie tylko na Jasną Górę. W drodze do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie jest siódma mińska pielgrzymka rowerowa. Wśród rowerowych pielgrzymów jest ksiądz Janusz Kowczyński, proboszcz sanktuarium Świętego Antoniego, z którym rozmawialiśmy na antenie Radia Warszawa.
6: Pogoda ducha dopisuje. Modlimy się codziennie modlitwą świętego Franciszka z Asyżu, aby Pan Bóg czynił nas narzędziami swojego pokoju i miłości, i radości oczywiście.
5: Główną organizatorką grupy jest Marlena, która mówiła w Radiu Warszawa o kolejnych wykręcanych kilometrach.
7: Piąty dzień, przejeżdżamy przez rezerwat stawów milickich i tutaj przepiękne tereny Doliny Baryczy. Przed nami jeszcze dwa najtrudniejsze dni, bo zaczynają się górki.
5: Do celu rowerowi pielgrzymi dotrą w piątek.
8: To są wiadomości z życia kościoła.
5: Parafia Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim będzie świętować w sobotę. Wspólnota parafialna będzie przeżywała uroczystość odpustową. Zapraszamy na godzinę 10:30 w sobotę, mówi proboszcz parafii ksiądz Marek Lemiech.
9: Będzie uroczysta msza święta z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego, również strażaków OSP, potem złożenie wieńców przed tablicami upamiętniającymi Bitwę Warszawską i żołnierzy Armii Krajowej.
5: W sobotę zaplanowano także piknik odpustowy.
9: Będzie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, koncert Sylwii Hasbun, która też opowie nam o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej, stand-up księdza Bogusia Kowalskiego, zabawa taneczna, będzie do obejrzenia sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams, konkurs strzelecki, strefa gastronomiczna, strefa zabaw dla dzieci.
5: Duchowny zaprasza do udziału nie tylko parafian, ale także wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Weź ze sobą, człowieku, śpiwór i namiot, łychę i michę i odpuść sobie śmieci. To wciąż aktualna zachęta, którą realizuje w drodze wielu poszukujących Boga, sensu i relacji. Na Jasną Górę dotarła 48. Piesza Pielgrzymka Młodzieży i Rodzin Różnych Dróg Kultur. Niektórzy mówili, jesteśmy takim kościołem drogowym, w którym jest miejsce na nasze historie kryzysów, ale i dźwigania się z nich, wiarę oczywistą i wiarę poszukującą, a także jej brak.
10: Bo jestem jedną z wielu osób, które tutaj się po prostu wychowały, bo rodzice tutaj właśnie przyjeżdżali, jak byli młodzi. Tutaj mogę być niewierząca, a mogę jednocześnie korzystać z tego czasu, poznawać też tę religię, no bo jednak są adoracje, są msze.
11: To, co nas łączy jako ludzi, jest nieskończenie większe od tego, co może nas potencjalnie dzielić. I pielgrzymka od tylu lat jest tego dowodem, że przyciąga ona młodzież i dorosłych, nie tylko z Polski, ale również z Europy. Ideą jest przejście wspólnej drogi, doświadczenie mocy, jaka płynie ze wzajemności, wzajemnej miłości, służby, ale też z doświadczenia wiary, spotkania Boga w swoim życiu.
12: Tu jest braterstwo, miłość, szacunek, radość i Duch Święty.
5: Co roku pielgrzymka różnych dróg i kultur wychodzi z innego miejsca. Nie prowadzą zapisów, zawsze niosą ten sam obraz. Z jednej strony Jezus miłosierny, z drugiej Matka Boża Jasnogórska. W tym roku wyszli 1 sierpnia z Dolnego Śląska, z Jaczowa, a pielgrzymowali pod hasłem Tajemnica Cudu Eucharystycznego.

Maryjo, jesteśmy. Po raz 40 raz białostocki pielgrzym znowu dotarł nad Jasną Górę. Przez 14 dni niosło nas pragnienie, by dojść właśnie tutaj, przed Twój jasnogórski wizerunek. Każdy z nas przyszedł z inną historią, z innym zmęczeniem, z inną intencją, z innym pytaniem, które nosi w swoim sercu. Dzisiaj możemy powiedzieć, jesteśmy, ale może właśnie tu przed Twoim tronem powinniśmy zadać sobie pytanie, po co właściwie szliśmy? Po co to, żeby przejść setki kilometrów? Czy po to, by zmęczyć się, czy zobaczyć Jasną Górę i wrócić do domu? Nie, bo każdy pielgrzym zmierzający przed Twój tron, czy to z Białegostoku, czy z Gorzowa, czy z Gdyni, czy z innego zakątka naszej kochanej Polski, wie, że ta droga była czymś więcej. Była modlitwą, była ofiarą, była walką ze sobą. Była czasem, kiedy człowiek zostawał sam na sam z Bogiem. Była czasem, kiedy pośród bólu, potu i zmęczenia rodziła się wielka nadzieja.

0: Maryjo, przez te dni nieśliśmy do Ciebie tak wiele. Może ktoś szedł za swoje dziecko, może ktoś modli się o uzdrowienie, a może uratowanie małżeństwa. A może ktoś szedł, bo już nie potrafi sam udźwignąć własnego życia. A może ktoś po raz pierwszy od wielu lat naprawdę zaczął rozmawiać z Bogiem. Każdy z nas na swoich plecach dźwigał to, co dla niego jest najważniejsze. Maryjo, Ty znasz każdą naszą intencję. Ty znasz każdy ból, który nieraz kryje się za uśmiechem. Ty widziałaś każdą łzę, która spadła gdzieś po drodze. Słyszałaś każde ciche: Matko, pomóż mi. I dlatego dzisiaj, kiedy stajemy przed Tobą, nie chcemy mówić o tym, ile przeszliśmy. Chcemy powiedzieć: Maryjo, dziękujemy Ci, że szłaś z nami. Na tym właśnie polega pielgrzymowanie. Człowiek nie idzie sam, bo każdy potrzebuje drugiego człowieka. Jednego słowa, jednego gestu czy dobrego uśmiechu. Maryjo, dziękujemy Ci za ludzi tej pielgrzymki i tych pielgrzymek, które nieustannie docierają do Ciebie. Za tych, których znaliśmy od lat i za tych, których poznaliśmy dopiero na tej drodze. Za tych, którzy otwierali nam swoje domy, serca i dzielili się tym, co mieli. Dziękujemy Ci za kapłanów, którzy przez te dni byli naszymi przewodnikami. Za wszystkie służby, które troszczyły się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dziękujemy za każdego, kto dołożył choć najmniejszy kamień na naszej pielgrzymiej drodze. Maryjo, chcemy też dziś pomyśleć o tych, których zabrakło. O tych, którzy przez 40-letnią historię naszej białostockiej pielgrzymki pielgrzymowali z nami, a dziś już są tam u celu naszego życiowego pielgrzymowania. O tych, którzy kiedyś śpiewali te same pieśni i stawiali te same kroki na tym samym pielgrzymim szlaku. Otocz ich swoją matczyną opieką, a nam przypominaj ciągle, że każda ziemska pielgrzymka kiedyś się skończy i że całe nasze życie jest drogą. 40. Białostocka pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. 40 lat. Tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy kilometrów, tysiące intencji, tysiące łez i tysiące świadectw. Dziś i my dopisujemy kolejną kartę do tej historii. Ale Maryjo, prosimy Cię, nie pozwól, żeby ta karta skończyła się dzisiaj, bo najważniejszym niebezpieczeństwem pielgrzyma jest pomyśleć: doszedłem. Tak, doszliśmy do Częstochowy, ale nasza droga trwa dalej. Wracamy do domu, do pracy, do szkoły, do swoich problemów, do ludzi trudnych, do sytuacji może beznadziejnych. I właśnie wtedy okaże się, czy naprawdę byliśmy pielgrzymami. Pielgrzymka nie kończy się tu na Jasnej Górze w tej kaplicy. Ona tutaj zaczyna się na nowo. Maryjo, naucz nas wrócić odmienionymi. Maryjo, kiedy przyjdzie w naszym życiu dzień, w którym naprawdę będzie ciężko, przypomnij nam o pielgrzymowaniu. Przypomnij nam, że nawet jeśli nie widzimy celu, możemy zrobić kolejny krok. Przypomnij nam, że kiedy brakuje sił, Ty zawsze jesteś obok. A kiedy nie będziemy już potrafili iść, podnoś nas, tak jak matka bierze na ręce swoje dziecko. Maryjo, prowadź nas. Prowadź nasze rodziny, nasze miasto, naszą kochaną Polskę. Prowadź tych, którzy dziś są daleko od Kościoła. Prowadź tych, którzy cierpią, tych, którzy stracili nadzieję. Prowadź nas do końca, bo wiemy, że kiedyś przyjdzie ostatnia droga, ostatni kilometr, ostatni krok. I wtedy nie chcemy się bać. Chcemy przejść go z Tobą, a na końcu tej drogi zobaczyć nie Jasną Górę, ale otwarte ramiona Boga Ojca. Amen.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Tomaszowi, który przewodniczył już po raz kolejny pielgrzymce z archidiecezji białostockiej. Maryjo, Twoje oblicze dzisiaj ujrzeli pielgrzymi z diecezji sandomierskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, warmińskiej, gdańskiej, gdyńskiej, kaszubskiej, toruńskiej, białostockiej, a także młodzieży i rodzin różnych dróg i kultur, nade wszystko Bożych dróg i Bożych kultur. Dziękujemy Ci, Maryjo, za ten czas, wszyscy pielgrzymi, Polecamy wszystkie intencje Ojca Świętego, obecnych z nami pasterzy. Szczególnie pozdrawiamy księdza biskupa Justyna Georges, ordynariusza diecezji Jokaduma w Kamerunie, zgromadzonych pasterzy poszczególnych diecezji. Prosimy o wszelkie błogosławieństwo dla pielgrzymów z Dąbrowy koło Rzeszowa, którzy przybyli w pielgrzymce rowerowej. Również w tej pielgrzymce rowerowej przybyli pielgrzymi z diecezji pelplińskiej, z Kościerzyny, z Jabłonowa, a także wierni z diecezji białostockiej, ze Świętej Wody, z parafii Matki Bożej Bolesnej. Prosimy w intencjach wszystkich rodzin, małżeństw, również tych zawartych na pielgrzymkach pieszych. Mario, wspiera ich, umacnia ich powołanie do bycia małżonkami, rodzicami. Prosimy Ciebie za tymi wszystkimi, których pragnienie jest służenia Bogu, aby to pragnienie wyrazili czynem w służbie Bogu i Kościołowi. Polecamy Tobie, Matko Najświętsza, wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, Polski, tych, którzy nami rządzą. Prosimy za pielgrzymami, którzy uczynili swój PiS, Wielkiej Księdze Apelowej, za tymi wszystkimi, którzy dzisiaj zostali pojednani z Bogiem tutaj na Jasnej Górze, którzy odprawili drogę krzyżową, adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Prosimy za zakonem Paulinem, ojcem generałem, ojcem przeorem, braćmi klerykami posługującymi na Jasnej Górze, pracownikami tego miejsca, a także za tymi, którzy troszczą się w sposób materialny o to sanktuarium. W tych wszystkich intencjach będziemy rozważać tajemnicę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Módl się za nami.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Teraz i w godzinę śmierci.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
10: godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
12: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jezus.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, księdza arcybiskupa Wacława oraz zgromadzonych księży biskupów, prosimy o błogosławieństwo.

Ojciec Święty Leon XIV w dzisiejszej audiencji powiedział do Polaków słowa dla nas bardzo ważne, że Bitwa Warszawska, cud nad Wisłą z 1920 roku była ocaleniem Polski i całej Europy. Myślę, że w tym samym duchu możemy wspomnieć papieża Franciszka, który tutaj na Jasnej Górze powiedział, że Maryja jest rodzajem schodów, po których Bóg schodzi do człowieka. Prosimy o jej interwencję na czas i na wieczność.

Kończymy już transmisję Apelu Jasnogórskiego. Dziękujemy za modlitwę. Na modlitwę Różańcem Świętym ja zapraszam do Radia Warszawa 512 700 444 512 700 555. Dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Proszę dzwonić. Ja zachęcam gorąco do wspólnej modlitwy. A teraz do wysłuchania Ewangelii Słowo Boże. To jutrzejszy skomentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniosłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
1: Potrzeba nam spojrzenia miłosierdzia, spojrzenia na drugiego człowieka z wrażliwością. Jednak będzie to możliwe, kiedy sami odkryjemy, że to my w pierwszej kolejności jesteśmy biorcami tego miłosierdzia. Że każda chwila naszego życia to jest dar miłości Boga. Doświadczając miłosierdzia, jesteśmy wezwani, by dzielić się nim z drugim człowiekiem. Te małe kroki, ta przemiana świata, ona sprawia, że świat przemienia się względem rewolucji miłości, o której mówiło tak wielu świętych. Bądźmy ludźmi miłosierdzia.

0: Tu Radio Warszawa, jest 21:30. Jest czas modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji, zatem gorąco zachęcam do telefonowania i do wspólnej modlitwy, w której to prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Modlimy się, aby w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy. W dniu jej urodzin modli się słuchaczka. O łaskę nieba dla syna Roberta w kolejny miesiąc po śmierci, a także o życie wieczne dla taty Zdzisława, stryja Tytusa oraz wszystkich, których mam w sercu, prosi słuchaczka Elżbieta z rodziną. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. W dniu urodzin za Józefa o wszelkie potrzebne łaski dla niego, jego małżonki i syna. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię i światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, o pokój serca, uwolnienie od złych myśli i kompetentnych lekarzy dla Michała, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o zdrowie, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O potrzebne łaski dla Krzysztofa i jego rodziny, o chrzest święty dla Kuby, o owocne pielgrzymki, łaski Boże w posłudze dla syna, łaski Boże dla Zofii i Romana, o Bożą opiekę, zdrowie, potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej dla księdza Romana Brodowskiego, łaski Boże dla jego rodziców, o zdrowie dla księdza Zbigniewa. Dziękczynnie za posługę księdza Pawła w parafii w Wiązownie modli się parafianin, o Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego dla Danusi modli się rodzica. Rodzina, przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Ryty, świętej Filomeny, o uzdrowienie z depresji lękowej Adama, o uzdrowienie kręgosłupa Marty, o uzdrowienie 5-letniej Alicji, o pomoc w trudnych sprawach Anny i Piotra, pojednanie dla nich i scalenie ich rodziny, o zdanie egzaminu dla Małgorzaty, o łaskę nawrócenia, powrót do kościoła, łaskę wiary dla Macieja i Tomasza, o zdrowie, opiekę i dary Ducha Świętego dla Pana Prezydenta Karola Nawrockiego, jego rodziny, o radość życia wiecznego dla Kasi, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o życie małżeńskie i radość tego życia dla Daroty i Waldka, Pawła i Magdy, Ani i Sławka, Darka i Justyny, o wszelkie łaski dla księdza Piotra, o zdrowie i siły dla Kasi, za małego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie dla nich i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się o wyjście z nałogu Piotra i Emilii. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam do modlitwy. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawy?
1: Szczęść Boże, Kasia.
0: Szczęść Boże, Pani Kasiu. Pomódlmy się zatem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwał Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie bójcie się, szukajcie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego, zmartwychwstał. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, życie ludzi jest nieustannym zmaganiem życia ze śmiercią. Życie każdego człowieka jest nieustannym zmaganiem dobra ze złem. Zmartwychwstanie Jezusa to również zwycięstwo dobra nad złem. Choćby zło wydawało się panować nad światem, choćby zdawało się dominować w ludzkim życiu. Proszę bardzo, Pani Kasiu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Kasiu, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem. Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Dawanie świadectwa, głoszenie Ewangelii zostało powierzone apostołom, ale i wszystkim tym, którzy czczą Chrystusa. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
2: Małgorzata.
0: Szczęść Boże, Panie Małgosiu, proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego.
2: Zachowaj nas od ognia piekielnego.
0: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
2: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Małgorzato.
2: Bóg zapłać.
0: Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy.
2: Z Panem Bogiem.
0: 512-700-444, 512-700-555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. I zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił: przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Tym, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Czytamy za Janem. Wypełniła się misja Jezusa. Nakazał kontynuować ją swoim uczniom i dał im poprzez Ducha Świętego władzę odpuszczania grzechów. Jezus odszedł, ale pozostawił swoim naśladowcom narzędzie zbawienia. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
3: Dobry wieczór, to mówi Marianna.
0: Dobry wieczór, Pani Marianno. Do modlitwy zapraszam. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy.
3: Zachowaj nas od ognia piekielnego.
0: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba
3: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Marianno za wspólną modlitwę. I zapraszam ponownie z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
3: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
0: 512 700 444 512 700 555 tajemnica. Czwarta tajemnica chwalebna. W niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Kiedy dobiegł końca czas, jaki wyznaczył Bóg Maryi na ziemi, została ona z duszą i ciałem zabrana do nieba. Tajemnica ta wskazuje na ważność osoby Maryi, której wybranie wyraziło się w niepokalanym poczęciu, bez zmazy grzechu pierworodnego, poprzez wybranie jej na Matkę Jezusa i uczestnictwo w Jego ziemskim życiu, a następnie udział w Jego chwale w niebie. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
4: Halo. Z tej strony Irena.
0: Szczęść Boże, Pani Ireno. Proszę bardzo, pomódlmy się za tym. Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pozapłać Pani Ireno za obecność, za modlitwę i zapraszam.
4: Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
0: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Bóg wynosi Maryję do godności Królowej Nieba. Oznacza to, że ofiarowuje jej swoje królestwo, aby w nim królowała. W języku Ewangelii królować oznacza służyć tym najmniejszym. Zatem Maryja, będąc królową nieba, służy nam wszystkim. Pani Zdzisława, modli się razem z nami. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
0: Zapraszam.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy.
5: Zachowaj nas od ognia
0: piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
5: I dopomóż szczególnie tym, którzy
0: najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Pani Zdzisławą. Pozdrawiam serdecznie i spokojnej nocy życzę z Panem Bogiem. Do usłyszenia. I zapraszam już jutro na modlitwę Różańcem Świętym, a już za chwilę na audycję Ślubuję Ci Miłość, radiowy kurs małżeński. A my kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości.

0: o wsparcie, gdyż dzięki Państwu, dzięki słuchaczom, Radio Warszawa funkcjonuje i możemy przygotowywać dla Państwa audycje takie jak ta. Tych, którzy chcieliby nas wesprzeć, zapraszamy na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Tam będą informacje w zakładce Wspieraj. Tych, którzy nas wspierają, serdecznie pozdrawiamy i bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy Państwu za to, że jesteście z nami. A dzisiaj w naszym studiu naszym gościem będzie pani Dorota Bojemska, członek zarządu Fundacji Instytutu Pokolenia, nauczycielka religii, ale przede wszystkim żona od 28 lat, mama 9 dzieci.
1: Dzień dobry państwu.
0: Witam serdecznie i przede wszystkim teściowa. Teściowa od 5-6 lat i no od 28 lat masz teściową również, Dorotko, prawda?
1: Tak, znaczy mam zięcia, jestem też babcią, może tak powiem, bo to też jest dla mnie nowa rola, babcią dwójki wnucząt i to wszystko razem jest rzeczywiście niezwykłą przygodą. Cieszę się, że mogę dzisiaj być i o tym opowiadać.
0: Dziękujemy, że jesteś z nami i właśnie chcemy porozmawiać o teściowych. Na początku chciałabym przypomnieć, że mamy patronkę teściowych 1 lipca 1943 roku. W lipcu nad Biebrzą Niemcy aresztowali ludność cywilną według listy i na tej liście znalazły się syn i synowa Marianny Biernackiej. W momencie, kiedy Niemcy zaczęli dobijać się do drzwi rodziny Biernackiej, synowa Marianny, Anna, była w zaawansowanej ciąży, tuliła 2-letnią córeczkę. I podczas aresztowania Marianna padła do nóg SS-mana i błagała go, aby pozwolił jej pójść do więzienia zamiast synowej. Mówiła: Panie, a gdzie ona pójdzie, ulitujcie się, tu jedno dziecko, a drugie za 2 tygodnie na świat ma przyjść, pójdę za nią. To były słowa Marianny, która została beatyfikowana i jest patronką teściowych. Czy teściowie potrzebują patronów?
1: To jest piękne pytanie. Tak, teściowie potrzebują patronów, bo teściowie potrzebują wzorów. I myślę, że w takim dzisiaj zabieganym bardzo społeczeństwie też bardzo zatomizowanym i bardzo podzielonym również migracyjnie. Tam często mieszkamy daleko od swoich dzieci, dzieci już dorosłych, dzieci, które założyły swoje rodziny. Czasem mieszkamy blisko, czasem pewnie bardzo blisko, bo pewnie jeszcze również istnieją rodziny pokoleniowe. Każdy ma trochę inną sytuację, ale myślę, że bycie teściową jest po prostu nową rolą, której się trzeba nauczyć, o której trzeba posłuchać. Nie każdy ma też wzorce ze swoich rodzin, z których wyrósł. Różne historie się dzieją, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni do naszych okoliczności, do naszych tożsamości, w których wyrośliśmy, a to małe miasto, a to duże miasto, a to dobre sąsiedztwo, a to takie sobie sąsiedztwo. Wychowaliśmy się w różnych rodzinach. Ja akurat miałam to szczęście, że również wychowałam się w rodzinie wielodzietnej, w dużym mieście w Warszawie, ale w rodzinie wielodzietnej. I też mogłam patrzeć na przykład mojej babci, która była wspaniałą teściową dla mojego taty. Bardzo mieli dobrą relację i myślę, że to też jest gdzieś tam dla mnie dużym wzorcem takiego wzajemnego szacunku przede wszystkim, tak? Ale to, co, od czego chciałabym zacząć, to przede wszystkim to, że my żyjemy w niesamowitej dynamice i to życie, zwłaszcza kobiety, chociaż pewnie teść też mógłby usiąść na moim miejscu i opowiadać swoją perspektywę, ale zwłaszcza to życie kobiety, która założyła rodzinę, przeszła jako matka przez długi czas, tak jak mówiłaś, 28 lat jestem żoną, a 27 jestem mamą. Od 5 lat jestem również babcią. I to są takie losy, które bardzo mocno mnie osadziły w takiej tożsamości macierzyńskiej. I teraz wejście w rolę teściowej jest zupełnie nową kartą, tak? Jest zupełnie nowym otwarciem, nową rolą. To pokazuje, że trzeba mieć naprawdę otwartą głowę, trzeba mieć dużo pokory, trzeba wiedzieć, że czasami są sytuacje właśnie, że moja rola się zmienia. To znaczy, że ja z tej wielkiej, głębokiej tożsamości matczynej, gdzie moja najstarsza córka, no, mam z nią niesamowitą więź, prawda? Ale jednocześnie robię porządny krok do tyłu i jestem od tego, żeby towarzyszyć

0: żeby służyć dobrą radą, ale również swoim czasem, również swoim realnym wsparciem po prostu bycia na przykład z wnukami, żeby się modlić za to młode małżeństwo i żeby stać z boku, ale stać. To znaczy, właśnie, żeby towarzyszyć.
1: Jak to jest możliwe, żeby stać z boku? Jak jesteś mamą gromadki dzieci, nad wszystkim podejrzewam, zawsze miałaś kontrolę, tak?
0: O nie.
1: I teraz nagle córka najstarsza, właśnie tak jak mówisz, z którą wiąże ciebie silna więź, córka najstarsza ma silniejszą więź, ma męża, tak? I
0: tak,
1: teraz trzeba zrobić ten krok do tyłu, a przecież, no przecież wszystko wiesz, jak powinno być.
0: Otóż to, dlatego mówiłam o tej pokorze. Więcej bym nawet powiedziała, córka wchodzi w nowy, prawda, czy jakiś, któryś z naszych dzieci w nowy związek i ma nowy pomysł również być może na rodzinę. Weryfikuje często te doświadczenia, które nabyła w domu. Ma inne spojrzenie, czasem trochę inną wizję na wychowanie dzieci, na relacje. No, wychowują się w innych czasach. To wszystko wymaga od nas spokoju, pewnej ciszy, oddania właśnie czasu tym ludziom, nawet jeżeli uważamy, że wiemy lepiej i że pewne rzeczy sobie myślimy, a czas zweryfikuje, zobaczysz, prawda, i tak dalej. To nie jesteśmy od tego, żeby w ten sposób recenzować. Znaczy każdy młody człowiek, który zakłada rodzinę, ma ten wielki dar, przede wszystkim jeżeli ma sakramentu, akurat moje dzieci mają ten dar, czy moja córka i zięć mają ten dar sakramentu, są nową rodziną i trzeba z wielkim szacunkiem i wyczuciem im towarzyszyć. Oczywiście, jeżeli widzi się pewne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to z dobrą intencją, czyli z wielką miłością, z przemodleniem tego, należy się odezwać jak najbardziej. To ja nie mówię, że nie. To jest, po to też jesteśmy, tak? Natomiast ta dobra intencja, ta miłość i troska musi być na pierwszym miejscu. Jak pytałaś, Aniu, o czy potrzebni są nam patroni? Oczywiście, że tak, ale nam chyba przede wszystkim potrzebna jest łaska Boża, właśnie żeby mieć ten spokój i ten dystans i tego się uczyć i wchodzić w swoją rolę, a nie w rolę znowu mamy, prawda?
1: Ale kapitalnie powiedziałaś tutaj, że moje dzieci mają łaskę sakramentu, wziąłeś ślub i w tych twoich dzieciach właśnie zawarłaś i córkę i zięcia, czyli twój zięć jest też twoim dzieckiem.
0: Jest moim dzieckiem, to jest niesamowite. Muszę powiedzieć, że tak sobie myślałam, że mój dom pewnie będzie stawał się no, z czasem na pewno coraz bardziej gdzieś tam pusty w tym sensie, że dzieci będą odchodzić z domu. Dwie najstarsze córki właśnie już z nami nie mieszkają. Jedna jest, jak wspomniałyśmy, mężatką, druga studiuje i mieszka też już poza domem. Te dzieci studenckie, które mamy, też już coraz rzadziej są w domu, a jednak ten dom cały czas okazuje się, że jest coraz bogatszy i przyjeżdża mój zięć, który jest niezwykle towarzycką osobą, bardzo rodzinną. Przyjeżdżają wnuki i ten dom się wypełnia jeszcze bardziej. Także to jest niesamowite, muszę powiedzieć. I tak, mój zięć jest absolutnie moim dzieckiem. Tak samo wiem, że moja córka dla rodziny mojego męża też jest córką.
1: A mój zięć twojego zięcia.
0: Tak, a mój zięć, przepraszam, oczywiście, a mój zięć zwraca się do mnie też mamo, co też jest zupełnie nowe i wymaga jakiegoś wewnętrznego przepracowania pewnie dla obu stron. I też jest jakimś zupełnie taką nowością w tych relacjach. Także to jest nowy rozdział i to tak trzeba traktować. To jest nowy rozdział i to jest niesamowite, że my do końca życia mamy gdzieś tam otwierane przed nami nowe rozdziały.
1: Mi się bardzo podoba, że z takim entuzjazmem odpowiedziałaś na to moje zaproszenie. I teraz widzę, że też z taką radością o tym opowiadasz. To zupełnie się jakby nie zgadza z taką wizją teściów.
0: Tak, teściowa. To prawda, że my mamy, jako teściowe zwłaszcza, mamy taką...
1: Czarny PR.
0: Mamy czarny PR. Myślę, że on się też znikąd nie wziął. Tak? To znaczy, że jednak bardzo często... Zwłaszcza jak mamy do czynienia z młodymi małżeństwami, gdzie wiadomo, że następuje natychmiast pewien, no nie chcę powiedzieć kryzys, ale jest to zderzenie dwóch osobowości wziętych często z dwóch innych, prawda, środowisk, innych światów. Ono na początku, no zawsze mówimy, że to małżeństwo musi się w jakiś sposób dotrzeć, ale rzeczywiście nawet dopasowanie pewnych zwyczajów, rytuałów, stworzenie tych rytuałów, oswojenie nowej przestrzeni, jakim jest nowe mieszkanie, to wymaga czasu i to jest ten naprawdę trudny...
1: I spokoju.
0: I to jest ten trudny moment bardzo dla małżeństwa. I wtedy to, żeby naprawdę się wycofać, naprawdę dać im przestrzeń. Nie komentować, nie wydzwaniać, nie pytać jak tam, nie chcieć dowiedzieć się jakichś pikantnych informacji, nic z tych rzeczy. Właśnie wycofać się, dać im czas i czekać, aż oni się zjawią, bo się zjawią, bo oni tego potrzebują jeszcze bardzo. I jeżeli mają poczucie bezpieczeństwa w domu rodzinnym, to będą do tego domu przyjeżdżać, to będą prosić też o rozmowy i tak dalej. Ale to jest ten, zwłaszcza pierwszy czas, to jest czas na to, żeby młodzi ludzie mogli się, no może możemy tak powiedzieć, kolokwialnie dotrzeć, ale to jest dla nich nowa sytuacja, w której my przede wszystkim powinniśmy towarzyszyć modlitwą, a jeżeli jest potrzeba, no to oczywiście dobrą radą, czasem jak najbardziej.
1: Szanowni Państwo, rozmawiamy z Dorotą Bojemską, żoną od 28 lat, mamą 9 dzieci, a więc bardzo doświadczoną też synową.
0: Ale jeszcze niedoświadczoną teściową, na pewno.
1: Ale jeszcze niedoświadczoną teściową, bo teściową dopiero od 5-6 lat. Rozmawiamy o teściach, o teściowych, o tym, jak być dobrą teściową i o tym, jak pomóc nam może też patronka Marianna Biernacka w tych relacjach między teściami a zięciami synowymi. Za momencik wrócimy do naszego programu, a teraz posłuchajmy chwili muzyki.

0: darowuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Naszym gościem dzisiaj jest Dorota Bojemska. Już wiemy, że mama, żona, teściowa, synowa, teściowa od paru lat. Jak to jest? Jaka jest rola teściów? Już powiedziałaś o tym, że na początku małżeństwa trzeba się wycofać, małżeństwo powinno się dotrzeć, trzeba dużo spokoju, najważniejsze się nie wtrącać. Co wobec tego? Jaka jest rola teściów?
2: Muszę powiedzieć, że jakbyśmy się wczytali w tą pierwszą scenę, ja tak do tego wracam, chociaż to jest taka zupełnie, można powiedzieć, nieznacząca, nic w Ewangelii, maleńka scena, nie można powiedzieć, że w Ewangelii nic sceny są nieznaczące, ale to jest zupełnie poboczna scena, to znaczy uzdrowienie teściowej przez Pana Jezusa, teściowej Piotra. To jest u Marka w pierwszym rozdziale, więc w pierwszej kanonicznie, więc przepraszam, w najkrótszej, tej najprostszej Ewangelii, natomiast co jest ciekawe, tam jest powiedziane, że jak została uzdrowiona, to wstała i im usługiwała. No i to jest trochę tak, że my jako teściowi mamy naprawdę, potem jako babcie, prawda, mamy bardzo dużą rolę do odegrania i nie trzeba też abdykować z tych ról. To znaczy trzeba te role przyjąć z jakąś wdzięcznością i z... I my naprawdę jesteśmy potrzebne, tak, czy potrzebni jako teściowie, ale jesteśmy potrzebne na pewno, żeby po pierwsze być po prostu i modlić się za tą młodą rodzinę, po drugie, żeby ofiarować swój czas. To jest bardzo ważne, żeby mieć czas dla tych ludzi młodych, dla tych młodych rodzin, żeby służyć im radą, ale też służyć taką prostą, czasem pomocą, tak? To znaczy, że jeżeli coś jest potrzebne, jeżeli żeby ta młoda rodzina wiedziała, że ona się może zwrócić do nas o pomoc. To jest dzisiaj, muszę powiedzieć, dosyć trudne w tych dzisiejszych czasach, gdzie my często jako teściowie jeszcze jesteśmy bardzo
1: aktywne
2: zawodowo czy społecznie. No mamy mnóstwo możliwości. To nie jest taki model, prawda, jak kiedyś, dość prosty, gdzie było wiadomo, że przychodzi nowa rodzina, starsi państwo pomagają młodszym, jest to naturalne, najczęściej to jest jeden dom czy tam jedno gospodarstwo. To nie jest już dzisiaj takie proste. I tym bardziej wydaje się, że na to trzeba by było zwrócić uwagę. To znaczy, jeżeli pytałaś, jeszcze raz wrócę do tych patronów i to, co zdążyłam powiedzieć o tej łasce, że to jest, że my powinniśmy pilnować, żeby być w łasce, to znaczy, żeby mieć ten pokój wewnętrzny, prawda? Ale druga rzecz to jest ten rachunek sumienia, który dla nas jest bardzo ważny, taki, żeby zdawać sobie sprawę, żeby włączyć jakby do rachunku sumienia i do naszej aktywności tą młodą rodzinę. To znaczy, czy jestem do dyspozycji, kiedy tego potrzebuję, tak? Czy jestem w stanie w jakiś sposób tym młodym ludziom pomóc? Czy mówię o tym, że jestem gotowa? Czy wspieram ich w otwarciu na życie na przykład, prawda? Czy mówię, czy cieszą mnie dzieci, które pojawiają się w tej rodzinie? Czy nie pytam, kiedy się pojawi następne dziecko, bo to nie o to chodzi, tylko czy mówię, że możesz liczyć na moją pomoc. Czy jestem w stanie tak sobie ustawić życie, żeby w jakiejś przynajmniej, nie wiem, no to są już okoliczności bardzo indywidualne, prawda? Ale żeby była ta gotowość. Czy jestem w stanie moje życie w jakiś sposób dostosować również do potrzeb tej młodej rodziny, jeżeli taka jest chęć z drugiej strony, tak? Więc to są takie sprawy, gdzie my jesteśmy potrzebne i gdzie ta historia młodej rodziny jest szczepiona, jakby włączona w naszą historię i to jest ważne, żeby o tym pamiętać, żeby nie było tych opowieści, których ja przyznam szczerze nie znoszę słuchać na zasadzie, no jak dobrze, już wyszli z domu, ja już im powiedziałam, że się ich dziećmi na pewno zajmować nie będę. No to jest coś, co jak słyszę, to po prostu aż no, płakać się chce. Tak już pomijam dzisiejsze czasy, kiedy tak bardzo potrzebna nam jest młode pokolenie, tak bardzo potrzebne są dzieci, które będą się rodzić w rodzinach, ale te młode mamy, te młode rodziny muszą słyszeć, że my jesteśmy gotowi również w jakiś sposób w tym pomóc. I to muszą być konkrety, jeżeli taka jest potrzeba.
1: Jeżeli taka jest potrzeba, jeżeli tego chcą.
2: Jeżeli tego chcą.
1: Jeżeli tego chcą. I tak dokładnie powiedziałaś o tym, żeby wyrazić tą gotowość, żeby wiedzieli, że mogą liczyć. Też jeszcze chciałabym dopytać tą w kwestii właśnie takiej otwartości na życie. Bo często młodzi ludzie skarżą się, że No, rodzice kręcą nosem nad planami dotyczącymi prokreacji. Mama czasami potrafi powiedzieć, dobrze, teraz już się zajmij sobą, może teraz już jesteś zbyt zmęczona, już drugie dziecko i już wystarczy. Są takie sytuacje.
2: Są takie sytuacje. Ja też sobie zdaję sprawę, że często one wynikają z troski. Natomiast zanim coś powiemy, jednak należałoby to przemyśleć. No nie ma nic wspanialszego niż to, że będzie nowe życie, tak? Że pojawi się nowy człowiek. Jeżeli to jest mój wnuk, no to już w ogóle to jest wielkie szczęście. I oczywiście razem z tym szczęściem przychodzą różne troski, prawda? Przychodzą różne nowe rozwiązania, które trzeba być może podjąć, kwestie mieszkaniowe, kwestie finansowe. I tutaj należałoby razem jakby frontem do tych wyzwań stanąć, a nie frontem do siebie. To znaczy tym bardziej takiej młodej rodzinie, takiej młodej mamie potrzebne jest wsparcie i ta nadzieja, która powie, słuchaj, pomogę ci, będzie dobrze, zobaczysz, damy radę. To znaczy naprawdę jest tak, że znam mnóstwo takich historii, w których naprawdę trudne sytuacje, one się rozwiązały, ale zawsze one się rozwiązują razem. Tutaj mówiłam o Ewangelii, ale mamy też ten piękny przykład ze Starego Testamentu, z Księgi Rut, prawda, Noemi i Rut, gdzie one razem rozwiązują w jakiś sposób swój problem, tak? To znaczy pochodzą z innych ludów, jedna jest z Judei, druga jest Moabitką, a jednak tutaj mamy też ten piękny przykład synowej, ale ta współpraca niesamowita, tak? To znaczy towarzyszenie sobie, to właśnie nieopuszczanie siebie w trudach, ono prowadzi do niesamowitych ostatecznych wydarzeń, prawda? I do tego, że Rut zostaje prababcią Dawida, tak? Także że jakby mamy tutaj ten przykład, że naprawdę te plany Boże są niesamowite, znaczy są zaskakujące, ale najważniejsze jest to, żeby sobie towarzyszyć, żeby być, żeby mieć to poczucie, że można liczyć i uczucia w tym wszystkim są po prostu trochę mniej ważne. To znaczy wiadomo, że ja też mam, przecież ja też dostaję takie sygnały, czy mam takie momenty, w których wiem, że ta młoda mama po prostu, nie wiem, potrafi zadzwonić, powiedzieć, po prostu nie daje rady, proszę pomóż mi, bo nie daje rady, bo ja jestem chora, dzieci są chore, wiem, że ty masz strasznie dużo, ale proszę cię, pomóż mi, bo nie dam rady. I to absolutnie godzi
1: w
2: moje.
1: I wie, że mama zrozumie.
2: Ale to ja mam inne sprawy. Ja mam mnóstwo rzeczy, w których jestem aktywna. No, ja mam jeszcze sama młodsze dzieci, ale to, że ona wie, że może się do mnie zwrócić, to, że ona też wiem, że tego nie wykorzystuje, ale że wie, że ona może w takiej trudnej sytuacji zadzwonić. To, że mój zięć może do mnie zadzwonić, jeżeli czegoś potrzebuje. To są naprawdę niesamowite rzeczy. A propos, bo jak powiedziałam o zięcia, bo mówimy, ja tutaj mówię o tej relacji mama-córka, a to przecież nie jest relacja teściowej do końca, ale muszę powiedzieć, że to, co jest ważne...
1: To się łatwiej być teściową,
2: właśnie,
1: teściową dla zięcia czy dla synowej?
2: No,
1: jeszcze nie wiesz.
2: No właśnie, jeszcze nie wiem i też wiele osób mi o tym mówi. Zobaczysz, jak będziesz miała synowe, prawda, że to będzie wyzwanie i pewnie rzeczywiście tak jest, prawda, że gdzieś ten mężczyzna często idzie w stronę... Tak się uważa, że częściej w stronę rodziny córki. Myślę, że to tak naprawdę będzie wyzwanie. I pamiętam moją koleżankę, która miała 5 synów, czekała bardzo na córeczkę i mówię, słuchaj, ale jakie to ma znaczenie, czy się urodzi córeczka, czy syna? No mówię, no zobaczysz, jakie to ma znaczenie, jak ja za starość zostanę, a moi synowie pójdą. I na pewno to gdzieś tam rezonuje w naszych myślach. Ale wydaje się, że jakby szacunek przede wszystkim, szacunek, miłość i że to są te najważniejsze postawy, tak? które o których trzeba pamiętać. Że to jest nowa rodzina, nowa jakby Boża okoliczność i złączona najczęściej sakramentem i to naprawdę dla nas powinno być absolutnie tutaj najważniejsze.
1: I pomaganie na tyle, na ile oni chcą i potrzebują.
2: Otóż to.
1: Może teraz spójrzmy na tą kwestię trochę od strony właśnie synowej, zięcia, córki, syna. Popatrzmy z punktu widzenia małżeństwa, które ma teściów najróżniejszych, nie? Bo często jest tak, że człowiek w małżeństwie idealizuje swój dom rodzinny, tak? I trochę wnosi w nowy dom, w małżeństwo takie przekonanie, że to, co było u niego, było lepsze. I z tego często się biorą konflikty, jeszcze właśnie jak dochodzą do tego, dochodzi do tego wsparcie, w cudzysłowie mówię, teściów, którzy by chcieli też ten nowy dom poustawiać po swojemu, to się rodzi jakieś nieporozumienie między małżonkami. Jak, co byś młodym ludziom powiedziała?
2: Przede wszystkim to, że oni naprawdę zaczynają nowe, że to jest nowe rozdanie, że to jest nowa rodzina i że oni muszą ze sobą rozmawiać i tworzyć własne rytuały. Nie stworzą takiego samego domu, choćby był najlepszy, z którego wyrosły, bo to są inni ludzie, będą mieli inne dzieci. Jest nowa sytuacja, również społecznie zupełnie nowa, prawda? Mamy świat nowych technologii, cyfrowych technologii i tak dalej. To wszystko tworzy zupełnie inne okoliczności. Oni muszą mieć pomysł i muszą rozmawiać o tym, jak rozwiązywać konflikty, jak ułożyć kwestie finansowe w domu, jakie stworzyć rytuały, jakie są dla nich priorytety, podzielić się obowiązkami. To są bardzo ważne rzeczy. Ja wiem, że w tej chwili naprawdę jest bardzo dużo takich kursów przygotowania do małżeństw, gdzie uczy się rozmowy na ten temat i to jest niesamowicie ważne. Dlatego na początku mówiłam o tym, że ci teściowie powinni naprawdę zrobić mocny krok do tyłu, żeby dać czas na to, żeby młodzi ludzie nie tylko mogli o tym porozmawiać, ale również przeżyć takie sytuacje, skonfrontować się z rzeczywistością, bo to pewne rzeczy ułożyć słownie jest oczywiście bardzo prosto, natomiast wdrożyć je później w życie, no to to już jest takie porządne ćwiczenie i na to ćwiczenie trzeba dać młodym naprawdę czas. Znaczy oni będą się oczywiście przez całe życie uczyć, tak jak my, różnych sytuacji, ale to jest zupełnie nowa historia i tak należy na to spojrzeć. Ja mogę tak powiedzieć jeszcze z mojego doświadczenia, że pamiętam sytuację, w której ja jako młoda zupełnie mężatka wróciłam kiedyś do mojej mamy, pojechałam i bardzo narzekałam na sytuację. Myślę, że mój mąż z uśmiechem przyjmie te moje opowieści. I pamiętam taką wielką mądrość mojej mamy, która powiedziała, słuchaj, to jest twój nowy dom, ty idź i rozmawiaj na ten temat z mężem, tak? Porozmawiaj na ten temat i rozwiąż to z nim, nie? I taka, i myślę, że to była dla mnie wielka taka lekcja też tego, że moja mama umiała się dobrze zachować, tak? Umiała pokazać, gdzie należy rozwiązywać problemy.
1: Za chwilę jeszcze wrócimy do tego tematu, jak młodzi mogą patrzeć na teściów. Rozmawiamy z Dorotą Bojewską. Chwila muzyki i wracajmy.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Naszym gościem jest Dorota Bojemska, mama, żona, teściowa i też mająca teściową. I teraz patrzymy na temat teściów z punktu widzenia młodych ludzi. Mówiliśmy o tym właśnie, że mają rozmawiać, mają przepracowywać, mają ustalać własne rytuały, ten dom sobie zorganizować po swojemu. Bo tak jak mówiłam, często idealizuje się dom rodzinny i chce się właśnie wprowadzić te swoje zasady w małżeństwo, a tu już jesteśmy we dwoje i musimy coś wspólnie. Ja słyszałam kiedyś taką radę, że w pewnych konfliktach z teściami, że w rozmowach też z teściami syn powinien rozmawiać ze swoimi rodzicami, jakby brać na siebie ten konflikt, tak? Albo córka ze swoich rodziców. Czy myślisz, że to jest dobry pomysł?
2: Na pewno to jest tak, że każdy z nas, znaczy każdy zna najlepiej swoich rodziców i z jakąś delikatnością albo z jakąś stanowczością być może pewne rzeczy rozwiązać łatwiej, wiedząc, że żona czy mąż są pierwsi, prawda? I ja myślę, że jeszcze, bo to może nie wybrzmiało, ale to jest ważne, ja też tak z perspektywy, no tak jak mówiłaś, też jestem synową, to też jest tak, że my nie musimy lubić naszych synowych, to jest cudownie, znaczy naszych teściowych, czy nawet naszych synowych, to jakby jest cudownie, jeżeli się lubimy i do tego powinniśmy dążyć. Ale jakby podstawą jest szacunek, miłość, prawda, i lojalność i ta postawa służby, że jakby od tego wychodzimy, nie od naszych uczuć, czy my lubimy, czy to jest osoba, z którą chciałabym się umówić na kawę, czy to jest osoba, którą chciałabym poznać, to nie ma znaczenia. Jakby znaczenie jest takie, że ten szacunek, ta postawa służby, miłość i to naprawdę rodzi niesamowite potem owoce. To znaczy my jako synowie musimy pamiętać, że w naszych dzieciach płynie krew naszej teściowej, że to jest babcia moich dzieci, to jest mama mojego męża i ten szacunek musi w dwie strony działać, tak? To znaczy ja szanuję, że to jest babcia moich dzieci, mama mojego męża i ja też oczekuję szacunku. I my przede wszystkim mamy się szanować, mamy pilnować, tak jak sąsiedzi muszą pilnować dobro sąsiedztwa, tak nam też powinno zależeć na dobrych stosunkach.
1: Dzięki teściom żyje nasz współmałżonek.
2: Dokładnie. I ta wdzięczność jakby jest w obie strony, bo to jest też ważne, żeby to wybrzmiało. Natomiast tu może warto też powiedzieć na takim zupełnym konkrecie, tak? Mamy na przykład kwestię Wigilii, która bardzo często, zamiast być momentem jakichś wspólnych, dobrych, prawda, super wspomnień i przeżyć, staje się często w rodzinach punktem zapalnym, zwłaszcza kiedy młoda rodzina mówi, od tej pory chcielibyśmy wspólnie, jest nas już, nie wiem, 2+2 i chcemy sami spędzić Wigilię, prawda?
1: Nie, to niemożliwe.
2: I to jest po prostu niemożliwe, bo zawsze teściowa przygotowywała na 20 osób, wszyscy się zjeżdżali, wszystkie dzieci i tak dalej. I tu zaczyna się konflikt, no więc to jest bardzo ważny moment. Jeżeli rodzina chce sama przeżyć w swoim domu wieczerzę wigilijną, to jest niesamowita rzecz. To znaczy, że ona się ukorzeniła. I nie wolno tego w żaden sposób bombardować. Wręcz przeciwnie, trzeba powiedzieć, świetnie, to w pierwszy dzień świąt spędźmy u mnie, ja zrobię u nas w takim razie i zaprosić ten pierwszy dzień świąt, tak? Ale nie na siłę jakby odbierać możliwość przejęcia, bo to jest tak, że ktoś przejmuje, że nowa rodzina przejmuje ten bardzo ważny rytuał, prawda, i bierze go już jako swój. To tak naprawdę, no po to wychowujemy dzieci, żeby one umiały odpowiedzialnie tworzyć dom już rzeczywiście w pełnym wymiarze i ta Wigilia jest takim momentem przełomowym.
1: A nie jest tak często, że nam żal, że nasz syn nie będzie miał tych śledzików, które tak zawsze lubił, co roku.
2: Można zapakować w słoiczek.
1: Czyli da się rozwiązać ten problem. No, tak, ale jest. Czasami jest na ostrzu noża i jak rozmawiać, jak młodzi ludzie mają rozmawiać z teściami, żeby przekonać ich do tego swojego pomysłu.
2: Znaczy, dopóki da się rozmawiać, to rozmawiać. Jeżeli jest moment taki, że nie ma możliwości rozmowy, no to oczywiście postawić na swoją młodą rodzinę. Oczywiście.
1: Hierarchia miłości.
2: Hierarchia miłości.
1: Co jest najważniejsze. Czyli to też jest dobra rada dla małżonków, żeby zawsze w jakichś konfliktach, w jakichś spornych sprawach, żeby trzymali stronę współmałżonka.
2: Tak, tak, ale oczywiście zawsze z tą wyrozumiałością i pamiętając, że to bycie teściową jest też nowym wyzwaniem po prostu dla tych kochających mnie tak bardzo rodziców, więc z szacunkiem, z miłością tłumaczyć im, słuchajcie, ja to doceniam, jestem wam wdzięczny, bardzo mi zależy na tym, żebyśmy mieli świetne stosunki, ale musicie zrozumieć, prawda, że taka jest teraz kolej rzeczy. Dlatego proponuję takie rozwiązanie. Także no, te dobre intencje, one są naprawdę niesamowicie ważne. One bardzo nas mocno ukierunkowują i pokazują po prostu nowe rozwiązania i nowe ścieżki.
1: Ja słyszałam też taką dobrą radę, żeby teściowa w momencie jakiegoś właśnie sporu między małżonkami, który jest, żeby trzymała stronę zięcia bądź synowej, a nie swojego dziecka.
2: Nie, ja myślę, że to zawsze trzeba trzymać sprawę, albo się nie odzywać, albo trzymać sprawę
1: małżeństwa,
2: prawdy jakiejś, która jest, prawda, podsuwać może nie tyle rozwiązania, co na przykład przykłady, jakieś doświadczenia i gdzieś tam jednak stać z boku. Myślę, że ani stawanie na siłę za zięciem dla młodej małżonki i córki też mogłoby być źle przyjęte. Myślę, że tak naprawdę trzeba widzieć problem, skąd jest, skąd się bierze. Jeżeli jest prośba o radę, no to starać się go możliwie delikatnie i możliwie z dużym właśnie szacunkiem do obu, ale prawdziwie pokazać.
1: Tak? Bo często jest tak, że widzi się jakiś problem i bardzo się chce pomóc.
2: Tak. Tak. I to ja przed tym naprawdę przestrzegam. To znaczy, że to jest trochę tak, jak w wychowaniu dzieci dzisiaj mówimy, no jest ta świetna książka Rozpieszczony umysł. To znaczy, my nie jesteśmy też od tego, żeby wszystkie kłody spod nóg zabierać, tylko jesteśmy od tego, żeby pokazać pewien problem, być może zwrócić uwagę na pewien problem. I jeżeli młodzi będą szukali rozwiązania i przyjdą z tym do ciebie, to oczywiście się odezwać. Być może czasami trzeba proaktywnie, nie mówię, że nie. Są sytuacje, w których trzeba proaktywnie zabrać głos. Na przykład życie religijne wnuków, tak? Jeżeli widzisz, że to jest w jakiś sposób zaniedbywane, prawda? Czy jakieś, to absolutnie masz obowiązek wręcz reagować, prawda? W różnych rzeczach i mówić, słuchaj, zauważyłam to i to, prawda? Albo nawet kwestia tego, czy wnuki mają kontakt, prawda? Czy odwiedzamy, czy ja jestem do dyspozycji, ale żeby uczyć też wnuki odpowiedzialności za dziadków. To jest bardzo ważne, tak? Żeby wnuki wiedziały, że oni powinni przyjść, zadzwonić. Tylko takie rzeczy muszą naturalnie się dziać. To nie jest tak, że możemy pewne... Jeżeli my będziemy obecni w domach naszych młodych małżeństw, to w naszych domach będą obecne wnuki. To jest jakby naturalna kolej rzeczy.
1: Ale co jest, jeżeli rodzice, młodzi rodzice obciążają teściów, dziadków swoimi dziećmi.
2: I są, są takie sytuacje. Też na pewno są takie sytuacje, ale to już to jest kwestia naprawdę dobrej komunikacji, mówienia, szczerej rozmowy, tak? To znaczy rozmowy, w którym mówimy o naszych potrzebach, o naszych, ustalamy pewien plan działania. Mówimy, słuchaj, ja chcę ci pomóc i jestem gotowa, natomiast w te dni jest to możliwe, w inne niestety nie jest to możliwe. No i oczywiście są różne sytuacje, ale to jest kwestia ustaleń, kwestia szczerej, dobrej relacji, tego, żeby dbać o swoją przestrzeń, ale jednocześnie ja wiem, że dzisiaj słowo asertywność ma bardzo dużą, ma bardzo dobry czas, natomiast empatia również jest tutaj ważna, przede wszystkim taki dobry, przede wszystkim wydaje mi się, że stworzenie takiej sytuacji, w której ci młodzi ludzie mają to głębokie poczucie bezpieczeństwa, że oni wiedzą, że obok są ludzie, rodzice, którzy jeżeli będzie potrzebna pomoc, to mogą się do nich o tą pomoc zwrócić.
1: No czyli w tych relacjach, żeby budować dobrze relacje, jest ważna komunikacja, rozmowa. Ważne jest to zrozumienie.
2: Postawa empatia. Służby też bym powiedziała. To jest właśnie, bardzo niepopularne dzisiaj słowo. Ale postawa służby, tak jak teściowa
1: tak
2: Piotra.
1: Jak teściowa Piotra wstała i im usługiwała.
2: Tak jest.
1: I też miłość. No, chociaż
2: przede wszystkim
1: nie zawsze się lubimy, ale zawsze możemy się kochać, prawda?
2: Tak jest. Tak
1: czyli,
2: jest.
1: Dobrze, no to zbliżamy się do końca tego programu. Co byś powiedziała może młodym, jako teściowa, młodym małżonkom?
2: Powiedziałabym, że przede wszystkim to jest niesamowite, w jaką wy w drogę wyruszacie i życzę wszystkim młodym małżonkom wielkiego szczęścia i takiego bycia blisko Pana Boga i patrzenie razem w stronę Pana Boga, żeby rzeczywiście te młode rodziny były taką relacją potrójną, mąż, żona, Pan Bóg. Proszę was też o wyrozumiałość dla teściowych. My też się uczymy, tak? To dla nas też jest nowa droga i rozmawiajcie szczerze o naszej roli. Mówcie, czego potrzebujecie, mówcie, jakie macie potrzeby, ale jednocześnie miejcie tę wyrozumiałość. Ale przede wszystkim darzmy się po prostu szacunkiem. Ona jest wstępem do takiej, do miłości, tak? Nie ma miłości bez szacunku, tak? Więc to jest ważne, żeby się szanować, a dowiemy się z czasem, w jakich trudnych sytuacjach albo w jakich sytuacjach z wielkimi wyzwaniami naprawdę możemy na siebie liczyć i nawet z takich więzi, które na początku są trudne, z czasem mogą narodzić się naprawdę wielkie przyjaźnie.
1: To jeszcze jedno słowo jako synowa do teściowych. Synowa do teściowych, tak, co byś powiedziała, teściowym,
2: co bym powiedziała, że jesteście matkami naszych mężów i to jest olbrzymia rola i olbrzymia wdzięczność do was za to, że urodziłyście tych synów, za to, że wychowałyście i chcemy być z wami jak w najlepszych relacjach. I przede wszystkim ta wdzięczność, ja ciągle wracam do wdzięczności, do szacunku i do tym, że naprawdę możemy się zaprzyjaźnić, ale dajmy sobie czas.
1: Więc podsumowujmy, zaprzyjaźniajmy się między teściami, synowymi, zięciami. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Moim gościem była Dorota Bojemska, członek zarządu Fundacji Instytut Pokolenia, nauczyciel religii, teściowa, mama, żona i też synowa.
2: Tak jest.
1: I też synowa. Bardzo ci dziękuję za te myśli. Słuchaczom tylko jeszcze zdradzę tajemnicę, że spotkamy się z Dorotą jeszcze raz, tak że będziemy temat, ważny temat teściów kontynuować, a dziś już żegnamy się z Państwem i serdecznie zapraszamy do wspierania Radia Warszawa. Można znaleźć zakładkę Wspieraj na stronie www.radiowarszawa.com.pl, bo właśnie ta audycja powstaje dzięki wsparciu naszych słuchaczy, za które to wsparcie bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Do usłyszenia, Anna Murawska.
0: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
0: Po reklamie.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,

0: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Ewangelii świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi,

0: prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniosłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
1: Potrzeba nam spojrzenia miłosierdzia, spojrzenia na drugiego człowieka z wrażliwością. Jednak będzie to możliwe, kiedy sami odkryjemy, że to my w pierwszej kolejności jesteśmy biorcami tego miłosierdzia. Że każda chwila naszego życia to jest dar miłości Boga. Doświadczając miłosierdzia, jesteśmy wezwani, by dzielić się nim z drugim człowiekiem. Te małe kroki, ta przemiana świata, ona sprawia, że świat przemienia się względem rewolucji miłości, o której mówiło tak wielu świętych. Bądźmy ludźmi miłosierdzia.
2: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
3: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Moim Państwa gościem dzisiejszego wieczoru będzie polska wokalistka, która współtworzyła złotą epokę polskiej piosenki z lat 70., Zofia Borca. Jesteśmy po imieniu. Dobry wieczór, Zosiu. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
5: Dobry wieczór, Robert.
4: Zofio, droga, powiedz, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piosenką?
5: Muzyka w moim życiu towarzyszyła mi od dziecka. Słuchałam jej namiętnie, szybko się uczyłam, słuchałam muzyki z gramofonu i radia. Dopiero później był telewizor i w zasadzie przekaz telewizyjny. Mój tatuś śpiewał, bardzo ładnie śpiewał, miał świetny głos i to chyba ja mam po nim ten głos. Dla mnie muzyka to było takie zacisze. Ja się tym emocjonowałam, słuchałam. Pamiętam już w późniejszych latach, jak byłam taką nastolatką, słuchałam Roya Orbisona. Do tej pory kocham te piosenki. A w ogóle pamiętam, jako dziecko, mieszkaliśmy pod Gdańskiem. Dopiero później rodzice przeprowadzili się do Sopotu. I pamiętam majowe. Jako dziecko biegałam do krzyża, bo były takie zbiórki przed krzyżem i śpiewanie tak zwanych majówkowych pieśni. Później, jak już byłam w szkole średniej, uczyłam się gry na akordeonie. Profesor od WF-u prowadził właśnie taką muzyczną szkołę i generalnie to ja śpiewałam. No cóż, kochałam śpiewać, stawałam przed mikrofonem. To było wszystko, co kochałam, co uwielbiałam i czym się cieszyłam. No jeśli chodzi o wyjazdy podczas wakacji, to były przeważnie wyjazdy sportowe. Ja jako nastolatka w kategorii dziewcząt biegałam. Miałam spore sukcesy, jakiś tam złoty medal w biegach na przełaj, Później kontynuowałam tę drogę, ale nie za długo. Na to

0: Natomiast podczas tych wszystkich wyjazdów to zawsze śpiewałam. Przeważnie to była piosenka Karin Stanek, Autostop. I w ogóle inne piosenki Karin Stanek, później Kasia Sobczyk. Byłam na takim zgrupowaniu koło Otwocka, gdzie byli już starsi ode mnie, byli studenci, był zespół muzyczny. I tam właśnie między innymi miałam zawody, biegałam i popołudniami trenowaliśmy z zespołem i śpiewałam między innymi piosenki Krystyny Konarskiej. I tak śpiewająco, jak skończyłam już szkołę średnią, wróciłam do Trójmiasta, bo do szkoły chodziłam w Tczewie i udało mi się skontaktować ze studiem piosenki przy Polskim Radiu. Prowadziła je Renata Gleinert.
1: Kiedy miał miejsce taki debiut już zawodowy, sceniczny i czy wtedy był to już moment przełomowy, by zająć się śpiewaniem?
0: Więc moja droga jest naprawdę ciekawa. Będąc w tym studiu piosenki Renaty Gleinert, zgłosiłam się na przesłuchania do zespołu Marynarki Wojennej Flotylla. Na tym przesłuchaniu była pani reżyser teatru muzycznego, pani Danuta Baduszkowa. Ja jej po prostu przypadłam do gustu i znalazłam się w tym zespole już zawodowym. Były to naprawdę świetne programy, przedstawienia całe wielkie, w których uczestniczyłam dość dużo, miałam solowych piosenek. To był w ogóle obłęd dla mnie, bo ja się po prostu czułam w swoim żywiole. Niedługo potem jeden z muzyków w Gdańsku czy w Sopocie mówi: Zosia, słuchaj, Antek Kopf potrzebuje takiego głosu, jak ty masz w Rzeszowie. Przyjedź, mówi, pociąg odchodzi z Gdańska o tej godzinie i tam się spotkamy. Ale ja byłam naiwna wtedy, byłam młoda dziewczyna, naiwna i bardzo zielona. I nawet nie wspomniałam o niczym rodzicom. Poszłam sobie na ten dworzec, pojechałam do Gdańska z Sopotu i mówię, słuchaj, ja nie mogę się tego podjąć, nie mogę pojechać, ponieważ jestem zatrudniona w tym zespole, obstawiona, dosyć dużo mam solowych piosenek i muszę wracać. Nie zgadzam się na taki wyjazd. Kiedy pociąg ruszył, jeszcze dyskutowałam, dziewczyna, która była już w pociągu, też z Gdańska, Elżbieta Linkowska, stanęła tak w drzwiach. Pociąg rusza, a on mnie po prostu wrzucił do tego pociągu. I to był pociąg nocny. Ja zamiast mogłam wysiąść właśnie w Tczewie, w jakichś tam najbliższych stacjach, ale obawiałam się, bo pojechałam do tego Rzeszowa. Tam czekałam ekipa, właściwie już był zespół, między innymi była Krysia Prońko i Tosiek Kopf przesłuchał mnie i powiedział, gramy. Chyba po paru dniach zjawił się tam przedstawiciel zespołu Marynarki Wojennej Flotylla. Prosił mnie, żebym wróciła do Gdańska, ale ja już nie wróciłam. I właśnie taka to była moja przejażdżka do Rzeszowa.
1: Trochę w jedną stronę.
0: W jedną stronę i to była grupa Respekt.
1: Wiem, że też twoja kariera solowa rozwijała się u boku takich gwiazd jak Halina Frąckowiak, Anna Jantar, czy moi ulubieni Czesław Niemen i Marek Grechuta, również był Tadeusz Woźniak. Powiedz coś na ten temat, przynajmniej niektórych z tych projektów, jak to wyglądało z twojej strony.
0: Będąc w tym trio, naszym chórku, jakoś tak mi się wydaje, że zachwycił się Czesław Niemen i poprosił nas, abyśmy jako chórek towarzyszyły mu w koncertach. No oczywiście zgoda była natychmiastowa. Pracowaliśmy bardzo ciężko. Czesław to wybitna postać muzyczna, charyzmatyczna, bardzo ciężko pracujący muzyk. Tam musiało być wszystko perfekcyjnie. Były koncerty z Czesławem Niemenem, tam grał Namysłowski, była znakomita grupa muzyczna. Później uczestniczyłyśmy też, jak były jakieś jazzowe występy w sali kongresowej, pamiętam, też z Czesławem Niemenem.
1: No poza tym Zbigniew Namysłowski to świetny jazzman przede wszystkim.
0: Tak, mówiąc o Zbyszku Namysłowskim, grał, jak byłam w zespole przychodził i jakby grał, bawił się z zespołem, który był w Stanach Zjednoczonych w klubie i on tam przychodził od czasu do czasu i gościnnie grał. I właśnie między innymi śpiewałam. Także to była duma niesamowita dla mnie. Wracając do Niemena, to jeszcze nagrałyśmy jako trio album Bema Pamięci Żałobny Rapsod.
1: Tak, do...
0: Sławetny album.
1: Tak jest, do twórczości Cypriana Kamila Norwida, oczywiście.
0: Tak.
1: Natomiast jeszcze pozostali muzycy tutaj, których wymieniłem, może Halinka Frąckowiak, może Anna Jantar, czy Marek Grechuta.
0: Markowi Grechucie też pamiętam jeszcze jako grupa wokalna. Uczestniczyłyśmy w jego chórkach i były nagrania telewizyjne, a później to na takich dużych koncertach gdzieś w Katowicach spotykałam się z takimi dużymi słowami jak Maryla Radowicz, czy wszyscy inni bardzo popularni piosenkarze, będąc już solistką. Po Czesławie Niemenie byłam w klubie piosenki Zakr, jedną z członkiń, gdzie były występy, raz w tygodniu odbywały się występy, przychodzili znakomici autorzy tekstów, kompozytorzy. I tam właśnie pojawił się Jacek Tramer, który zaproponował mi piosenkę Do Złotej Doliny. Z tą piosenką wystąpiłam w telewizyjnej giełdzie piosenki Studio 13, gdzie piosenka moja zajęła drugie miejsce, miałam nagrodę publiczności, no i już byłam solistką. Miałam bardzo dużo koncertów z Anią Jantar. Jej mąż Jary Kukulski, który grał wówczas jako pianista w zespole, stworzył właśnie taką fajną ekipę. To były składankowe koncerty. Śpiewała Elżbieta Igras, no Ania Jantar i ja. To są niezapomniane w ogóle momenty.
1: To posłuchajmy Zofii Borca, a zagramy takie utwory jak Do Złotej Doliny i Z miłością trzeba w zgodzie żyć.

0: Słuchaliśmy Zofii Borca. Powracamy do naszego gościa. Pierwsze nagrania radiowe pod skrzydłami agencji artystycznej BART. Powiedz coś o nich i może o tych najciekawszych, do których masz szczególny sentyment.
1: Pierwszym moim nagraniem właściwie to była piosenka Do Złotej Doliny. Akompaniował mi Bogusław Klimczuk, jego orkiestra w Warszawie, na Myśliwieckiej akurat. I właśnie pamiętam, właśnie ten dyrygent, on proponował mi nawet, mówi, słuchaj, moja żona zajmuje się młodymi artystami i chciałbym, żeby po prostu ukierunkowała cię. No ale niestety on umarł i to się wszystko rozwiało. A jeśli chodzi o Bałtycką Agencję, to pracowałam z tą agencją bardzo dużo, gdzie Wojtek Korzeniewski był organizatorem nie tylko koncertów, ale robił reklamę. I właśnie dzięki Wojtkowi miałam ten plakat, który jest na mojej płycie. To jest zdjęcie z plakatu i to dzięki niemu jest zresztą mój jedyny plakat. I właśnie ten plakat spowodował, że znalazłam się w Stanach Zjednoczonych na, to już później, w końcówce lat 70. na wyjeździe do Polonii, do klubów Polonia amerykańskiej.
0: Zosiu, to jeszcze do tego wrócimy. W tamtych czasach artysta musiał być bardzo kreatywny. Muzyka, tekst, całym sobą wypełnić scenę i zainteresować słuchacza. Dziś jest chyba łatwiej. Cała oprawa, multimedialna show, mnóstwo zaangażowanych osób, by to było widowisko. Chociaż nie zawsze to idzie w parze z talentem wykonawcy. Czy zgodzisz się ze mną, że właśnie w tamtych czasach to było chyba o wiele trudniej występować na scenie, gdy całym sobą trzeba było zainteresować słuchacza.
1: Właśnie. W tamtych czasach po prostu były tak zwane pospolite koncerty, składanki, czyli paru wykonawców, dwóch, trzech piosenkarzy, jakiś aktor, jakaś śpiewaczka, jakiś śpiewak. To były oczywiście z prowadzącym ten koncert. To były bardzo popularne właśnie koncerty składanki. I ja w takich uczestniczyłam, zwłaszcza po sukcesie z piosenką Do Złotej Doliny. Ówcześnie były tylko dwa programy telewizyjne bodajże.
0: Tak jest, jedynka i dwójka, oczywiście.
1: Tak, i właśnie to ja nazajutrz już byłam popularna.
0: No tak.
1: Wówczas pamiętam, wszyscy dobijali się do mnie, żebym właśnie koncertowała z nimi. To były koncerty za grosze, za jakieś naprawdę pieniądze bardzo słabe i często z akompaniamentem tylko pianina. To po prostu wyjazdowe do jakichś małych miejscowości, do większych. Obłęd. No, ja nie pamiętam właściwie, ile ja dostawałam i czy dostawałam jakieś pieniądze. Pamiętam, że wszyscy artyści niestety nie dysponowali większą gotówką. Żywili się w barach, ja też. I to było właśnie fajne.
0: Ale była radość, była młodość, Zosiu, i była ta wielka satysfakcja, że się występuje na scenie i że ludzie chcą was oglądać, chcą was słuchać.
1: Tak, to była spontaniczność, to był po prostu obłęd. Radość życia, chęć, nieważne, głodni, niegłodni, występowaliśmy gdzieś tam, jakieś przejazdy autobusami z miasta do miasta, zamieszkiwanie w hotelach i przemieszczanie się właśnie do różnych okolicznych miasteczek, miast. aby koncertować.
0: Czy mogę zapytać, spośród tych artystów, czy może jeszcze innych wymienionych, miałaś jakiegoś, który był takim twoim szczególnym przyjacielem i najbardziej lubiłaś się z nim występować?
1: Występowałam tak samo dużo z Ewą Śnieżanką i właściwie najbliżej to chyba byłam z Anią Jantar.
0: Proszę.
1: No, również z agencją lubelską występowałam bardzo, bardzo mieliśmy dużo koncertów, gdzie był Bogdan Smoleń, gdzie byli aktorzy właśnie zatrudniani na te koncerty. Po prostu wtedy nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy będzie koncert. Było trudne porozumiewanie się, ponieważ nie mieliśmy telefonów komórkowych.
0: No oczywiście.
1: Ale ja nie wiem, jak to się działo, że my wszyscy umieliśmy się porozumieć. I to wszystko działało super. I wszystko na czas. Zdążyliśmy z wszystkim i wszędzie, gdzie trzeba było... stawialiśmy się, byliśmy obecni, dużo nagrań muzycznych na Myśliwieckiej, dużo nagrań właśnie Studio S1 i właśnie z Januszem Sławińskim. Mieliśmy właśnie Anię Jantar, ja i jeszcze jakieś zespoły muzyczne. Mieliśmy dużo telewizyjnych programów na wyjazdach. To były koncerty blisko Bożego Narodzenia, w Gdańsku ze specjalną okazją, koncerty w dużych salach i to też były koncerty składankowe.
0: Zosiu, a powiedz jeszcze o występach w Opolu i Kołobrzegu. Jak je wspominasz, jak je pamiętasz?
1: Mój pierwszy występ, powiem jak to się stało. Renata Gleinert, kompozytorka z Wybrzeża, która się mną trochę opiekowała na początku, zgłosiła mnie do przesłuchań do Opola, ale to było do młodych talentów. Więc po przesłuchaniach poinformowano mnie, że ja zakwalifikowałam się do premier. Ja byłam bardzo zszokowana, bo dostałam piosenkę za bardzo dojrzałą, jak na moje doświadczenie piosenkarskie. I właściwie nikt mi nie pomógł. Nie miałam żadnych prób. Nie miałam jakiejś pomocy ze strony czy kompozytora, czy autora. I ja tam pojechałam do tego Opola w 1970 z piosenką Czy Twoja. To było podwójne wykonanie piosenek i ze mną, albo ja z nią, śpiewałam, to była Teresa Tutynas.
0: Proszę bardzo.
1: Wówczas gwiazda. Także ja oczywiście zostałam spisana na straty, ale życie biegło dalej. Po piosence Do Złotej Doliny nagrywałam kolejne piosenki. Nagrałam piosenkę Z miłością trzeba w zgodzie żyć, Złote wspomnienia, A ja wierzyłam ci.
0: No, bardzo znany utwór. Porozmawiamy jeszcze o tych utworach, Zosiu, ale ja chciałbym ciebie zapytać jeszcze o sopocką estradę i trasy koncertowe na terenie całego kraju, ale też i za granicą, między innymi w towarzystwie Skaldów i Czerwonych Gitar. Przy okazji pana Jerzego Skrzypczyka pozdrawiam perkusistę Czerwonych Gitar, który stosunkowo niedawno był moim gościem, ale słucham ciebie, Zosiu, i przy okazji też o występach w Stanach Zjednoczonych dla Polonii, żebyś mógł powiedzieć.
1: Jeśli chodzi o Skaldów i Czerwone Gitary, to wtedy jeszcze śpiewałam w trio z Krysią Prońką i Elą Linkowską. Także to z nimi wyjeżdżaliśmy na koncerty, na duże trasy koncertowe do Związku Radzieckiego. No, powiem ci, to była bajka, bo po pierwsze tam to były dopiero przejazdy autobusami.
0: Duże odległości.
1: Olbrzymie odległości. Wspaniałe koncerty. Wspaniała publiczność. byliśmy bardzo lubiani, Polacy wówczas, i bardzo, że tak powiem, poszukiwani przez tamtejszą publiczność.
0: I przepraszam, że wejdę w zdanie, ale wydaje mi się, że też chyba artyści byli w miarę hojnie opłacani.
1: W Związku Radzieckim tak.
0: Wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo jak czytałem biografię Tadeusza Nalepy z zespołu Breakout, on opowiadał też o wyjazdach do Związku Radzieckiego i mówił, że to były wspaniałe wyjazdy. No właśnie, tak jak powiedziałaś, nie tylko jeśli chodzi o publiczność, o organizowanie koncertów, ale też duże były apanaże dla artystów, jak na tamte czasy i na tamte możliwości.
1: Tak, no my wtedy, pamiętam, buszowaliśmy po tych sklepach za jakimiś technicznymi rozwiązaniami, jakimiś, które tam były, a u nas jeszcze nie. A jeśli chodzi o skaldów, to właśnie występowałyśmy też w tercecie, akompaniowałyśmy chórki skaldom, ale przy okazji śpiewałyśmy również nasze utwory solowe. Także jeździliśmy, no pamiętam, Jałta, Soczi, Suchumi. To mi się bardzo podobało. Były piękne pejzaże. Mieliśmy świetne jedzenie, bo tam owoce świetne były. Dużo warzyw, owoców jedliśmy. To było dla nas bardzo, bardzo ważne. A poza tym pamiętam, to był chyba wyjazd z Waldemarem Koconiem, z Reginą Pisarek.
0: No też
1: to był
0: znanie.
1: Trzeci mój wyjazd, tak? I pamiętam taki koncert koło Uralu w jakimś miasteczku. I wtedy pamiętam, był 1 maja i oglądałam z hotelu, z okna hotelowego, to przemarsze właśnie tam bardzo pielęgnowane 1 maja.
0: A jak występowałaś też przy boku Czerwonych Gitar, to oczywiście wtedy jeszcze z nimi śpiewał Krzysztof Klęczon, prawda?
1: Nie.
0: Już nie. A widzisz.
1: Już nie.
0: Już nie. Zosiu, a powiedz jeszcze o tej sopockiej estradzie i tych występach dla Polonii w Stanach Zjednoczonych, a więc zupełnie inny świat.
1: Z Bałtycką Agencją Artystyczną byłam związana jeszcze dwukrotnie, dużo wcześniej, przed Opolem, jakoś tak właśnie krótko przed Opolem i później z następnym dyrektorem, panem Cybulskim. I właśnie wtedy poznałam Wojtka Korzeniewskiego, który robił reklamę. No i ten mój plakat, ten mój słynny plakat, który jest na płycie, który dał mi jakby drogę do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, do Polonii. To Wojtek załatwił mi ten wyjazd. Przyjechał tutaj menadżer między innymi do Bałtyckiej Agencji i właśnie spotkałam się z nim, porozmawialiśmy i krótko potem był wyjazd do Stanów Zjednoczonych, do Jersey City, pamiętam. Później byłam w Clifton, później byłam w Filadelfii, później wróciłam do New Jersey i był wyjazd do Chicago. I z Chicago Leszek Świerszcz z powrotem sprowadził mnie do New Jersey. Bardzo miło wspominam właśnie Leszka Świerszcza.
0: Bardzo znane osoby, same znane osoby, jak słucham.
1: Tak. No właśnie. I właśnie po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie moje piosenki właściwie w większości to były bardzo popularne piosenki, może 4 z nich były bardzo popularne, nawiązałam ponownie współpracę z Bałtycką Agencją Artystyczną. To były mój program Z miłością, pod tytułem Z miłością trzeba w zgodzie żyć, i byli wykonawcy też razem ze mną. Był świetny zespół, akompaniował z Sopotu. No i później po latach, ja wiem, to trwało prawdopodobnie, ta przygoda z Bartem trwała jeszcze przez jakieś 2 lata. No i w którymś tam momencie ja zdecydowałam zostać mamą, zrealizować się jako mama i jakby się na jakiś czas mój kontakt z muzyką urwał, chociaż będąc, wychowując dzieci, miałam od czasu do czasu koncerty właśnie w okolicach Gdańska, na terenie Trójmiasta. Detko Band zapraszał mnie, właśnie Jerzy Detko, do programu, ale to były koncerty sporadyczne.
0: Zosiu, a jeszcze cofnijmy się na chwileczkę do tej sopockiej estrady, bo o tym jeszcze chciałbym usłyszeć.
1: Sopocka estrada, ja sobie bardzo chwaliłam, bo też mieliśmy mnóstwo koncertów. Okolice, wszystkie okolice Gdańska, nawet poza Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok. No dużo, bardzo dużo koncertowaliśmy. Występowali tam różni, tacy już w tym okresie znani artyści i właśnie i w składankach występowałam z nimi w jakichś dużych, nawet w dużych imprezach, gdzie modele, modelki, pamiętam Janusz Rzeszewski te programy reżyserował. Także to naprawdę, to była duża, duża sprawa, współpraca z Bałtycką Agencją Artystyczną.
0: Posłuchajmy ponownie Zofii Borca, a zagramy takie utwory jak A ja ci wierzyłam i Tak naprawdę żyć.

0: Słuchaliśmy Zofii Borca. Powracamy do naszego gościa. No właśnie, powrót do Polski, album przypominający najważniejsze utwory. Powiedz coś o tym projekcie i czy też pojawiły się jakieś nowe interpretacje tych dawnych nagrań, czy tylko archiwalne, powiedzmy, zremasterowane?
1: Tak, to są, wszystkie piosenki są zremasterowane. A powiem dlaczego. Dlatego, że one były nagrane ze świetnymi grupami muzycznymi, z orkiestrami.
0: No tak.
1: Były niezapomniane, dobre aranże i to aranżowali znakomici muzycy. Natomiast gdybym miała powtarzać te piosenki i w nowej wersji je wykonywać, to już byłaby elektronika.
0: No
1: to
0: tak.
1: Już nie byłoby to samo. Dlatego właśnie mam różne fajne informacje od ludzi, którzy pamiętają te piosenki, gdzie słuchają na Spotify te piosenki i po prostu mam takie fajne, fajne informacje. Ludzie się zachwycają, mówią, Boże jedyny, te wszystkie piosenki są świetne. Ja pytam właśnie, każdego pytam, również dziennikarzy, jak mam wywiady, czy jest jakaś ulubiona twoja piosenka? No, jeden z nich mówi, mnie się podoba ten utwór, który nagrałaś z Andrzejem Trzaskowskim. To jest, a najlepiej tak jak ja. No bo tam jest taki lekki, taki fajny, taka fajna aranżacja w stylu Trzaskowskiego. Później podobają się piosenki, a ja wierzyłam ci. Z miłością trzeba w zgodzie żyć. Młodzi ludzie, którzy no w wieku po 30, po 40 mówią, no dla mnie piosenka Z miłością trzeba w zgodzie żyć i piosenka Tak naprawdę żyć, to są piosenki ulubione. Każdy ma swój gust. Kto inny? Taki chłopak w wieku około 30 lat mówi, Boże, jaka wspaniała piosenka jest Za miastem mieszka cisza. No tam, ja mam taki, tam mały taki pazur rockowy. Ja w ogóle czuję rocka. Nagrywałam piosenki, które mi w zasadzie, które mi proponowano, ja je akceptowałam. Był świetny tekst i nagrywałam je, ale ten pazur rockowy ciągle we mnie jest.
0: No właśnie, no to powiedz jeszcze może o obecnych swoich muzycznych pasjach. Czego lubisz słuchać obecnie? Masz swoich jakichś ulubieńców, faworytów z takiego młodszego pokolenia, czy średniego?
1: W tej chwili mieszkam na Kaszubach.
0: Tak, słyszałem o tym i też chciałem, żebyś coś powiedziała o tym urokliwym miejscu, jeśli możesz, ale może na początku o tych muzycznych odniesieniach, jeśli w ogóle są.
1: Tak, na pewno ja obserwuję właśnie muzykę lat dzisiejszych. Są takie utwory i grupy, które mi się podobają. Podoba mi się Ralf Kamiński. Podoba mi się grupa Cortez.
0: Też fajny zespół, mam ich płytę, tak.
1: Ta grupa, byłam na koncercie razem z moim mężem, byliśmy na koncercie w Operze Leśnej. No, to po prostu, to była bajka, to był po prostu obłęd. Ludzie się bawili, nie chcieli puścić tej grupy, bisowała ta grupa, naprawdę świetna. Multiinstrumentaliści, trąbka, saksofon, gitara solowa. Słowem, ta grupa bardzo mi przypadła do gustu.
0: No fajnie. To powiedz jeszcze może właśnie o tym miejscu, w którym mieszkasz. Polska to piękny kraj, jak mawiał poeta. Jak ci się żyje na Kaszubach? To chyba bardzo urokliwe miejsce.
1: Tak, bardzo. W ogóle Kaszuby. Zawsze marzyłam, gdzieś tam z tyłu głowy miałam taką myśl, a może uda mi się zamieszkać kiedyś na Kaszubach. I tak się też stało. Moim mężem jest Anglik, który sprowadził się ze mną na stałe do Polski. Zachwycony jest Polską, a to miejsce specjalnie mu przypadło do gustu, bo mamy wokół nas właściwie nie ma dużo domów, jest trochę pola. Widzę żurawie bawiące się na polach. Widzę sarny chodzące po drugiej stronie ulicy, do lasu idą sobie. Jakieś boćki. Mamy oczko wodne, gdzie bocian sobie przychodzi i szarogęsi się na naszym oczku, zajadając żaby. Także jest w ogóle niesamowicie uroczo, ale poza tym całe tutejsze Kaszuby, niedaleko Gdańska, mają tyle miejsc ciekawych. Nie wszystkie jeszcze zwiedziłam, bo jakby chciałabym przewodnika, bo sama po prostu nie cieszyłabym się tymi miejscami, gdyby ktoś nie opowiedział mi o tych miejscach. Jest blisko Wieżyca, są miejsca historyczne, są sanatoria bardzo piękne. To jest bajka.
0: No to powiedz jeszcze, jakie masz plany w przyszłości, czy może też jakieś muzyczne jeszcze? Jeszcze nie powiedziałaś ostatniego zdania?
1: Nie powiedziałam ostatniego zdania. W związku z tą płytą, która się ukazała,
0: tak.
1: Płyta pod tytułem A ja wierzyłam ci, do tej płyty doprowadził w zasadzie Wojtek Korzeniewski. On jest sprawcą tego wydarzenia. Ta płyta po prostu, jeśli planuję promocję tej płyty, mam dużo wywiadów, planuję koncerty. Jeśli to wszystko pójdzie tak, jaki jest zamysł, to być może wtedy właśnie nagram coś nowego z innej bajki.
0: Tak, pozdrawiamy Wojciecha Korzeniewskiego. Jeszcze raz przypomnę, to dzięki niemu żeśmy się spotkali i możemy rozmawiać. No a jeszcze tak bardzo króciutko ostatnie pytanie, Zosiu, o tych twoich występach telewizyjnych, które były nagrywane w latach 70. Mogłabyś jeszcze coś powiedzieć, bo to też wiadomo, że to była inna i technika, inne możliwości, no ale jakoś trzeba było sobie z tym wszystkim radzić.
1: Ja nie miałam za dużo występów solowych, telewizyjnych. Wiadomo, festiwale, czy jakiś koncert życzeń, pamiętam, nagrywałam. Z miłością trzeba w zgodzie żyć. Ale generalnie rzecz biorąc, to moje piosenki były lansowane w radio i moje nazwisko nie było tak znane jak moje piosenki.
0: No
1: ludzie
0: proszę.
1: Znali piosenki, a nie wiedzieli, kto je w zasadzie wykonuje. Dlatego ja zawsze mówię na wywiadach, proszę powtarzać moje nazwisko, Zofia Borca. A jeszcze coś ciekawego powiem, co doprowadziło do tego, że ja w ogóle zaistniałam na powrót. Jak byłam w Anglii, dokopali się do mnie dwaj młodzieńcy, Marcin Kapica i Paweł Gradek, odnaleźli mnie na e-mailu i pytali, czy ja to ja. I właśnie to Marcin Kapica spowodował, że moje piosenki znalazły się na YouTubie i w ogóle ja zaczęłam po prostu istnieć. Zaczęłam na nowo po prostu być przypominana. Jeszcze rok temu, ponieważ należę do Związku Artystów Scen Polskich, udałam się do Warszawy na takie spotkanie tego związku, gdzie wszyscy moi koledzy, z którymi występowałam, aktorzy, piosenkarze, kompozytorzy, spotkałam się z nimi i tam właśnie zostałam uhonorowana odznaczeniem Gloria Artis, ale to był brązowy Gloria Artis.
0: No tak. Zosiu, bardzo ci dziękuję za to piękne spotkanie, za tą rozmowę. No i cóż, no i życzymy ci, żeby dalej jeszcze ta twoja kariera artystyczna się realizowała. Może właśnie nowe nagrania, może koncerty. Kibicujemy bardzo serdecznie i pozdrawiamy.
1: Ja bardzo pragnę tego. Ogromnie po prostu jestem silna, jestem gotowa, pełna energii. i pełna radości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy Ci bardzo i serdeczne do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Na koniec naszego spotkania z Zofią Borca posłuchajmy takiego utworu jak Za miastem mieszka cisza. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Módlmy się, Panie nasz Boże, Twój Syn mocą Ducha Świętego leczył nasze choroby i słabości, a posyłając uczniów do głoszenia Ewangelii, nakazał im nawiedzać i uzdrawiać chorych. Spraw prosimy, niech wszyscy chorzy, którzy tu będą przebywać, doznają życzliwego przyjęcia przez lekarzy oraz ich pomocników. Niech będą tak starannie leczeni, aby odchodząc stąd z darem zdrowia duszy i ciała bez końca wysławiali swoje miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkt setny. Cenne wsparcie wymagające uwagi. W świetle tego, co zostało powiedziane, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego AI może być cenną pomocą, a zarazem wymagać podejścia trzeźwego i czujnego. W ostatnich latach jej prywatne wykorzystanie znacznie wzrosło i z wielu stron podejmuje się refleksje nad możliwościami i zagrożeniami związanymi z jej szybkim upowszechnieniem. W przypadku życia osobistego należy zwrócić szczególną uwagę na trzy aspekty. Łatwość uzyskania wyniku, wrażenie obiektywności oraz symulację komunikacji ludzkiej. Szybkość i prostota, z jakimi można uzyskać wskazówki, złożone opracowania, treści medialne oraz formy konkretnej pomocy upraszczają nasze życie. Mogą jednak także przyzwyczajać nas do zbyt daleko idącego delegowania zadań i do szukania gotowych odpowiedzi, osłabiając osobisty osąd i kreatywność. Wrażenie obiektywności, jakie mogą wywoływać odpowiedzi i propozycje tych systemów, niesie ryzyko, że zapomnimy, iż odzwierciedlają one parametry kulturowe tych, którzy je zaprojektowali i wytrenowali, ze wszystkimi ich zaletami i wadami. Sztuczne naśladowanie pozytywnej komunikacji ludzkiej, słów, rady, empatii, przyjaźni, miłości może być satysfakcjonujące, a nawet użyteczne, ale niewystarczająco świadomych użytkowników może wprowadzać w błąd i stwarzać złudzenie, że pozostają oni w relacji z autentycznym podmiotem osobowym. Gdy słowo jest symulowane, nie buduje relacji, lecz jedynie jej pozór. Sztuczne naśladowanie relacji opiekuńczej lub towarzyszenia może stać się niebezpieczne, gdy wkrada się w kontekst ubogi w realne relacje i uczucia. Wówczas istnieje ryzyko nie tylko tego, że jakaś osoba uwierzy, iż rozmawia z inną osobą, lecz tego, że utraci samo pragnienie rzeczywistego szukania drugiego człowieka.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2026 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Kiedy patrzymy na to, że jest dobry obraz, że ten naród, ta wspólnota żyje w jedności, stara się przynajmniej żyć w jedności, to możemy powiedzieć, że nadzieja jest wielka, że przyjdą dobre owoce. I wreszcie relacje między dużymi wspólnotami, które dzisiaj są, powiedziałbym, zdruzgotane. O tym wszystkim, kochani siostry i bracia, pamiętajcie. Proszę o to, aby do tych swoich bardzo, powiedziałbym, prywatnych, precyzyjnych nieraz intencji dodać to, co ma takie znaczenie ogromne, chociaż jakby bezpośrednio nas, tak się nam wydaje, nie dotyczy, ale jednak dotyczy. Ojciec, który dał dzisiaj na Górze Przemienienia swoiste świadectwo, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Niech będzie takim bezustannym, stałym przypominaniem, że kluczem do tego wszystkiego, co jest rozwiązaniem naszych problemów, jest nie kto inny, tylko Pan Jezus. I wszyscy inni, patrząc na nas, na chrześcijan, zrozumieją, kim jest Jezus Chrystus, jeśli damy świadectwo, że jesteśmy jednością.
1: Dobre słowo pasterzy.